zna czarną magię, bo patrzy w obiektyw. 7-3-4 kolektyw, nie pomyl sektą, chociaż jest trochę selekcji. A ona jest sexy, spojrzała, wyciągnąłem parę lekcji. Chociaż nie byłem z nią w szkole wcale, ale mogę ściągać od niej w sensie spodnie stale dla nią.

0: poradzić.
1: Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach. Nie walczymy na galach. Wolę polegać na moich ziomalach i fanach niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca. Nie pytaj o procent i weź jej nie macaj, ona się nie zgadza. Lepiej uważaj, gdzie chodzisz i za którą latasz. Podetnie się skrzydła i papa i gleba. Taki już los, poszła baba się. Wszystkie pięć dziewczyn weź Boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia.

się czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
1: Tak, patrzę na kalendarz, czy to rzeczywiście sierpień, czy może wrzesień, albo październik, ale nie, wszystko się zgadza. Taka pogoda bardzo brzydka, nieprzyjemna od samego rana. Musimy to przetrzymać.
0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
2: Jest to szósta, zaczynamy SK News, Marcin Procki, dzień dobry. Uwaga, na obszarze zachodniej Ukrainy trwa zmasowany atak powietrzny. Alert RCB o takiej treści otrzymali mieszkańcy dwóch województw, lubelskiego i podkarpackiego. Rosja w nocy przypuściła atak rakietami i dronami, które poleciały w stronę Kijowa. Zginęło 5 osób, a blisko 300 zostało rannych. Nieba nad Polską pilnowały nasze myśliwce, a alert przed kilkoma minutami został odwołany. Kolejni poszkodowani w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech wrócili do kraju. To 12 osób, które przyleciało maszynami LPR-u. Na Węgrzech są jeszcze poszkodowani, których stan zdrowia na razie nie pozwala na przewiezienie do kraju, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hulsz.
3: W szpitalach pozostaje na terenie Węgier 5 osób, 2 osoby w Egerze, 3 osoby w Miszkolcu.
2: A jedna z tych osób jeszcze w tym tygodniu ma zostać przewieziona do Polski. Zbliża się nowy rok szkolny, a w nim edukacja zdrowotna stanie się obowiązkowa. Jej program obejmie m.in. zdrowie psychiczne, profilaktykę uzależnień, higienę cyfrową i pierwszą pomoc. Nieobowiązkowe pozostaną zajęcia dotyczące edukacji seksualnej.
4: Wyłączenie edukacji związanej ze zdrowiem seksualnym daje szansę rodzicom, którzy obawiają się tego tematu, na pozwolenie dziecku zdobycia wiedzy o zdrowiu.
2: Ocenia Danuta Kozakiewicz, dyrektor szkoły podstawowej nr 103 w Warszawie, a z tego przedmiotu uczniowie nie będą otrzymywali ocen.
5: Jankes. Kama.
6: I Wiktor.
7: No i czwartek oficjalnie już melduje się w kalendarzu. Jedni wstają z obowiązku, a inni wstają, bo są dziwni i tak lubią. Jankes musiał wyczyścić ekspres z fusów, dlatego kolega się podniósł. Ja z kolei chcę was zapytać, czy wstajecie, bo chcecie, czy dlatego, że musieliście. 664-402-302 albo na Messengerze mikrofon macie i tam do niego gadacie. Wstajecie, bo chcecie, czy dlatego, że musicie?

0: można głosować na dwie ręce?
1: Oczywiście, że tak.
0: To super, że ja biorę przykład właśnie od polityków, bo ja chcę i muszę.
1: Naraz.
0: Muszę kawę i chcę.
1: Gość wszystkie opcje zgarnął dzisiaj.
0: Dokładnie, czyli dwa punkty ode mnie właśnie na dwie możliwości opcji, ale pytamy jakie jest z wami. Z ekspresami u nas jest bardzo dobrze. Wszystkie dzisiaj wyczyściłem już.
1: Kurczę, w ogóle szczęście, ale że wiesz, ten nasz ekspres jeszcze działa. Przecież on ma z jakieś 118 lat.
0: To też. To? A wiesz, że tam w środku zawsze jest przebieg. Jak panowie czasami przychodzą już, no jak ja już nie doczyszczę, to nie mówią, ile wy tej kawy chlejecie.
1: Oprócz przebiegu tam jest jeszcze nowe życie w środku. Tam jest Ameryka Południowa, tam jest las tropikalny.
0: Ale są takie rzeczywiście miejsca gdzieś tam w sieci, na YouTubach i tych innych, gdzie pokazują, jak ludzie przynoszą ekspresy, co tam się dzieje.
1: Nie chcę tam zaglądać. Po prostu piję i uznaję, że tak ma być.
0: Zajrzyjmy lepiej w słuchawki na Messengerze nasze.
1: No właśnie, wstałam, bo chciałam, czy dlatego, że musiałam?
2: Siema SK, o tak nieludzkiej porze wstaje się tylko z przymusu. No niestety w moim wypadku to jest wyjście do pracy. Pozdrowienia!
1: Pozdrowienia, praca czeka!
0: Pozdrowienia do więzienia oczywiście.
1: To jeszcze na drugą nóżkę, dzień dobry.
3: Ja chcę tylko powiedzieć, że właśnie jadę do roboty i tęsknię za swoją kołderką.
0: A kołderka nie.

0: końcu jakiś kawałek o mojej córce. Maja.
1: No dobra, wszystkiego fajnego dla was z samego rana. Dzień dobry, Jadziu. Dzień dobry, czemu nie słuchać ciebie za bardzo? O, teraz słuchać.
2: Dzień dobry.
0: Tu jest mikrofon, do niego się mówi i się komentuje sprawy bieżące. Słuchajcie, Książulo, czyli facet od kebabów i od YouTube'a, udowodnił, że da się na tym zrobić wielkie pieniądze, bo uwaga.
1: Ach, wiem, pochwalił się tą furą.
0: Media donoszą, że wyjechał mi to. Prosto z salonu nowiutkim Porsche 911. Dziennikarze sprawdzili, że tenże konkretny model, który on kupił, uwaga, cena minimalna 1 600 000 zł.
1: Minimalna 1 600 000, czyli jak sobie dorzucił jeszcze kierownicę i pewnie coś jeszcze.
0: I kierunkowskazy.
2: To 2 miliony.
1: To pewnie z 2 miliony nawet, no.
2: Widzisz, jak się można zarobić na kebaba?
1: Mamy w radio właśnie, no ale no i...
2: A ja przyjechałam do radia autobusem za podobną cenę.
1: O, a to prawda, to też są drogie fury. No. Rzeczywiście. No dobra, okej, przeglądamy dalej prasę. Dzieje się, patrzę co tutaj.
0: Wejścióweczki, słuchajcie, na nowy Taniec z Gwiazdami się rozeszły jak świeże bułeczki. Jeszcze pierwszy odcinek nie wystartował, bo to na początku września.
1: Ale nie chodzi o bilety, przepraszam, nie chodzi o bilety przed telewizorem, tylko o bilety na widowni, tak, żeby zobaczyć to na żywo.
0: Jakbyś chciał się tam pokazać, może kamera cię smyrnie, znajomi cię zobaczą. Gdzieś tam za Iwoną Pawlowicz sobie usiądziesz. 350 zł kosztuje taka wejściówka na Taniec.
1: 350 zł?
2: Na jeden odcinek?
0: Na jeden odcinek, na jeden fotelik.
1: A ty myślałeś, że na wszystkie?
2: Ja myślałam, że na wszystkie.
0: Karnet jak na
1: Ale rzeczywiście rozeszło się to dosłownie w ile?
2: Karnet na Legię.
1: Albo na inne. No dobra. W niecałe 3 minutki, prawda? Rozeszło się to
0: poszło.
1: Wszystko.
0: Poszło. Taniec z Gwiazdami wyprzedany.
2: To ja wybieram Taniec z naszymi hitami. Na czasie.
3: Poranne prasowanie. Tylko w Radiu SK.
0: To dawaj, Jodziula, tańczymy.
1: No właśnie.
2: Dobrze. No już, puszczaj hity.
1: No puszczamy, a ty masz jakiś swój ulubiony taniec? Jakiś styl? Czacza?
2: Tak, czacza.
1: Czacza.
0: Ja bym z Jadzią...
2: Czy pani lubi czaczę?
0: Jadziula, słuchaj, ja bym z tobą w tango poszedł.
2: Dobrze.
1: Pojedźmy razem dzisiaj.

0: One Kiss, 25 minut po szóstej. Zaraz Procki będzie się z nami całował. Odniósł w gość, o złocie będzie gadał, wiesz?
1: Rzeczywiście, o złocie?
0: Tak, ale to jest takie złoto, którego nie chcesz.
2: O co chodzi?
0: Złote algi w wodzie, ryby umierają.
1: Biedne te rybki, no, rzeczywiście. Pozdrowienia dla ryb, które nas teraz słuchają z samego rana.
0: No nie słyszą.
1: Nie słyszą?
0: Nie słyszą.
1: No te, które są, to jeszcze słyszą.
0: Chyba, że te, które wypłynęły na powierzchnię, to słyszą, bo mają już uszy nad wodą.
1: Za chwilę szczegóły, rzeczywiście jest niebezpiecznie, bądźcie z nami blisko radia.

0: SK. Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Lato w parku rozrywki Majaland nie zwalnia. Tylko teraz mamy dla Was podwójnie dobrą wiadomość. Dwa bilety całodniowe w cenie jednego, a także super promocje na karty roczne 2 plus 2 gratis. Nie odkładaj zabawy na później. Kierunek Majaland.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
12: Sponsorem programu jest Siatek Zbud, www.siatekzbud.pl.
13: Chmury, deszcz, a kto wie, może i nawet burze. To wszystko szykuje nam dzisiaj Matka Natura. Musimy podjąć temu wyzwanie i jakoś to przetrzymać. Chociaż tak patrzę, że wieczorem może być ładnie.
12: Wakacji pełnych emocji życzy sponsor programu Siatek Zbud. Producent ogrodzeń panelowych i palisadowych. www.siatekzbud.pl.
11: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
14: Jest 6.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam, poranny alert RCB odwołany. Dostali go w nocy mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego. To w związku z atakiem na zachodnią Ukrainę. 3 tony śniętych ryb wyłowiono od soboty z kanału Gliwickiego. Powodem śnięcia ryb jest złota alga. Wody Polskie wprowadziły zakaz żeglugi na jednej z sekcji kanału, tak by glony nie przeniosły się w inne miejsca.
15: SK Sport News.
14: Kolejny krok Igi Świątek w stronę obrony tytułu w Cincinnati. Polska tenisistka bez większych problemów pokonała Diane Parry 6-3, 6-3 i awansowała do ćwierćfinału. Była to 9. wygrana Świątek z rzędu. W kolejnym meczu jej rywalką będzie Jelena Rybakina. A Krakowia wzmacnia siłę ataku. Jej nowym piłkarzem został Mohamed Berthe. To belgijski napastnik, który do tej pory grał w swojej krajowej lidze, a już jutro pasy czekają derby z Wieczystą.
15: Janke.
16: No to jak tam chcecie, czy musicie w czwartek 20 sierpnia, dajcie znać?
17: Powiem tak, chciałbym odpowiedzieć, że nie chcę musieć, ale niestety muszę chcieć.
16: Czyli muszę to sobie rozrysować.
18: Czyli od przodu do tyłu, z tyłu do przodu i wyjdziecie dobrze.
16: A i od góry i od dołu.
18: Dokładnie.
16: Okej, no to Messenger czeka w takim razie. Wstajecie, bo chcecie, czy dlatego, że musieliście?
18: Zapraszamy, polecamy. Kawka się leje.

0: 22 minuty do godziny 7, zgadza się.
1: Wszystko się zgadza. Słuchaj, za chwilę tak się będzie działo.
2: To rzeczywiście...
0: Ale nie straszmy dzieciaki od samego rana. Ale rzeczywiście wakacje, no... Bliżej mety niż dalej mety.
1: Tak, jak zadzwoni taki dzwonek na przerwę na przykład i dzieciaki pobiegną na obiad, to okazuje się, że od nowego roku szkolnego zmieniają się zasady żywieniowe w szkołach.
0: A to już nie będzie... Ja pamiętam, miałem takie karty, dostawałem takie karty papierowe i wycinało się każdy dzień,

0: MSX1 29 tylko 12 499 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 19 999.
1: Hades Sports Pub. Najnowocześniejsza 8-torowa kręgielnia w Europie. Wielkie mecze, burgery i autorskie koktajle. Zbierz ekipę i rezerwuj na hadespub.pl. Park 79. Tu zaczynają się emocje.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 20 do 22 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
4: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: I po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok. Happy birthday
1: to you. Emil.
2: Eska budzi w pół godziny.
3: Zabrzmiało, jakbyśmy już świętowali czwarty dzień urodzin Emila. Dzień dobry, Emilek, cześć, hej, hej.
4: No, witam was.
3: A masz w swojej historii jakieś takie twoje ulubione, najbardziej odpalone urodziny, do których czasami wracasz? Może 18, może?
4: Może będzie 18, niech będzie 18.
3: Nie wiemy, nie sugeruję, no.
2: To są twoi koledzy, to są twoje zabawy z twoimi znajomymi. Podobno masz złote ręce i złote serce. Mógłbyś te ręce na chwilkę wyciągnąć do telefonu, bo chcieliśmy zobaczyć, jak to wygląda?
3: O,
4: jasne,
3: ale drogie.
2: Kurczę, rzeczywiście.
3: Jakbyśmy tak obcięli, to byśmy byli bogaczami. O.
2: Podobno jesteś gościem, który potrafi zrobić w domu wszystko, tylko z jedną rzeczą ci trochę nie idzie. Z porannym wstawaniem. Lubisz sobie pospać do późnych godzin? Więc
4: tak, zgadza się.
2: Próbujemy o 6:50 to zrobić, ale na razie brzmisz całkiem okej, no.
3: No tak.
4: No jako całkiem. Dobrze mnie obudziliście tu do tego.
3: Słuchaj, no wszystkiego dobrego dla ciebie. Jak myślisz, kto nam doniósł na ciebie?
4: No, pewnie moja ukochana żona.
2: Zgadza się. Oczywiście, że to ona. I to ona zapewnia ci stówkę urodzinową i zapas oryginalnego soku, który wyślemy prosto pod twoje drzwi.
4: Super, dzięki.
3: Twoja żona napisała nam w zgłoszeniu: życzę mojemu facetowi mnóstwa energii. Może ona coś planuje na dzisiaj, słuchaj. Będzie ta energia, no, czy nie będzie?
4: O, dzisiaj to będzie na pewno.
2: No, to wieczorem zajmij się nią godnie.
0: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent soków NFC.

0: Połączenie idealne. Swedish House Mafia i Lick Lee, za chwilę siódma i za chwilę kolejne spotkanie z wiadomościami.
1: Zgadza się, Marcin Prowski kończy pić kawkę i za chwilę przyjdzie, no i do kawy tej naszej dorzuci informację. Będzie o progach podatkowych.
0: Podobno się coś zmienia dla klasy średniej, tylko zastanawiam się, czy nam to coś zrobi, czy nie zrobi.
1: To nie, bo my nie. To my tam daleko mamy do klasy średniej. Proszę pana, my jesteśmy niziutko i dopiero później klasa średnia i dopiero później są bogacze.
0: Znaczy ja miałem kiedyś taką koleżankę i ona mi mówiła, że ja jestem średni.
2: Jankes, Kama i Wiktor.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
2: W Radiu SK. Radio SK.
4: Reklama.
5: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Tak, soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
13: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty kurki opakowanie 200 gramów 8,99 za opakowanie oraz nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
14: Codziennie niskie ceny.
15: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
16: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca! Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
9: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
19: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
1: Dziś maksymalnie 25 stopni, no i to jest taki dzień, kiedy rzeczywiście popada. I niestety, na ulicach żar, tymczasem ruch w okolicach obwodnicy miejskiej choćby. Uważajmy.
0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
2: Minęła 7, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Co najmniej 8 osób nie żyje, a ponad 30 jest rannych. W nocy rosyjska armia zaatakowała ukraińską stolicę. Polska prewencyjnie poderwała swoje myśliwce. Do mieszkańców wschodniej Polski zostały wysłane też alerty. A o szczegółach reporterski Mateusz Chłyston.
3: Tysiące mieszkańców Kijowa minioną noc spędziły na stacjach metra, chroniąc się przed atakami. W mediach społecznościowych krążą filmy z rosyjskich ataków na Kijów. Armia Putina użyła do nich dronów i balistyki. W związku z rosyjskim atakiem Polska poderwała swoje myśliwce i postawiła w gotowości naziemny system obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego. Te działania, jak informuje dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, miały charakter typowo prewencyjny. Mieszkańcy Lubelszczyzny otrzymali też jednak alerty w tej sprawie.
2: To ma być ulga dla klasy średniej. Rząd zapowiada zmiany w podatkach. Propozycja zakłada podniesienie granicy pierwszego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych. Do tego nowa 24% stawka PIT dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy złotych.
4: Wprowadzenie dodatkowego 24% podatku PIT oznacza zysk nawet 3600 zł w skali roku.
2: No, wylicza Łukasz Trybulski z redakcji ekonomicznej Superekspresu. Rząd chce, żeby proponowane zmiany weszły w życie od przyszłego roku. Ostrzeżenia przed pogodą w kilku województwach, w Małopolsce i na Podkarpaciu dziś alert przed upałem. Z kolei w pasie od Lubelszczyzny przez centrum po Lubelszczyznę spodziewane są burze. Natomiast na Podhalu czy w Bieszczadach obowiązują ostrzeżenia przed silnym wiatrem.
5: Kama. I Wiktor.
6: W Radiu RSK.
7: No i co, jedziemy dalej, prawda? Czwartek za kwadrans piątek, 2 minutki po godzinie 7.
8: Wstałam, bo musiałam, czy dlatego, że chciałam.
9: Dzień dobry, wstałem, bo chciałem. Ciasto zagniecione, farsz zrobiony, będą pierożki. Pozdrawiam serdecznie.
8: To powiedz mi, jakie są pierogi, to powiem ci, jakim jesteś człowiekiem. Odsmażane i z patelni, czy z wody i ze śmietaną?
7: Odsmażane z patelni z cebulką.
8: A, no to możemy się dogadać razem, bo ja wezmę te z wody.
7: A z jakiego miasta pan pochodzi?
8: Starczy dla każdego, Zielona Góra.
7: A ja Gorzów Wielkopolski.
8: No właśnie.
10: No mówisz, że dogadamy się, no. No
8: oczywiście, że tak.
10: Powolutku, no oczywiście. A Dawid Podsiadło jest z Domorowej Górniczej.
8: A, to on je kaszankę. To też się dogadamy.
7: No dobra, życzymy wam fantastycznego, smacznego dnia i oczywiście czekamy na Messengerku.
8: Tak jest. Wstajecie, bo chcecie? Czy musieliście?

0: Razem walczymy o ten czwartek. 9 minut po godzinie 7. Tu Eseczka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry wszystkim oczywiście. Dla pana kawa z cukrem czy bez cukru?
0: A właśnie powiem ci, że zdrowo, bez cukru i nawet bez mleka.
1: Ach, ja też na czarno. Też tak lubię. No to my chyba do tego rankingu się tutaj dorzuciliśmy.
0: Mówisz, okazuje się, że wyznaczamy trendy?
1: Tak, spożycie cukru w Polsce spadło o 40%. Przeciętny Polak, czyli ja albo ty, spożywamy mniej cukru niż dekadę temu. Prawie o 4 kg cukru mniej niż w ciągu roku, tak? No niesamowite.
0: Kurczę, to jak cukru nie jemy, to może chociaż sobie zaśpiewajmy.

0: Drogi śledzie, siódemka jedzie. Kwadrans po godzinie siódmej.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: Wszystko działa, linie otwarte. 664-402-302. Nasze gadżety, do tego wydanie sierpniowe magazynu SK Story. To wszystko może wpaść zaraz w wasze łapy.
0: Dajcie sobie szansę na takiej właśnie przyjemności. Najpierw trzeba się dozwonić. 664-402-302. I kto odpowie na siódme pytanie, ten zgarnie nagrody.
2: Halo, lolo, dzień dobry.
0: Pamiętajcie, że mamy ograniczony czas, 2 minutki, żeby się wyrobić.
2: Mhm. Czy ktoś jest po drugiej stronie? Halo, dzień dobry.
3: No dzień dobry, w końcu się udało.
0: No w końcu, ile możemy na ciebie czekać? No leźmy.
3: No ileż można, dzień dobry.
2: Pierwsze pytanie, uwaga, proszę się skupić, bo to jest ważna sprawa. Co to znaczy, że komuś odbiła palma?
3: Że ktoś ma nierówno pod sufitem.
2: Dobrze.
0: Drugie. Drugie, co to znaczy, że ktoś ma nierówno pod sufitem?
3: To znaczy, że odbiła mu palma.
2: Dobrze.
0: Trzecie.
2: Jak ma na imię, albo miał, twój ulubiony wujek?
3: Wujek Andrzej.
2: Dobrze. Wszystko się zgadza.
0: Czwarte. Jadąc do Trójmiasta od wschodu, najpierw jest Gdańsk, Sopot czy Gdynia?
3: Najpierw jest... Strzelam. Sopot.
0: No jak to? Byłeś kiedyś w Trójmieście, czy nie byłeś?
2: Gdańsk,
3: byłem, oczywiście, Sopot, że byłem.
0: Gdynia, no Gdańsk, kolei, Sopot, no. Gdynia, jedziemy do domu tutaj, no.
2: Niestety, musimy się rozłączyć.
3: Sorry.
2: Żegnaj, piękny kawalerze.
0: A taki fajny był, prawda?
2: No, taki fajny.
0: I miał równo pod sufitem.
2: Miał, halo,
0: dzień dobry.
2: Halo, halo.
0: Niestety, no.
2: Halo?
0: Jesteś?
4: Dzień dobry, jestem!
0: No w końcu, lećmy dalej, dobra.
2: Jak się nazywa autostrada A2? Ona oprócz tego, że jest A2,
0: A2?
2: To ma jeszcze taką nazwę swoją, potoczną.
4: Ma taką charakterystyczną, jeździłem ten tydyk nie raz. Jak też tam ten tydyk często jeździ.
2: No i co to?
4: Święty.
2: Autostrada. Niech żyje swoboda i...
4: wolności!
2: Tak!
0: Niesamowite, że wiedział i się wyrobił w sekundzie. Dobra, lećmy dalej.
2: Czy są ślimaki bez domków, bez skorupek?
4: Oczywiście.
0: Siódme. Na jakim pytaniu wywalił się poprzedni słuchacz? To jest siódme pytanie.
4: Na czwartym.
0: Dobrze! Nie było pytanie, na którym, ale dobra, zaliczamy. Już czas się kończył. Polubiliśmy cię, Miśku. Mamy dla ciebie prezenty,
4: dziękuję,
0: nagrody.
4: No,
0: rewelacja. Magazyn Radio SK, SK Story, wydanie sierpniowe i inne gadżety nasze SK-owe.
2: Tak jest. No i przy okazji jeszcze możesz, możesz zareklamować swoją firmę, pozdrowić znajomych, wygłosić apel do narodu.
4: Brawo, pozdrawiam wam wszystkich, ludzie, kochajcie się, żyjcie pięknym dniem, błądźcie pięknie.
2: Ale powiedział.

0: Za chwilę 7.30. Pokaż buty, jakie masz dzisiaj.
1: No proszę bardzo.
0: A, zielone.
2: Trampeczki.
0: A co tam? No bo za chwilę będzie o złotych butach. Kto dostał, kto przegrał. Klasyfikacja dla najlepszych piłkarzy Europy.
3: Kiedyś miałem złote buty.
0: Wiesz? Ja, oczywiście, chyba.
3: Naprawdę.
0: Naprawdę?
3: To takie, no tak... Albo mi się wydaje.
4: Jankes. Kama i Wiktor.
5: Jankes, Kama i Wiktor.
4: Radio SK.
0: Były brudne od piachu po prostu.
3: Dokładnie.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
2: Serce Parku Dworskiego na Parkwiec Festiwal Piłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc spektakularne muzyczne widowisko. Swój jedyny koncert w Polsce zagra Paul Oakenfold. Na scenie wystąpi także Vinny Vici, Buster Jacks i inni. Bilety na parkbeats.pl.
3: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Masz Fiata i nie wiesz, gdzie go serwisować? Mamy dobrą wiadomość. W autoryzowanym serwisie Fiat Wojciechowski nowi klienci otrzymują 10% rabatu na usługi serwisowe. Doświadczeni mechanicy, oryginalne części i naprawy zgodne ze standardami producenta. Fiat Wojciechowski. Zielona Góra, trasa północna 12. Twój Fiat będzie ci wdzięczny.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
8: Sponsorem programu jest Siatek Zbud, www.siatekzbud.pl.
9: Poranek brzydki, bo jest zachmurzenie, jest tak deszczowo. No ale wieczorem, to z tego co mówią synoptycy, czyli bardzo mądrzy ludzie, ma być raczej słonecznie i nie deszczowo.
8: Wakacji pełnych emocji życzy sponsor programu Siatek Zbud. Producent ogrodzeń panelowych i palisadowych. www.siatekzbud.pl.
7: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
10: 7.30 na zegarach, to jest Kanius. Marcin Procki, zapraszam. Grozi mu 12 lat więzienia. YouTuber Stu z zarzutami za aferę Pandora Gate odpowie za rozpijanie osób małoletnich i czyny o charakterze seksualnym z dziewczynkami poniżej 15 roku życia. A brytyjski książę Harry i jego żona Meghan wracają z USA do Wielkiej Brytanii. 6 lat temu Harry zrezygnował z pełnienia oficjalnych funkcji w rodzinie królewskiej i razem z żoną wyleciał do Stanów Zjednoczonych. W najbliższych tygodniach mają jednak opuścić Kalifornię.
11: SK Sport News.
10: A Harry Kane odebrał złotego buta dla najlepszego strzelca Europy. W ostatnim sezonie napastnik zdobył dla Bayernu 36 bramek. Bawarski klub opublikował nagranie z gratulacjami od innych piłkarzy. Wśród nich znalazł się m.in. Robert Lewandowski.
12: Hi Harry, congratulations on winning the European Golden Shoe.
10: A w klasyfikacji złotego buta drugi był Erling Haaland, a trzeci Kylian Mbappé. A Jelena Rybakina ponownie na drodze Iggy Świątek. Do ich pojedynku dojdzie dziś w nocy w ćwierćfinale turnieju w Cincinnati. Tenisistki mierzyły się ze sobą zaledwie tydzień temu w finale w Toronto górą była Świątek.
13: Jankes, Kama i Wiktor.
14: Jankes, Kama
15: i Wiktor.
16: W Radiu SK.
17: Dzień dobry, raz jeszcze witamy w czwartek. Za kwadrans piątek, jest super, naprawdę.
18: No i pytamy, czy to ochota była, czy to był przymus, że dzisiaj wstaliście? Chcieliście, czy musieliście?
19: Dzień dobry, wstałem, bo chciałem. Ciasto zagniecione, fałsz zrobiony, będą pierożki. Pozdrawiam serdecznie.
17: Dobrze, że pan przypomniał się oczywiście. Bardzo serdecznie życzymy smacznego. Lubisz pierogi?
18: Oczywiście, że lubię. A odsmażane czy z wody?
17: Nie. Ja odsmażane.
18: A ja z wody, to się
17: dogadamy. A skąd pan jest?
18: Ja z Zielonej Góry.
17: A ja z Gorzowa.
18: O kurka.
17: A Dawid Podsiadło?
18: On je kaszankę akurat.

0: kalendarzu jest dzień wyznawania miłości, a tu Zalia na antenie, no to wyznaję, no. Absolutnie, całym serduszkiem, oczywiście tym muzycznym, jestem za nią.
1: Ty lubisz, prawda, Zalię?
0: No jak ona wchodzi po tych schodach i mówi, ty głupku,
1: w tym gdzie drugim... Gdzie tak powiedziała?
0: No w orkiestrze, w tym męskim graniu.
1: Okej, okay, ach... To jest do ciebie.
0: No ja zawsze mam takie poczucie, że to do mnie. No.
1: W dzisiaj dzień wyznawania miłości rzeczywiście, ale to przy okazji wyznajcie, no właśnie komuś miłość na antenie Radia SK.
0: Wyślijcie nam coś miłego na zdjęciu, bo zbieramy wasze numery telefonów, bo po 8 zagramy w 5 słów. Mm-hmm. Trzeba przyciągnąć naszą uwagę w Messengerze czymś miłym, czymś miłosnym, jakaś taka fotka jakby się pojawiła.
1: I wtedy rzeczywiście będzie nam łatwiej wybrać kogoś na antenę, później ta osoba wybiera sobie albo ciebie, albo mnie, no i z tą osobą będzie walczyć o 5 stówek. Im więcej tych samych skojarzeń jednowyrazowych do naszego wyrazu, do naszego słowa, tym więcej kasiory.
0: Jankes ostatnio idzie po prostu naprawdę jak
1: dobrze mi idzie, naprawdę.
0: 4 stówy były, 3 stówy były ostatnio. To są dobre wyniki.
1: Na pewno znacznie lepiej mi idzie niż w Kim jest Jankes.
0: Ciekawe, kogo dzisiaj wybierzecie. Coś miłego na fotce, numer telefonu, a my po 8 oddzwonimy i w

0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
4: Marian, co ty robisz?
5: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Wujku, widziałam zebrę!
8: No to chyba normalne na drodze.
7: Nie na drodze, w zoo, w Kotbus. Można tam nawet zobaczyć wydrę wielką.
8: Co to za zoo?
7: Zoo Euroregionu w Kotbus. Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale także lamparty, rysie, strusie, pawie. Widziałam nawet jeżozwierzę i kapucynki.
8: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
7: Tuż przy granicy. A czynne jest przez cały rok od godziny 9:00.
9: Zoo w Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko Ci pomoże.
12: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
11: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
12: Po co przepłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność Twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
11: Ulica Żagańska 68, Żary.
12: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
13: I po reklamie.

0: też lubisz ten moment?
1: Oczywiście, że
0: masz
1: tak.
0: Takie momenty w utworach, takie swoje ulubione?
1: Mhm. Ja też. A jak jest zła muzyka, to moim ulubionym momentem jest jak się kończy.
0: U nas tylko i wyłącznie dobre dźwięki na antenie Radia SK. No i on, który no wpada na kawę codziennie rano przed godziną 8 i robi zamieszanie.
1: W dowodzie ma napisane Kamil Dosel, ale codziennie zmienia osobowości. Dzisiaj na przykład bimbrownik Bożena się objawi narodowi.
0: Przychodzi on do okienka jakiegoś urzędu. Dzień dobry, to Kamil Dosel. O nie, nie.
1: Nie, ja pana słyszałem, pan jest bimbrownik Bożena.
2: Nosel wkręca w Radio SK.
3: Tak, słucham.
4: Czy ja do pani Katarzyny z wylotu na Egipt 22 się dotelefonowałam?
3: Tak,
4: moje uszanowanie, bimbrownik Bożena. Ja telefonuję z biura podróży, bo tutaj mamy informację. Wy chcieliście pokój na dwie osoby, a później pokój dziecięcy, tak? Dobrze zrozumiałam?
3: Znaczy się dwa dwuosobowe, na to. 8.
4: No właśnie, tak właśnie.
3: Dwa dwuosobowe i jeden czteroosobowy, jak się
4: no
3: da.
4: No właśnie. I tutaj, proszę pani, ja mam komplikacje, bo tak, będziecie na tym piętrze, które będzie odświeżone i ja muszę was podzielić, bo tak, prawa strona by była pierwsza do tapetowania, a później by państwo przenieśli na lewą stronę. Tutaj musielibyście być czujni i dlatego też ten telefon jest wykonany, żebyście mieli te pokoje, które chcecie, ale one będą tapetowane.
3: Dobrze, ale my się będziemy musieli przenosić po prostu?
4: Nie. Ten pokój będzie najpierw po prawej stronie chyba prawdopodobnie 2 dni tapetowany, później oni przechodzą na lewą stronę i będą lewą stronę tego pokoju tapetować.
3: My tam będziemy w tym pokoju i nie musimy nic wynosić, tylko oni sobie po prostu przesuną, jak będziemy chcieli.
4: Tak, no właśnie o tym mówię. I zasłonią was folią malarską, żeby się, proszę państwa, nic nie pobrudziło od tego tapetowania. A później, proszę pani, jak skończą prawą stronę tapetować, to zdejmują folię, przesuwają łóżka na tą wytapetowaną stronę i tapetują lewą.
3: I państwo, dobrze, no to i to będzie dwójka, tak?
4: Tak, to będzie dwójka, a później ta czwórka jeszcze.
3: Czyli tak naprawdę cały pobud będziemy mieć tapetowanie pokoju.
4: Może tak być, proszę pani, bo jeżeli napotkają komplikacje, to mogą tapetować, proszę pani, troszeczkę dłużej. Ale to kwestia 1-2 dni.
3: Aha, dobrze, no to niech będzie, trudno, no jakoś. Jakby się coś zmieniło, to będziemy dawać znać.
4: Ale rzeczywiście, myślę, że... będę też informowała, proszę pani. To teraz tak, na koniec powtórzmy, proszę pani, co zostało ustalone, żebym ja wiedziała, że państwo wiecie i zakreślam, żeby dawać te pokoje wam.
3: I to będzie 1-4 i 2-2.
4: Tak, tapetowane.
3: Tak, tak, no mam nadzieję, że nie udusimy się tam od klei.
4: No, proszę pani, w tym wszystkim państwu pomoże też Przemek.
5: Cześć, ciotka, zostałaś wkręcona w Radio SK.
3: Szwagier, nie żyjesz.
2: Nosel wkręca w Radio SK.
6: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
0: No, szwagier, słyszałeś.
1: Jakby ktoś słuchał nas z prokuratury, to były tylko żarty.
7: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Za chwilę ósma. Próbuję się odkopać w naszym messengerze od ilości ładnych zdjęć, bo poprosiliśmy was o coś miłego, coś ładnego i numer telefonu. Będziemy oddzwaniać po ósmej.
1: Za chwilę zabieramy się rzeczywiście za pięć słów, pięć stów. Im więcej tych samych skojarzeń albo ze mną, albo z Wiktorem, tym więcej kasiory. No zobaczymy, jak to się potoczy.
0: Przeglądam te ładne fotki.
1: I co?
0: No i nie ma twojego zdjęcia.
2: Jankes, Kama i Wiktor w Radiu SK.
0: Ale pocieszę cię, mojego też nikt nie dosłał.
3: Autopromocja.
2: Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, od

0: Kopie na ogród się skończyły.
1: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Mroczna potęga ponownie uderza. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Gdy zmarli przejmą kontrolę, dla żywych nie będzie ratunku. Stań oko w oko z grozą. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Tylko w kinach. Poleca Radio SK.
3: Mamo, co powiesz na kurczaka po azjatycku?
4: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do Delikatesów Centrum.
5: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
6: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Sobota, 22 sierpnia. Plaża Miejska, ulica Lipnowska. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia: Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
7: Castorama!
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
0: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Castorama!
0: Teoria
1: i praktyka.
0: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
1: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
14: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
1: Dzisiaj wieczorem czeka nas trochę spokoju od tych deszczów, od burz i innych takich nieprzyjemnych zjawisk. No ale do tego dnia będziemy musieli się pomęczyć z taką mrzawką lub po prostu deszczem.
0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
2: Minęła ósma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Zgodnie z zapowiedziami rządu, mieszkańcy dostali SMS-y ostrzegające o zmasowanych atakach na zachodnią Ukrainę, które mogą zagrażać także wschodnim województwom Polski. Pierwszą tego typu wiadomość dostali chwilę po czwartej nad ranem mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego. A ze szczegółami reporter SK Bartek Ważny.
3: Mieszkańcy dostali najpierw ostrzeżenie w związku ze zmasowanym atakiem na obszarze zachodniej Ukrainy. W treści podano, aby śledzić dalsze komunikaty.
4: Byłem bardzo jeszcze taki niewyspany, taka moja pierwsza myśl, wydaje mi się, że chyba takie ataki tam powierzchni są codziennie na Ukrainie i nie wiem dlaczego akurat dzisiaj zagrożenie na terytorium RP.
5: Musiałbym zerknąć telefon, ale nie miałem czasu sprawdzić.
3: Około 5.30 system podał informację o zakończeniu zagrożenia. To pierwsze tego typu SMS-y. Wcześniej służby tłumaczyły, że ich wysyłanie stanowi zbyt duży problem techniczny. Ten jednak najwyraźniej udało się przełamać.
2: A w nocnym zmasowanym ataku Rosjan na Kijów zginęło 12 osób. Z lotniska prosto do szpitala kolejni poszkodowani w katastrofie polskiego autokaru na Węgrzech wrócili do kraju. 12 osób przyleciało do Rzeszowa maszynami lotniczego pogotowia ratunkowego. W placówkach na Węgrzech pozostaje 5 osób, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
6: Ale będziemy prawdopodobnie organizować transport dla 2 osób, których stan się poprawił i prawdopodobnie będą wypisane w najbliższy piątek.
2: A na Węgrzech pozostają też lekarze z Polski.
7: Jankes. Kama. I Wiktor. W Radiu SK.
8: No to co?
9: Co tak kiwasz głową?
8: Kiwam, bo się z tobą witam. No tak.
9: Dzień dobry. Dzień dobry.
8: I doctor and doctor.
9: Dzień dobry. 3 minutki po godzinie 8.
8: No i jak? Wstajecie, bo musicie, czy dlatego, że chcecie? 20 dzień sierpnia. Jak u was? Przymus czy dowolność?
10: Cześć wam. Ja patrząc wczoraj na stan mojego konta, to jednak stwierdziłem, że chce mi się wstać do pracy. No i jest.
11: Ale też sobie przypomniałem właśnie, że miałem wczoraj zrobić opłaty, ale... Pożyczysz stówkę?
8: Nie, dzwoń tam do spółdzielni.
9: Będzie za miesiąc.
8: Poproś na kreskę.
9: Za chwilę będzie można rzeczywiście podkręcić trochę swój budżet. 5 słów, 5 stów.
8: Wyślijcie coś ładnego, dajcie numer telefonu w Messengerze, a zaraz oddzwonimy.

0: Dobrze, 9 minut po godzinie 8, zabieramy się za 5 słów, 5 stów.
1: I zabieramy się za Zośkę, dzień dobry.
0: Zosiu.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Zosiu. 5 stówek chcemy ci włożyć do portfela, jesteś za?
2: Jestem, oczywiście.
1: To pochwal się najpierw, jakie zdjęcie wysłałaś, bo czekaliśmy na coś ładnego. Co to jest to ładne od ciebie?
2: No, każdy ma inną definicję. Piękna dla mnie to jest mój kotek, który sobie dzisiaj zasnął w bidecie.
0: Ale tam wygodniej można się fajnie przytulić do ścianki.
1: Kształt taki ma, akurat taki wklęsły kotek ładnie
0: zawsze,
1: to wypełnia.
0: Jak jadę pociągiem, to lubię sobie przy oknie, bo wtedy mogę się przytulić do okienka.
1: No, no dobra, okej. Okay. Słuchaj, sprawa wygląda tak, droga Zosiu, że za chwilę usłyszysz 5 słów. Słowo i rzucasz swoje skojarzenie. Coś, co wpadnie ci do głowy. No i potem osoba, którą wybierzesz, albo Jankes, albo ja, nie będzie tego słyszała, wróci do studia. Jeżeli trafi w twoje skojarzenia, skojarzy tak samo, to za każde jedno dostaniesz 100 zł.
2: Dobra.
0: Jest słowo z naszej strony, później twoje słowo, twoje skojarzenie, jedno słowo. No i robi się z tego nawet 5 stówek. Dobra, kogo wybierasz?
2: No to...
1: Janki czy Wiktor?
2: Wiktor może.
0: Wiktor. I masz za swoje, chłopaku. Bardzo dobrze. Okej, okay, Wiktor za chwilę ucieknie ze studia. To jeszcze przywitanko, jakieś poznanko jeszcze większe z naszą słuchaczką.
1: Zosia, powiedz mi, jakie jest twoje hobby? Co ty robisz lubić, lubisz robić, robisz lubić w wolnym czasie?
2: Wiesz co? Bardzo lubię ceramikę. Lubię też siłownię. No i takie dziewczęce sprawy.
1: Okej, okay, dobra, to ja wychodzę. Zostawiam cię z Jankesem. On będzie zapisywał twoje skojarzenia, ja ich słyszeć nie będę. Do widzenia, do usłyszenia.
0: Zmieniamy się, bo dzisiaj Wiktor realizował program, więc dobrze. Dziękuję panu bardzo, są słuchaweczki. Zosia, jesteś?
2: Jestem.
0: Dobra, okej. Okay. Dobrze. Wiktor, idź już!
3: Nie ma mnie.
0: Dobra, już poszedł. Dobra, już zniknął. Drzwi zamknięte, zareglowani jesteśmy. No dobra, no to będziemy próbować. Sekundka, tutaj, żebym czegoś nie popsuł. Jest pierwsze słowo, Zosiu.
2: Dobra.
0: Tenis.
2: Piłeczka. Albo paletka, no to niech będzie.
0: Musisz wybrać coś.
2: No to paletka.
0: Paletka. Kojarzy się również, rozumiem, z makijażem, tak?
2: Prawda.
0: Dobra, lecimy dalej. Naleśniki?
2: Dżem.
0: Dżem? Szybkie, dobre, szybkie skojarzenie i jest pysznie. Sznurówka?
2: Buty?
0: Mhm. Łatwogang?
2: Cancer Fighter BDOS, niech będzie BDOS.
0: BDOS, fajne skojarzenie, super. I ostatnie słowo, oby za 5 stów, głośnik.
2: Muzyka.
0: Muzyka. Zanotowano. Tenis, paletka, naleśniki, dżem, sznurówka, buty, łatwogang, BDOS i głośnik, muzyka. To są twoje skojarzenia do naszych słów. Za chwilę zaprosimy Wiktora. No zobaczymy, jak się sytuacja potoczy, dobra? Bądź blisko radia.
2: Dobra, czekam.

0: Jak? Mam jakieś szanse, czy nie? Jak to oceniasz?
1: Słuchaj, tak oceniam te wszystkie propozycje Zosi, naszej słuchaczki, w pięć słów, że możesz pójść na rekord.
0: Ale na rekord na
1: tak,
0: minus?
1: Ten drugi.
0: Ten negatywny. Tak. Pięć słów. Cześć Zośka.
2: Cześć, znowu.
0: Dzień dobry ponownie.
1: Zosia, no przy dwustu złotych uważam, że to będzie sukces.
0: No to dawajcie.
2: Naprawdę?
0: Od razu. Nie przedłużajmy, tylko lećmy. Dawaj pierwsze hasło.
1: To takie moje przeczucie, ale okej. Okay. No dobra, pierwsze hasło. Tenis.
0: Zosia, czy tu chodzi o osobę?
2: Nie, o rzecz.
0: Dobra, przypominam, że ja mogę cię o coś zapytać, a ty możesz odpowiedzieć tak lub nie w ramach jakiejś takiej podpowiedzi.
2: Dobra.
0: Ale okej, jeżeli rzecz, jeżeli tenis, to...
1: No.
0: Rakieta, paletka?
1: No wybierz sobie coś.
0: Rakieta, paletka.
1: No wybierz
0: to,
1: sobie coś.
0: To samo. Rakieta łamane na paletka, to jest moja odpowiedź.
1: No dobra, okej,
2: tak?
1: Zaliczamy. Paletka.
0: Yes.
1: Byłem pewny, że kto by powiedział w ogóle paletka?
0: Jeszcze miałem piłeczkę w głowie,
1: ale... No piłeczka bardziej pasuje, jakbyś powiedziała Zosia rzecz.
0: Dobrze.
1: Dobra, ale kibicujemy dalej, okej. Okay. Dobra, stuwa jest już na koncie, lećmy dalej. Naleśniki.
0: Jak naleśniki, to tylko z dżemem. Dżem.
1: Tak?
2: Tak!
1: Yeah. Ja bym od razu powiedział z serem.
0: Nie, no nie, ja jestem team jam.
2: Albo
1: śniadanie.
0: Dobrze. Ty, no i już mamy te 200.
1: Ja zupełnie inna... Dobrze, że ciebie wybrała, bo
0: oceniałeś...
1: u mnie ze mną byłoby zupełnie inaczej. No dobra, 200 już na koncie. Łatwo gang. Kolejne słowo.
0: Łatwo gang. Nie jest łatwo.
1: Mhm.
0: Dobra, nie będę przedłużał. Mój wyraz to pomoc.
1: BDS.
0: A, BDS. Mogłem zapytać, czy chodzi o osobę.
1: Lećmy dalej. Głośnik. Coś ci, z czym ci się kojarzy głośnik?
0: No, z graniem, z muzyką, z radiem.
1: No. Dawaj!
0: Eska?
1: Nie. Muzyka.
0: O bo. No dobra, dawajcie ostatnie.
1: I ostatnie. Sznurówka.
0: No jak sznurówka?
1: To buty.
0: Buty? But? Tak?
2: Jej, ale fajnie.
0: Trzy stówy.
2: Super, ale się cieszę. Dzięki bardzo.
1: Poszliście na rekord, naprawdę, brawo. Nie, no taki
0: normalnie. Dokładnie.
1: Najczęściej 3-4 stówki wręczamy. Gratulujemy oczywiście,
2: super.
1: Zosiu.
2: Dziękuję bardzo,
1: bardzo
2: mi miło.
1: Po twojej stronie od nas, od Radia SK w akcji 5 słów, 5 stów. Gratulacje.
0: Gratulacje.
2: Bardzo się cieszę, dziękuję wam bardzo.
0: Bardzo proszę. A ja do mojego kolegi, chyba już nie kolegi Jankesa, mam jedną ważną wiadomość.
1: Aha.
0: Nie sądziłem, że tak nisko mnie będziesz cenił.

0: Alex Warren i Passenger, akurat dla kierowców i dla pasażerów. Dobre informacje za chwilę.
1: Dobre czy niedobre w końcu?
0: Znaczy no, dobrze, że one są, bo będzie można uniknąć zablokowanej piątki ekspresowej.
1: Ach, tak za chwilę rzeczywiście szczegóły. Uważajcie na siebie, szerokości, no i jedźcie bezpiecznie do celu.
0: 8:30 za chwilę. Jankę. Jankę. Jankę. Jankę. Jankę.

0: S.K. Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Twoje dobre serce może realnie pomóc sąsiadom. Fundacja Piękno Lesie szuka w Trzebielu i okolicach wolontariuszy do akcji Mobilny Senior, w której pomagamy osobom starszym lub niepełnosprawnym w transporcie do lekarza czy na zakupy. Zwracamy koszty paliwa, złoty 15 zł za kilometr. Dla najaktywniejszych szansa na bony pieniężne na zakupy. Przedsiębiorco, dołącz i ty. Wesprzyj naszych bohaterów, oferując im zniżki. Szczegóły znajdziesz na www.fundacjapięknolesie.org.pl.
3: Chcesz naprawić telefoniczne graty? Poleć serwis Łopaty. Autoryzowany punkt napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych Samsunga. Największy wybór akcesoriów na stare i najnowsze modele. Jesteśmy od 98 roku. Współpracujemy z autoryzowanym serwisem Apple. Odwiedź nas w Żarach. M-Serwis Jurij GSM.
4: Masz Fiata i nie wiesz, gdzie go serwisować? Mamy dobrą wiadomość. W autoryzowanym serwisie Fiat Wojciechowski nowi klienci otrzymują 10% rabatu na usługi serwisowe. Doświadczeni mechanicy, oryginalne części i naprawy zgodne ze standardami producenta. Fiat Wojciechowski. Zielona Góra, trasa północna 12. Twój Fiat będzie Ci wdzięczny.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera! Z powodu likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże likwidacyjne. Roboty do 50% na wszystkie towary znajdujące się w sklepie, dostępne od ręki. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Wyprzedaże trwają tylko do wyczerpania zapasów. Kto pierwszy, ten lepszy. PSB Mrówka. Żary, Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
9: Sponsorem programu jest Siatek Zbud, www.siatekzbud.pl.
10: Przeważnie jest słonecznie, ale to po południu, czy nawet takim późnym wieczorem. Do tej pory musimy mierzyć się z chmurami, być może też z przelotnymi opadami deszczu, maksymalnie dziś 25 stopni.
9: Wakacji pełnych emocji życzy sponsor programu Siatek Zbud. Producent ogrodzeń panelowych i palisadowych. www.siatekzbud.pl.
8: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
11: 8.30, zaczynamy Eskanius, Marcin Procki. Zapraszam na początek. Ważna informacja dla kierowców. Ekspresowa piątka w stronę Gdańska zablokowana w Kujawsko-Pomorskiem. W Bożynkowie koło Bydgoszczy dachowało auto. Teraz Rumunia. W nocy w jej przestrzeń powietrzną wleciał dron. Stało się to podczas zmasowanego ataku na Ukrainę. Bezzałogowiec rozbił się na niezamieszkanym terenie. Sprawdzamy jeszcze sytuację na stacjach paliw, bo na nich kilkugroszowe wzrosty. Maksymalna cena za litr diesla to 7,52 zł, a to o 5 groszy więcej niż wczoraj. Za benzynę 95 trzeba z kolei zapłacić o 3 grosze więcej niż w środę, czyli 6,49 zł.
12: Jankes,
13: Gama,
12: Gama
13: i Wiktor.
12: Wiktor.
14: Radio
12: ESK.
15: No i proszę bardzo, już 8:00 czwartku, za kwadrans piątek, 8:32 dokładnie.
16: Chyba Robert Gawliński kiedyś miał taką piosenkę. Wstaję, bo chcę!
15: A jak z wami? Wstajecie, bo chcecie, czy może musicie?
17: Cześć, Eska. Ja to musiałam wstać, niestety, ale w sumie też trochę chciałam. Tak sobie rano odpalić Eskę i jakoś lepiej dzień się zapowiada. Miłego dnia.
16: A również.
15: No, fajnie, przyjemnie, tak sobie poprzytuleliśmy się, no.
16: Taka niespieszna ta pani, fajna.
15: Fajnie, fajnie, że z nami jesteście. No i pochwalcie się, jak to jest dzisiaj z wami, w czwartek, 20 sierpnia.
16: A wiesz, skąd jest Dawid Podsiadło? No skąd?
15: Z Górniczo-Hutniczej Dąbrowy Górniczej.
16: A wiesz, co lubi jeść?
15: Tak.
16: Kaszankę.

0: Tańczymy z wami od samego rana w czwartek 20 sierpnia 8.38.
1: Ważne informacje przekazujemy. SK uczy, SK bawi.
0: SK.
1: SK informuje o tym, że uwaga. Zespół z Politechniki Wrocławskiej.
0: O, to bardzo fajni, poważni, ciekawi i cudowni ludzie.
1: We współpracy z naukowcami z Krakowa i z Niemiec.
0: Czyli rozszerzyła się ta współpraca, dobrze.
1: Razem pracowali i badali bakterie jelitowe i okazało się, że, teraz trzymaj się, bakterie jelitowe kierują naszym nastrojem. I to, czy jesteś w dobrym humorze, czy w złym humorze. I to, jak się czujesz, zależy od tego, jakie masz bakterie w jelitach.
0: Bakterie jelitowe. A? No to muszę przyznać, że dzisiaj dobrze mną pokierowały.
1: A myślisz, super, że twoje bakterie jelitowe polubiłyby się z moimi? Jakbyśmy je zapoznali na przykład.
0: Jak to trzeba by się zbliżyć jakoś tak do siebie?
1: No. Idziemy?
2: Jankes. Jankes.
0: Radio SK. To może przerwa.
3: Autopromocja. Chcesz być najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym

0: Tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Higher Days. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Serce Banku Dworskiego na Parkis Festiwal Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc spektakularne muzyczne widowisko. Swój jedyny koncert w Polsce zagra Paul Oakenfold. Na scenie wystąpi także Vinny Vici, Buster Jacks i inni. Bilety na parkbeats.pl.
2: Masz dosyć przestarzałych mebli? Szukasz inspiracji do odświeżenia wnętrza?
3: Odkryj salon meblowy Vito. Miejsce, gdzie twoje marzenia o pięknym domu stają się rzeczywistością.
2: Vito. Twój dom. Twój styl.
3: Dlaczego warto wybrać Vito? Szeroki wybór mebli najwyższej jakości, które dopasujemy do twojego gustu i przestrzeni. Styl nowoczesny, klasyczny, minimalistyczny. U nas znajdziesz wszystko.
2: Vito. Jakość i różnorodność w najlepszych cenach.
3: Salon meblowy Vito. Żary, ulica Szmaragdowa 6. Przy Żarskiej obwodnicy, kierunek Olbrachtów.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Najprostsza droga do sprawnego diesla? Tylko w kierunku Diesel Art. Pracownia napraw wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy Diesel Art oferuje nowość. Możliwość sprawdzania i obsługi wtryskiwaczy benzynowych. Tak, dobrze słyszeliście. Wtryskiwaczy benzynowych. Test potwierdzony wydrukiem. Gwarancja szybkiej obsługi. Diesel Art. Żarywa pienna 6. Na terenie Metal Makowska. Diesel Art. Precyzja w dieslu i nie tylko.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
11: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
10: To w ogóle możliwe?
11: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
12: I po reklamie.

0: się zrobiło melancholijnie, romantycznie. Znowu te moje bakterie jelitowe chciałyby się przytulić do twoich.
1: Nie ma problemu, moje powiedziały, że będą dostępne po 9:00.
0: Chętnie.
1: Jakby co, to jeszcze trzeba poczekać 11 minut.
0: Oby było wtedy wolne. Zaraz jeszcze Sanach i Miłość jest ślepa. To tak a propos miłości też wam zagramy, ale dzisiaj pytanie od samego rana, bo to nas ciekawi, czy przymus was obudził i musieliście wstawać na przykład do roboty, czy jednak z własnej woli, czy są szaleńcy, którzy podnoszą się wcześniej rano tylko dlatego, że lubią.
1: Bo lubią, tak. Tych osób na pewno jest mniej, aczkolwiek no dobra, odbierzmy kolejny telefon. Halo?
2: Cześć, Eska. No ja wstałem, bo musiałem.
0: Już się nic więcej nie wydarzy.
1: Ja to czekałem na puentę jakąś.
0: Coś, zadajesz proste pytania, dostajesz proste odpowiedzi.
1: Ktoś jeszcze? Halo, dzień dobry.
0: Kocham pana.
3: Wstaliśmy z żoną o 2:00 w nocy, żeby pojechać do Szczyrku i wyjść na wschód słońca na Malinowską skałę. Pozdrawiam, Radio SK. O.
1: I zadowolony słuchacz, czyli chcieli. No a jednak.
0: Szaleństwo. Nas to stać by było jedynie na to, żeby wejść na YouTube'a i wpisać sobie wschód słońca, Szczyrk, pokaż filmy.
1: Jankes, dobranoc.
4: Jankes, Kama i Wiktor w Radiu SK.
0: Miłość jest ślepa. Jakby
1: właśnie
0: co?
1: Chciałem powiedzieć, tak.
0: Marta i Damian, oni już nie są razem.

0: trochę ładnie, gramy ładnie, ale już tutaj powoli Marcin Procki zerka zza szyby na nas, mówi: wpuśćcie mnie, bo stoi w kolejce.
1: Nie wiem, czy się wyrobi, bo stoi w kolejce.
0: Właśnie o tym będzie wniosek. To jest dziwna sprawa, bo nie spodziewaliśmy się, że tyle osób ruszy fizycznie do urzędów, żeby zastrzegać PESEL-e, skoro można to robić w M-Obywatelu.
1: Ale nie każdy ma rzeczywiście i smartfona, i aplikację, i tam nie każdy się dobrze w tym czuje, porusza po wycieku danych. Rzeczywiście ruszyliśmy blokować.
0: No to szczegóły już za chwilę o pełnej.
2: Gama i Wiktor.
3: W Radiu SK.
1: Jakie ty masz dwie pierwsze cyfry u siebie w PESEL-owni?
0: 8-4.
1: O, come on.
0: No to teraz dawaj ty, no pochwal się.
1: Reklama.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Mega.
7: Marian, co ty robisz?
6: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
9: Tak już jest, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane sery żółte. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do tego kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach. Z darmową dostawą do salonów Empik.
12: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
13: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
12: O, pieskie życie ma smak!
13: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
14: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Sobota, 22 sierpnia. Plaża Miejska, ulica Lipnowska. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia: Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
17: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
16: To w ogóle możliwe?
17: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
18: I po reklamie.

0: Dziś maksymalnie 25 stopni, późnym popołudniem lub wczesnym wieczorem raczej powinniśmy się spodziewać, że chmury sobie pójdą, pojawi się odrobina słońca. Tymczasem na ulicach żar, ruch niewielki.
1: Jest 9, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Paniki nie było, ale alerty RCB obudziły o poranku mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Wiadomości dotyczyły zmasowanego ataku Rosjan za naszą wschodnią granicą. To pierwszy raz, gdy władze w związku z atakami za naszą granicą posłużyły się tym kanałem komunikacji.
2: Byłem bardzo jeszcze taki niewyspany. Taka moja pierwsza myśl, wydaje mi się, że chyba takie ataki tam powierzchni są codziennie na Ukrainie i nie wiem dlaczego akurat dzisiaj.
3: Sobie tak przeczytałam, no nie było tego alarmu, żeby tego dźwięku stołu. Normalnie do pracy i poszło.
1: Mówili mieszkańcy Lublina, o 6 rano alarm został odwołany. Długie kolejki i godziny czekania to w urzędach, do których ruszyli Polacy, by zastrzec swój numer PESEL. Można to zrobić z pomocą aplikacji mObywatel, ale część osób wybiera rozwiązanie stacjonarne.
4: Bałagan, niepotrzebna biurokracja w dobie elektroniki.
5: Ile jeszcze przed panem osób?
6: Jeszcze 5.
5: Czyli długo już pan stoi?
6: Ponad godzinę.
1: Mówili czekający przed jednym z urzędów w Warszawie. Kolejki do zastrzegania PESEL-u zaczęły się po ataku hakerskim na platformę My Doctor. Robert Lewandowski strzela, a Chicago Fire wygrywa. Tym razem drużyna Polaka pokonała 2-1 Orlando City. Lewy trafił w drugiej połowie, był faulowany w polu karnym, a chwilę później sam wykorzystał jedenastkę.
7: Lewandowski scores! And Chicago into a 2-1 lead in Orlando.
1: A dla Chicago to 6 wygrana z rzędu.
8: Czy, mówi się przez czy, Chicago.
9: Jankes, Kama i Wiktor. Radio SK.
10: To było coś z cyklu Nie znam się, to się wypowiem.
11: Znam się, dlatego się wypowiem.
10: A Częstochowa jak się mówi?
11: Przez szy. Szanowni Państwo, wstaliście, bo chcieliście, czy wstaliście, bo musicie? Badamy sytuację terenową. Dzień dobry.
12: Cześć SK. A ja tylko chciałam się pożalić, że dzisiaj przed budzikiem obudził mnie deszcz. I to niemiłosiernie duży. Nieładnie.
10: Ja lubię w deszczu spać. Ale nie, że jak mi moknę, tylko jak z boku, śpię tam, gdzie sucho, a tam sobie kapie, to jest super opcja.
11: Potem tak kaszlesz jak dzisiaj. O właśnie.
10: A ty na urlop idziesz po weekendzie?
11: Tak.
10: Kiedy ci kaszlę, to nie pójdziesz.
11: Z kim ja pracuję? No.

0: On kiedyś rzucił szkołę, czyli sombr, no i zajął się muzyką, no i mamy efekty specjalne.
1: Czyli jednak.
0: Czyli jednak nie wracamy. Słuchajcie, wakacje trwają! Ja dwa razy, będą trwać długo.
1: Dwa razy próbowałem skończyć studia, ani razu mi się nie udało. Poległy w konfrontacji ze mną, więc coś w tym jest. Wielcy ludzie nie kończą szkoły.
0: Była autopromocja.
1: Tak. Dzieci, nie róbcie tego, a jak jedziecie teraz do szkoły z dziećmi, to zatkajcie im uszy, żeby się nie inspirowało.
0: Ale to już poleciało, nie ostrzegliśmy wcześniej troszkę. Ale dobrze, fajnie, że z nami jesteście od samego rana. Wakacje trwają, dla niektórych dłużej, dla innych krócej. Na pewno jest wciąż aktualne pytanie.
1: Czy obowiązkowo wstaliście, bo musieliście, czy dlatego, że po prostu mieliście na to ochotę? Dzień dobry.
2: Ja dzisiaj musiałem wstać o 5, a chciałem o 6. Wstałem o 6. Robota nie zając. Wakacje są. Cześć.
0: O, dziękujemy i to jest jakby dość proste.
1: Mam wrażenie, że pan jest kuzynem tego gościa z tego filmu.
3: Do PKS mam 5 km. O 4:15 jest PKS.
4: I zdążysz pan?
3: Nie, ale i tak mam dobrze, bo jest przepełniony i nie zatrzymuje się.
5: Kama i Wiktor.
0: Dziękujemy pięknie. Kiedyś jechałem PKS-em z Poznania do Gorzowa.
1: Nie chcę tego słuchać. Nie opowiadaj mi.
0: Oj, źle to się skończyło, bo zjadłem coś niedobrego po drodze, a nie było na pokładzie toalety.
1: I to jeszcze były czasy, kiedy nie było klimatyzacji.
0: Też. Poprosiłem, żeby pan się na chwilę zatrzymał i wszyscy mi klaskali. Wszyscy mi klaskali.
1: Przestań mówić.
0: Cały PKS.
1: Wyłączam ci mikrofon.
0: Cały.
6: Reklama.
7: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
8: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Serce Parku Dworskiego na Parkis Festiwal Kiłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc spektakularne muzyczne widowisko. Swój jedyny koncert w Polsce zagra Paul Oakenfold. Na scenie wystąpi także Vinnie Vici, Buster Jacks i inni. Bilety na parkbeats.pl.
11: Masz Fiata i nie wiesz, gdzie go serwisować? Mamy dobrą wiadomość. W autoryzowanym serwisie Fiat Wojciechowski nowi klienci otrzymują 10% rabatu na usługi serwisowe. Doświadczeni mechanicy, oryginalne części i naprawy zgodne ze standardami producenta. Fiat Wojciechowski. Zielona Góra, trasa północna 12. Twój Fiat będzie ci wdzięczny.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Łopatka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.

0: 9.39 tutaj SK Guru Josh Project. Ale ten numer ma lat, prawda?
1: 2008 rok. Kiedy to było?
0: No,
1: w mojej głowie 2 lata temu, a tak 18, naprawdę 20, trochę 20, więcej.
0: 8, 18 lat temu, no. No dobra, dobra, dobra, dobra. Fajnie, że z nami jesteście od samego rana. Co ty tam znalazłeś? Co to za historia?
1: Słuchaj, no, historia, która chyba nas nie dotyczy, bo ona dotyczy bogatych ludzi, właścicieli wielkich firm.
0: O, to chętnie posłucham.
1: Przedwczoraj minęliśmy w kalendarzu Dzień Wolności Sektora Prywatnego. To oznacza, że do 18 sierpnia wszystkie pieniądze, które były zarabiane przez firmy, korporacje, szły na utrzymanie państwa. A dopiero od wczoraj, od 19, to, co wszystko zarobią, mogą chować do własnej kieszeni. Ktoś to tak policzył. 229 dni pracujesz tylko na ten kraj, w którym mieszkasz.
0: Niesamowite. Dobrze, że to nasz szef ma firmę, a my w niej tylko pracujemy.
1: Wyobraź sobie ten top najbogatszych Polaków, tam nie wiem, Rafał Brzoska, jakiś Sołowow, czy ten gość, co ma te markety Dino.
0: No i my?
1: My jesteśmy szczęśliwi, oni są smutni, ja im współczuję.
2: Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie 2 raty. Promocja

0: Psycho.
1: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
2: Hello?
1: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
5: Play. I po reklamie.

0: jest taki przesąd radiowy, że tytuł piosenki, która kończy twój program, to jest w pewnym sensie to, co spotka cię dzisiaj w ciągu dnia.
1: Sad Girls, tak?
0: Tak, same smutne dziewczyny dzisiaj będziemy spotykali do końca czwartku.
1: Ale to czasami fajnie, bo wtedy się taką zupełnie inną muzykę gra na randce.
0: A jak dziewczyna smutną. Jest smutna, to, wtedy... to możesz ją pocieszyć.
1: Lepiej w tę stronę niż w drugą.
0: No i zawsze sobie jakoś wytłumaczymy.
1: Dobra, kończymy nasze dzisiejsze wywody. Co złego, to nie my. Wracamy jutro z samego rana. Będziemy w komplecie. Wy też dołączcie do nas punktualnie o godzinie 6.
2: Kama i Wiktor. W Radiu SK.
0: Chudy, Chudy też był z nami. Polecamy przechodzenie do pracy z pieskami.
1: Ja jutro przyjdę z Jimmy'm jeszcze do Chudego.
3: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama.
1: W euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz, kupuj.
2: Telewizor Haier 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: żyć.
1: Wujku, widziałem zebrę.
2: To chyba normalny na drodze.
1: Nie na drodze, w Zoo w Kotbus. Mają tam też nawet nową otwartą słoniarnię.
2: Co to za zoo?
1: Zoo Euroregionu w Kotbus. Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale i lamparty, rysie, strusie, pawie. Widziałem nawet jeżozwierza i kameleona.
2: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
1: Tuż przy granicy, a czynne jest przez cały rok od godziny 9.
3: Zoo Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach. Media Expert, piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
8: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko ci pomoże.
9: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
8: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
9: Po co przepłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
8: Ulica Żagańska 68, Żary.
9: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
10: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera!
11: Z powodu likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże likwidacyjne. Roboty do 50% na wszystkie towary znajdujące się w sklepie, dostępne od ręki. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Wyprzedaże trwają tylko do wyczerpania zapasów. Kto pierwszy, ten lepszy. PSB Mrówka. Żary, Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
12: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wesele, komunia, urodziny, osiemnastka czy impreza firmowa. W Park 79 organizujemy wszystko od A do Z. 7000 metrów kwadratowych rozrywki i relaksu. Sprawdź ofertę na winoigrono.pl.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest Siatek Zbud. www.siatekzbud.pl.
17: Dosyć spokojnie na ulicach Żar, choć nieco zwiększony ruch możemy mieć w okolicach na przykład Stefana Okrzei czy Ułańskiej. Dziś maksymalnie 24 stopnie. To będzie taki szary dzień.
16: Wakacji pełnych emocji życzy sponsor programu Siatek Zbud. Producent ogrodzeń panelowych i palisadowych. www.siatekzbud.pl.
18: Minęła 10, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. To był jeden z najpotężniejszych rosyjskich ataków na ukraińską stolicę w ostatnich tygodniach. 12 osób nie żyje, a około 40 zostało rannych w wyniku nocnego ostrzału Kijowa. Na linii ukraińska korespondentka SK Marta Radio. Marto, jak wyglądały te ostatnie godziny?
19: Kijowa w nocy wystrzelono kilkadziesiąt rakiet różnych typów, a także prawie 170 dronów. Od nocy w ukraińskiej stolicy trwa akcja ratunkowa. Najtrudniejsza sytuacja jest w dzielnicy Sołomiańskiej, jednej z najważniejszych i gęsto zaludnionych części miasta, gdzie rakieta uderzyła w 9-piętrowy blok.
18: A strażacy dogasili pożar zakładu zagospodarowania odpadów w Chlewnicy na Pomorzu. Walczyli z nim od soboty. Wczoraj ruszyły oględziny, które mają ustalić przyczyny pożaru. A polskie kluby przed ostatnimi przeszkodami w europejskich pucharach. W Lidze Europy Jagiellonia zagra z Iberią Tbilisi. Pierwszy gwizdek o 18:00. Godzinę później Lech Poznań zacznie mecz z FC Tun. Z kolei w Lidze Konferencji o 20:00 początek meczu Górnika Zabrze z AS Monaco, a o 21:00 Raków zacznie spotkanie z Hajdukiem Split.
20: Niezależnie od wspieranych barw klubowych, no to jeśli chodzi o puchary, jeśli chodzi o reprezentację, to wszyscy gramy do jednej bramki, prawda? Oby jak najwięcej naszych w kolejnych rundach. Łatwo Gang i Majko, czyli już za chwilę spotkanie z numerem Wszystkie Marzenia. Będzie też Zara Larsson. Maneskin na początek, Michu, witajcie.

0: Jana Spyro, jak ona pięknie brzmi w tym numerze Great Expectation na antenie Radio SK. Dziś nie tylko dzień, jeśli chodzi o europejskie puchary, ale też tak, 20 sierpnia to jest Dzień Komara i dziwnym zbiegiem okoliczności ja świętowałem wspólnie z dwoma albo trzema dziś, od 4.15. I już nie zasnąłem. One świętowania nie przeżyły, taka była impreza. Dlaczego dziś? To na pamiątkę odkrycia, że malaria przenoszona jest właśnie przez samice komarów, a malaria to powód śmierci nawet więcej niż 500 000 osób na całym świecie rocznie. Nam malaria nie grozi, ale jeśli myślicie, że zmiany klimatu spowodują, że będziemy mieli palmy przed domem, no to naukowcy twierdzą, że raczej nie. Za to komarów może być więcej i sezon ich aktywności może się wydłużać. Tak, świętujmy nie świętując. Lady Gaga, How Bad Do You Want Me w Radiu SK. Za moment, a później Shakira i Burna Boy, a ja idę się podrapać.
1: Radio SK. W miejscach ugryzień komarów.
2: Reklama.
3: Masz Fiata i nie wiesz, gdzie go serwisować? Mamy dobrą wiadomość. W autoryzowanym serwisie Fiat Wojciechowski nowi klienci otrzymują 10% rabatu na usługi serwisowe. Doświadczeni mechanicy, oryginalne części i naprawy zgodne ze standardami producenta. Fiat Wojciechowski. Zielona Góra, trasa północna 12. Twój Fiat będzie Ci wdzięczny.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Gotowa na powrót do szkoły?
4: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w super cenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
5: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
6: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W super cenie 899 zł. Galaxy Tab A11 w super cenie 599 zł. Media Expert.
7: I po reklamie.
8: Esko.

0: ci bum, ci bum, bum. Sean Paul, Give It Up To Me na antenie Radia SK. Nasze eksportowe-sportowe duo, czyli gówniara z paletką i ten od kopania piłki naprawdę w dobrej formie. Iga Świątek z ćwierćfinale Cincinnati Open. Tam zagra z Jeleną Rybakiną. Lewy, bo oczywiście o nim mowa. Najpierw walczył karnego, a później go wykorzystał i jego Chicago Fire wygrało 2-1 dzięki temu karnemu z Orlando of the City. Dobrze idzie naszym za oceanem. Oby tak dalej. Tame Impala i Jenny Dracula w remiksie. Przypomnę ten numer za chwilę, później będzie między innymi Gips, Kukon, a później jeszcze obiecuję, że przed 11 nowa Sylwia Grzeszczak, czyli jej jakże smaczne mango.
1: Chcesz być najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym z mandaryńskiego? A może po prostu chcesz zostać mistrzem w niespóźnianiu się do pracy? Pomożemy! Słowami otuchy i tysiakiem w gotówce! Zgłoś się na sk.pl i słuchaj Eski w Radiu SK. A potem będą ci mówić: mistrzu!
2: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl.
3: Autopromocja. Reklama. RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
4: Chcesz naprawić telefoniczne graty? Poleć serwis Łopaty. Autoryzowany punkt napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych Samsunga. Największy wybór akcesoriów na stare i najnowsze modele. Jesteśmy od 98 roku. Współpracujemy z autoryzowanym serwisem Apple. Odwiedź nas w Żarach. M-Serwis Jurij GSM.
5: Mam wiadomość znakomitą. Mamy w Żarach salon Vito. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6 przy Żarskiej Obwodnicy, kierunek Olbrachtów. W ofercie ogromny wybór mebli najlepszych producentów, stoły, krzesła, dodatki, narożniki i inne. Cały asortyment w bardzo atrakcyjnych cenach. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6. Zapraszamy!
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona MK Cafe 500 gramów, 24,89. A od piątku banany, kilogram, 2,99.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Jeszcze raz!
12: Lato w parku rozrywki Majaland nie zwalnia. Tylko teraz mamy dla Was podwójnie dobrą wiadomość. 2 bilety całodniowe w cenie jednego, a także super promocje na karty roczne 2 plus 2 gratis. Nie odkładaj zabawy na później. Kierunek Majaland.
14: I po reklamie.

0: wciąż tylko i wyłącznie w propozycjach do gorącej 20 Radio S, ale jestem przekonany, mam takie przeczucie, że to się może zmienić całkiem niedługo. Czy w jutrzejszym notowaniu tego nie wiem, na jutrzejszą gorącą 20, czemu nie? Zapraszam Was już dziś, 20 najfajniejszych hitów w Polsce, jak w każdy piątek po godzinie 18 w Radio S. Sylwia Grzeszczak i Mango zamyka tę godzinę, już za chwilę 11 i otwarcie kolejnej, Dawid Podsiadło na błysk. To będzie bardzo ładne otwarcie, prawda, muzycznie?
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
1: Wujku, widziałam zebrę.
2: No to chyba normalne na drodze.
1: Nie na drodze, w zoo, w Kotbus. Można tam nawet zobaczyć wydrę wielką.
2: Co to za zoo?
1: Zoo Euroregionu w Kotbus. Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale także lamparty, rysie, strusie, pawie. Widziałam nawet jeżozwierzę i kapucynki.
2: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
1: Tuż przy granicy. A czynne jest przez cały rok od godziny 9:00.
3: Zoo w Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
4: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz czarny smartfon Samsung Galaxy S25 FE tylko 2049 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2499 zł.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowy odkurzacz cyklonowy Silvercrest. Aż 100 zł taniej, tylko 299 zł. Najniższa cena z 30 dni, 399 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Tato, zobacz, ta podłoga reaguje na mój dotyk.
8: Ale czad, chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
9: Czegoś takiego jeszcze nie widziałem.
7: W tym kinie czuć nawet, jak chlapie woda i wieje wiatr.
8: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
10: Odkryjcie całą rodziną nową erę rozrywki w Karkonoszach. Querion, pierwszy w Polsce hipermedialny park rozrywki. Już otwarte. Kup bilet na querion.pl.
11: Twoje dobre serce może realnie pomóc sąsiadom. Fundacja Piękno Lesie szuka w Trzebielu i okolicach wolontariuszy do akcji Mobilny Senior, w której pomagamy osobom starszym lub niepełnosprawnym w transporcie do lekarza czy na zakupy. Zwracamy koszty paliwa, złoty 15 za kilometr. Dla najaktywniejszych szansa na bony pieniężne na zakupy. Przedsiębiorco, dołącz i ty. Wesprzyj naszych bohaterów, oferując im zniżki. Szczegóły znajdziesz na www.fundacjapięknolesie.org.pl.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barissimo Gustoso kilogram. Teraz tylko 37,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
15: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
14: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.
17: Zaglądamy na mapę drogową. Żar, w tym momencie utrudnienia mogą być w okolicach ulicy Artylerzystów, także Ułańska może być trudniejsza do przejechania. Dziś maksymalnie 24 stopnie.
18: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach.
19: W Radiu SK szukamy dla was najlepszych propozycji na wakacje. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Fani mocniejszych elektronicznych brzmień będą mieli co robić. Już jutro startuje festiwal Park Beats. Do Iłowej w województwie lubuskim przyjeżdżają znani producenci jak Skytech czy Calviremi. Ta impreza odbędzie się na terenie zabytkowego Parku Dworskiego i to będzie połączenie muzyki, świateł i potężnych drzew dookoła, które na pewno zrobią klimat. Ta impreza jutro i pojutrze. W sobotę warto też być w Opolu. Tam fani rapu będą mieli co robić. Przed nami Opole Rap Scena. Zagra m.in. White, Jank Laosiaka z Bałagane, Fukaj czy Wajma. A teraz ważna informacja dla fanów Eryka Moczko. Wiem, że to już będzie po wakacjach, długo po wakacjach, ale przypominam, raper zapowiedział specjalny koncert 29 października w klubie Progresja w Warszawie. Po raz pierwszy na żywo zagra numery z nowej płyty.
18: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach. Chrobrego 21.
16: zbliża się 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki zapraszam, a zaczynamy od ważnych informacji z dróg. Do karambolu doszło na autostradzie A4 pod Krakowem. Między Targowiskiem a Niepołomicami zdarzyło się 6 aut. Groźny wypadek też na Dolnym Śląsku. Na 90C4 między Legnicą a Środą Śląską ciężarówka uderzyła w dostawczaka i w osobówkę. Renowacja albo wymiana syren alarmowych, ale przede wszystkim połączenie ich w jeden krajowy system. Nad tymi zmianami pracuje resort spraw wewnętrznych.
20: Ale także nad aplikacją informującą o zagrożeniach oraz systemem powiadamiania broadcastowego.
16: Mówi nam rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Docelowy system syren alarmowych ma być zarządzany przez Straż Pożarną. Gmina Jedwabne na Podlasiu ostrzega przed pumą grasującą w lesie. Apeluje, by do nich najlepiej nie wchodzić, a zwierzę może się przemieszczać średnio nawet 20 km dziennie.
21: Jakby było mało plag, naprawdę, to jeszcze puma szalejąca po naszym pięknym kraju. Tak na osłoda. Alex Warren i Carry Home, za chwilę teraz Dawid Podsiadło, Michu Sobkowski. Witajcie.

0: Mercury Begging, hity zawsze na czasie, oto jeden z nich na antenie Radia SK. Eurostat, czyli dosyć wiarygodne źródło, mocno wiarygodne źródło, europejska taka agencja statystyczna, przedstawiła dane na temat Europejczyków, którzy twierdzą, że w zeszłym roku natknęli się na nieprawdziwą lub wątpliwą informację w internecie. I tak najczęściej o takim spotkaniu z fejkiem mówią Irlandczycy, ponad 82%, Polacy w połowie stawki, taka to jest średnia unijna, okolice 53%. Najrzadziej twierdzą, że spotkali się z nieprawdą w internecie, Grecy 32%. Dość zabawne te dane, bo świadczą chyba tylko o świadomości pytanych, co się w sieci pojawia, bo według mnie to każdy spotkał się z fejkiem w internecie, tylko nie każdy zorientował się, że to fejk. Tylko sprawdzone źródła, kochani, takie na przykład jak fale Radia SK. Proszę bardzo, zagram za chwilę Bletkę, komu miałbym powiedzieć. A później będzie Stromae i Papa Uty. I to nie jest fake, to jest prawda, obiecuję.
1: Radio SK. Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Numerem Dracula z Jenny rozbili bank.
2: Ciekawe, czy tak samo będzie w przypadku numeru z Człowiekiem Pająkiem.
0: Tame Impala i Loser z nowego, kinowego Spidermana. Czeka na wasze głosy
1: na SKPN. Gorąca 20-20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
0: Zapraszam, Michu Sobkowski.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
4: ten... Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Najpierw kolacja w wino i grono. Potem bowling, wielki mecz i koktajle w Hadesie. Jeden adres, cały wieczór. Rezerwuj na winoigrono.pl lub hadespub.pl. Wszystko w Park 79.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Masz Fiata i nie wiesz, gdzie go serwisować? Mamy dobrą wiadomość. W autoryzowanym serwisie Fiat Wojciechowski nowi klienci otrzymują 10% rabatu na usługi serwisowe. Doświadczeni mechanicy, oryginalne części i naprawy zgodne ze standardami producenta. Fiat Wojciechowski. Zielona Góra, trasa północna 12. Twój Fiat będzie Ci wdzięczny.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.

0: I tak właśnie ślicznie i tak przyjemnie przez ostatnie 2,5 minuty na antenie Radia SK. Post Malone i Swelly, czyli Sunflower. Za chwilę będzie Clean Bandit i Demi Lovato, przypomnę numer solo, a później będzie Zalia, Tylko Kochaj Mnie, Zalia, którą będzie można zobaczyć i usłyszeć podczas Top of the Top Sopotem Festival. Ja mam w tym momencie bilety na wtorek na koncerty Otwarta Scena, tam między innymi Zalewski, między innymi Żabson, między innymi Fukaj, a także na koncert bursztynowy Słowik, tam z kolei Kuba i Kuba chociażby, albo Moi Sarsa, no także bardzo mocno. No nie muszę polecać. Jeśli macie ochotę wybrać się na drugi dzień Top of the Top Sopot Festival z Eską, to przekonajcie mnie albo SMS-owo 664-402-302, albo oczywiście na Eskowym Messengerze, który w każdej sprawie jest do waszej dyspozycji, do tego, żebym przekazał właśnie takie dwa bilety.
1: Autopromocja.
2: Więcej. Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam o północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Higher Days w RTV Euro AGD. Telewizor Higher 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę

0: tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Higher Days. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Castorama!
2: W teorii okazje na ogród się skończyły.
1: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
4: W lodówce tej nowej!
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Tato, zobacz, ta podłoga reaguje na mój dotyk.
7: Ale czad, chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
8: Czegoś takiego jeszcze nie widziałem.
6: W tym kinie czuć nawet, jak chlapie woda i wieje wiatr.
7: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
9: Odkryjcie całą rodziną nową erę rozrywki w Karkonoszach. Querion, pierwszy w Polsce hipermedialny park rozrywki. Już otwarte. Kup bilet na querion.pl.
10: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour, w sumie najlepszy.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Ubezpieczenie samochodu w banku?
13: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 / A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na rst.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
14: I po reklamie.

0: Jakie przyjemne granie w sam raz na lato, prawda? Przedpołudniowo w czwartek, przedpołudniowo, bo do południa 5,5 minuty. To jest bardzo ważna wiadomość dla tych, którzy gdzieś na 12 się spieszą, albo się właśnie nie spieszą, że jeszcze 5,5 minuty zostało. Fastboy i Music Sounds zamyka przedpołudnie zeską, a po południu zacznie się w rytmie numeru Stygnie Lato. To Kuba i Kuba, którzy również pojawią się na Top of the Top Sopot Festival. Pojawić się drugiego dnia możecie również i wy. Przypomnę, mam zaproszenia i z chęcią rozdam. 664-402-302 to kanał SMS-owy, kanał messengerowy to oczywiście Messenger Radio SK.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda

0: Reklama.
1: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło, Booster Max, ekstremalne wahadło, Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
3: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko Ci pomoże.
4: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
3: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
4: Po co przepłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność Twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
3: Ulica Żagańska 68, Żary.
4: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
5: Serce Parku Dworskiego na Parkbeats Festiwal Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku.
6: Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z Waszą energią, tworząc spektakularne muzyczne widowisko.
5: Swój jedyny koncert w Polsce zagra Paul Oakenfold.
7: Na scenie wystąpi także Vinny Vici, Blaster Jacks i inni.
6: Bilety na parkbeats.pl.
8: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera!
9: Z powodu likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże likwidacyjne. Roboty do 50% na wszystkie towary znajdujące się w sklepie, dostępne od ręki. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Wyprzedaże trwają tylko do wyczerpania zapasów. Kto pierwszy, ten lepszy. PSB Mrówka. Żary, Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A tylko w piątek wszystkie ciastka 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
12: Lidl. To się opłaca.
13: I po reklamie. Sponsorem programu jest Siatek Zbud. www.siatekzbud.pl.
14: Spory ruch w tym momencie w okolicach Serbskiej i Katowickiej. Warto uważać również na przykład przy Ułańskiej. Tam sporo samochodów. Dziś maksymalnie 24 stopnie.
13: Wakacji pełnych emocji życzy sponsor programu Siatek Zbud. Producent ogrodzeń panelowych i palisadowych. www.siatekzbud.pl.
15: Zbliża się południe, czas na SK News. Jakub Krzyżak, premier, broni zmian w podatkach i odpowiada na krytykę z Pałacu Prezydenckiego. Komplikowanie systemu, przesunięcie suwaków, którymi jednym się dodaje, a innym zabiera, albo więcej liczenia, więcej zasad, więcej zamieszania. Tak Kancelaria Prezydenta komentuje rządowe propozycje, które jeśli przejdą przez parlament, trafią na biurko Karola Nawrockiego. Tej krytyki nie rozumie premier Donald Tusk.
16: Tak sobie nie strzeliliśmy z palca tego projektu. To są miesiące odpowiedzialnych prognoz, badań, statystyk.
15: Przypomnijmy, rząd proponuje, aby próg podatkowy był podniesiony ze 120 do 130 tysięcy złotych. Na tym ma skorzystać 3,5 miliona Polaków. Dożywocie grozi 23-latkowi z Lubartowa w województwie lubelskim, który usiłował zabić swoją babcię. 93-latka walczy o życie w szpitalu. Mężczyzna zaatakował seniorkę kastetem. Potem sam zadzwonił na numer alarmowy. Najbliższe 3 miesiące 23-latek spędzi w areszcie. Złe wieści dla urlopowiczów nad Bałtykiem. Przez silny wiatr, wysokie fale i prądy wsteczne obowiązuje zakaz wchodzenia do morza na części kąpielisk. Sytuacja jest dynamiczna, warto ją śledzić na stronie serwisu kąpieliskowego GIS.
17: Bardzo przyjemnie będzie w tej godzinie, jeśli chodzi o hity na czasie. Obiecuję. Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeat It. Będzie też Happiness Is All Set, czyli Swedish House Mafia i Lickily. A na początek Kuba i Kuba. Michał Sapkowski, witajcie.

0: Swedish House Mafia Illegally. Ależ ona pięknie śpiewa, naprawdę. Happiness is so sad. Pięknie śpiewa jak ptaszki? Ptaszki pięknie śpiewają. W zeszłych edycjach było tak, słuchajcie.
1: Uwaga, dzwonię.
0: To nie ptaszek, moi drodzy, tak? To ktoś, kto ptaka naśladował. Mistrzostwa Polski w naśladowaniu ptaków już 11 września w pobliżu warszawskiego Baru Studio. To jest naprawdę niesamowita impreza, niesamowite wydarzenie. Wspominam o tym już teraz, bo do 24 sierpnia, czyli do poniedziałku włącznie, możecie zgłosić się do tych mistrzostw, jeśli uważacie, że w naśladowaniu ptaków macie talent. Mocno trzymam kciuki. Mają być, jak czytam w regulaminie, nagrody rzeczowe. Jeszcze nie wiadomo jakie, ale umówmy się, że nie o nagrody tu chodzi, prawda? No, ptaszki ćwierkają, że będzie naprawdę po prostu dobra zabawa. Za chwilę Temple City, South Award, czyli numer jeden z gorącej 20 Radio SK, a później Bibi Rexa, Faithless i New Religion.
2: Autopromocja.
3: Chcesz być najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym z mandaryńskiego? A może po prostu chcesz zostać mistrzem w niespóźnianiu się do pracy? Pomożemy! Słowami otuchy i tysiakiem w gotówce! Zgłoś się na sk.pl i słuchaj Eski w Radiu SK. A potem będą ci mówić: mistrzu!
4: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Mroczna potęga ponownie uderza. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Gdy zmarli przejmą kontrolę, dla żywych nie będzie ratunku. Stań oko w oko z grozą. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Tylko w kinach. Poleca Radio SK.
7: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bo bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Od czwartku wszystkie sosy Witasia. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. I produkty o smaku kokosowym już od 4,99.
8: Lidl. To się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Castorama.
11: Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach,
12: a w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: I po reklamie.

0: Africa. Waka waka, Shakira na antenie radiojewska, Shakira i Freshly Ground. To u nas muzycznie, jeśli chodzi o naszego Messengera, to do dyspozycji, jeśli chodzi o wyjściówki na drugi dzień Top of the Top Sopot Festival, ale nie tylko, o czym przekonuje Basia.
1: Hej Jaska, hej Michu, pozdrów proszę Wiktorię i Darka, powiedz im, że za nimi tęsknię, bo bardzo ubolewają, że jestem na urlopie, pociesz ich proszę, pozdrawiam, hej!
0: Wiktoria i Darek, mam przekazać, tak, że Basia za wami tęskni, to przekazuję i że pocieszyć mam. Wiki, Daro, jak będziecie na urlopie, to wyślijcie takie same głosówki z jakże ironicznymi pozdrowieniami dla Basi. Obiecuję, że zagram. Nawet jeśli ten urlop to dopiero w następne lato. Next summer, następne lato. Damiano, Dawid, Radio SK. Za moment.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
4: Ty, noser, co ty robisz?
5: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
6: Bad

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Chcesz naprawić telefoniczne graty? Poleć serwis Łopaty. Autoryzowany punkt napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych Samsunga. Największy wybór akcesoriów na stare i najnowsze modele. Jesteśmy od 98 roku. Współpracujemy z autoryzowanym serwisem Apple. Odwiedź nas w Żarach. M-Serwis Juri GSM.
5: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach. Z darmową dostawą do salonów Empik.
6: Wujku, widziałem zebrę!
7: To chyba normalny na drodze.
6: Nie na drodze, w ZOO w Kotbus. Mają tam też nawet nowo otwartą słoniarnię.
7: Co to za ZOO?
6: ZOO Euroregionu w Kotbus. Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale i lamparty, rysie, strusie, pawie. Widziałem nawet jeżozwierza i kameleona.
7: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
6: Tuż przy granicy, a czynne jest przez cały rok od godziny 9.
8: ZOO Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
9: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit 1 voucher na transakcję. A tylko w czwartek z kartą Moja Biedronka. Szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,49 za każde z dwóch opakowań przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
10: Najprostsza droga do sprawnego diesla? Tylko w kierunku Diesel Art. Pracowni napraw wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy. Sprawdzanie, kompleksowa regeneracja, kodowanie wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy do wszystkich pojazdów. Naprawa pomp wtryskowych i wielki wybór gotowych produktów na wymianę. Gwarancja szybkiej obsługi nawet w ciągu doby. Diesel Art. Żary Wapienna 6. Na terenie Metal Makowska. Diesel Art. Precyzja w dieslu.
1: To będzie ostatnia reklama.
11: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
12: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
11: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: I po reklamie.

Gwiazda Top of the Top Sopot Festival Margaret i gwiazda Top of the Top Sopot Festival Dawid Kwiatkowski w duecie. Później ci opowiem w Radiu SK, cóż przed godziną 13. Później, czyli po 13, wręczę bilety na drugi dzień tego właśnie festiwalu. Marek napisał, że jak dostanie bilety, to jego życie erotyczne będzie uratowane. Marku, ja nie wiem po pierwsze, czy to jest... Ty chcesz płacić za to bilet? Nie. Po pierwsze, nie wiem, czy to jest możliwe. Po drugie, nie wiem, czy to jest legalne. Ja nie chcę brać w tym udziału. Mam kilka innych fajnych pomysłów, za co mógłbym je ścigać prokurator, a nie za takie rzeczy. Po godzinie 13 muzycznie Faruko i Pepa sobie cuję.

Reklama. W euro na wszystko cię stać. Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Tak, soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Expert wyprzeda.

0: Triki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Masz Fiata i nie wiesz, gdzie go serwisować? Mamy dobrą wiadomość. W autoryzowanym serwisie Fiat Wojciechowski nowi klienci otrzymują 10% rabatu na usługi serwisowe. Doświadczeni mechanicy, oryginalne części i naprawy zgodne ze standardami producenta. Fiat Wojciechowski. Zielona Góra, trasa północna 12. Twój Fiat będzie Ci wdzięczny.
5: I po reklamie.
6: Dzisiaj w Żarach w okolicach 24 stopni, w nocy 17, jutro jeszcze cieplej do 26 i może popadać. Teraz duży ruch na przykład na ulicy Czerwonego Krzyża, szerokiej drogi.
7: Eska.
8: Skoro już wiemy, jaka będzie pogoda w waszej okolicy, to teraz sprawdźmy, gdzie będzie impreza. Łukasz Zduńczyk, startujemy z SK Summer City. Pogoda nad Bałtykiem bywa kapryśna, ale gwiazdy na pewno dopiszą i nic tego nie przeszkodzi. Już w poniedziałek startuje Top of the Tops Sopot Festival. Operę leśną opanują wielkie gwiazdy polskiej muzyki. Pierwszego dnia zagra m.in. Oskar Cyms, Dawid Kwiatkowski, Margaret Zalia czy Kaśka Suchacka, a we wtorek poznamy zdobywcę bursztynowego słowika. O statuetkę walczy m.in. Ania Karwan, Jeremi Sikorski, Kuba i Kuba czy Kasia Sienkiewicz. I wy to możecie zobaczyć na żywo. Mamy dla was zaproszenia, wystarczy uważnie słuchać Eski. A teraz coś dla tych, którzy końcówkę wakacji będą spędzać we Wrocławiu. Nad Odrą zagra Kukon, czyli raper, którego znacie z hitu Ty Masz. 28 sierpnia wystąpi w miejscówce Hotspot.
7: Eska. Summer City.
9: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
10: Zbliża się 13. czas na SK News. Jakub Krzyżak. Lex Szarlatan bez podpisu prezydenta. Karol Nawrocki skierował ustawę w trybie kontroli prewencyjnej do Trybunału Konstytucyjnego. Ta nowelizacja wzmacniała uprawnienia rzecznika praw pacjenta w walce z pseudomedycznymi praktykami, ale prezydent uważa...
11: Kluczowym problemem jest pozbawienie obywateli realnego prawa do sprawiedliwego procesu i skutecznej obrony.
10: Już na etapie konsultacji społecznych propozycja regulacji wzbudziła dyskusję, głównie wśród stowarzyszeń zrzeszających zielarzy, akupunkturzystów, homeopatów i salony kosmetyczne. Wataha zdziczałych psów terroryzuje Mazowsze. Trzy owczarki niemieckie od miesiąca atakują w okolicach Pacyny i Szczawina Kościelnego. Policja ustaliła już właściciela psów. Na razie nie wiadomo, gdzie dokładnie znajduje się Wataha. I jeszcze ważne informacje dla kierowców. Paliwa nadal drożeją. Jutro za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6,52, 98 7,33, a za diesla 7,56. To oznacza, że benzyny podrożeją o 3 grosze, a olej napędowy o 4.
12: Kto dziś ma wypłatę, to może wybrać się na stację benzynową i pewnie
13: tankować,
12: nawet 90...
13: tankować.
12: I 98 nawet na bogato, a co? Łatwoganki Majko, czyli oczywiście wszystkie marzenia dosłownie za kilka chwil na naszej antenie. Będzie też Somber, będzie też Jeremi Sikorski, a na początek Faruko Pepa. Michu, witajcie! Trzynasta i pół! A sesce już grają.

0: DJ Gozia. A także Jason Derulo, czyli Michiko, czyli tak pachnące i brzmiące lato 2026 i wakacje 2026 na antenie Radia SK. Na wielki już prawie finał tych wakacji, Top of the Top Sopot Festival i Marcin i jego głosóweczka.
1: Siemanko Radia SK, słuchajcie, jest taka sprawa, że dzieciaki wyjeżdżają na Sofim Kolonie w te wakacje i będę mieć z żoną trochę wolnego i chętnie byśmy się przyszli na ten Top of the Top Festival. W końcu starzy by mieli jakieś wychodne w te wakacje i jakąś rozrywkę.
0: Gdybyśmy grali Kult Westy, to teraz musiałbym zagrać Wyjechali na wakacje wszyscy. Swoją drogą, ostatnią kolonię, to ile razy żeście te dzieciaki z domu wypuścili, co? No dobrze, dobrze, jak jest tylko opcja, żeby one gdzieś tam nabierały doświadczenia życiowego, a wy żebyście odpoczęli, to trzeba. Nabierzecie doświadczenia festiwalowego, drugi dzień Top of the Top Sopot Festival. Zaproszenia są wasze. To nie są ostatnie. Jutro w gorącej 20 po godzinie 18 obiecuję, że też będę miał. Jeremi Sikorski za chwilę, wracam, a później Andrea Bocelli, David Guetta, Edge i Megan Thee Stallion, czyli DNA w SC.
2: Reklama. Tak już jest, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane sery żółte. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do tego kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
3: ceny. Masz Fiata i nie wiesz, gdzie go serwisować? Mamy dobrą wiadomość. W autoryzowanym serwisie Fiat Wojciechowski nowi klienci otrzymują 10% rabatu na usługi serwisowe. Doświadczeni mechanicy, oryginalne części i naprawy zgodne ze standardami producenta. Fiat Wojciechowski. Zielona Góra, trasa północna 12. Twój Fiat będzie Ci wdzięczny.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: To będzie ostatnia reklama. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
8: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę, a 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna 8,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.
10: I po reklamie.

0: miejsce.
1: Nie mam zielonego pojęcia, dlaczego ktoś, kto naprawdę nazywa się Harry Eagle, podobno, chyba że to też jest pseudonim, postanowi nie korzystać ze swojego imienia i nazwiska, tylko zmienia pseudonim na Silva Bampa. No ale dobra, niech mu będzie. Silva Bampa, DJ i producent, Wielka Brytania, ale jak to mawiają, kaszle szeroko, bo występuje, proszę bardzo, w ciągu najbliższych kilkunastu dni. Najpierw Ibiza, później Wielka Brytania, a później na przykład Kanada. A teraz za gości na antenie Radia SK, On Tonight, Silva Bampa.

0: Smash Mouth i I'm a Believer na antenie Radia SK. Trzeba wierzyć na pewno, żeby zostać w czymś mistrzem, to trzeba w to wierzyć, trzeba poświęcić trochę czasu i może potrzeba trochę pieniędzy. W czym chcecie zostać mistrzami? Dajcie nam znać w imprezie dziś po godzinie 18 do zgarnięcia, oprócz oczywiście z automatu, słów otuchy od nas, do oczywiście 1000 zł na rozpędzenie tego, czym mistrzami chcecie być. Zgłoszenia zupełnie za free na sk.pl. Kygo, Khalid, Save My Love. Za moment, a później Jennifer Lopez, szanowni państwo, w SC.
1: Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to gorące okazje z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. Asser Gouda 1,49 zł za 100 gramów.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak, jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
8: Play.
9: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz 6,99 za kilogram. A polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 3, 17, 40.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11, 15.
16: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: I po reklamie.
18: Sama

Alex Poloni, Passenger w Radiu SK, tuż przed godziną 14. Pasażer Michał Sobkowski się już odmeldowuje i jedzie, aż dojedzie do jutra. Mam nadzieję, że spotkamy się w gorącej 20 po godzinie 18. Za chwilę Kasia Mesierska, Michał Hanczak. Krótko mówiąc, będzie bardzo przyjemnie. Po godzinie 14 będzie na przykład Dawid Podsiadło i na błysk.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
2: Masz dosyć przestarzałych mebli? Szukasz inspiracji do odświeżenia wnętrza?
3: Odkryj salon meblowy Vito. Miejsce, gdzie twoje marzenia o pięknym domu stają się rzeczywistością.
2: Vito. Twój dom. Twój styl.
3: Dlaczego warto wybrać Vito? Szeroki wybór mebli najwyższej jakości, które dopasujemy do twojego gustu i przestrzeni. Styl nowoczesny, klasyczny, minimalistyczny. U nas znajdziesz wszystko.
2: Vito. Jakość i różnorodność w najlepszych cenach.
3: Salon meblowy Vito. Żary, ulica Szmaragdowa 6. Przy Żarskiej obwodnicy, kierunek Olbrachtów.
4: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
5: Marian, co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Wujku, widziałam zebrę!
8: No to chyba normalne na drodze.
7: Nie na drodze, w zoo, w Kotbus. Można tam nawet zobaczyć wydrę wielką.
8: Co to za zoo?
7: Zoo Euroregionu w Kotbus. Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale także lamparty, rysie, strusie, pawie. Widziałam nawet jeżozwierzę i kapucynki.
8: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
7: Tuż przy granicy. A czynne jeszcze cały rok od godziny 9:00.
9: Zoo w Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
10: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bo bez względu na to, jak wielki jest

0: 50% taniej. I produkty o smaku kokosowym już od 4,99.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Twoje dobre serce może realnie pomóc sąsiadom. Fundacja Piękno Lesie szuka w Trzebielu i okolicach wolontariuszy do akcji Mobilny Senior, w której pomagamy osobom starszym lub niepełnosprawnym w transporcie do lekarza czy na zakupy. Zwracamy koszty paliwa, złoty 15 za kilometr. Dla najaktywniejszych szansa na bony pieniężne na zakupy. Przedsiębiorco, dołącz i ty. Wesprzyj naszych bohaterów, oferując im zniżki. Szczegóły znajdziesz na www.fundacjapięknolesie.org.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
8: Sponsorem programu jest Siatek Zbud. www.siatekzbud.pl.
9: Coraz większy ruch na Alei Wojska Polskiego oraz na ulicy Podwale, podobnie na 11 listopada, a także na ulicy Wrocławskiej. Natomiast dzisiaj w Żarach dosyć ciepło, w okolicach 24 stopni, w nocy plus 17.
8: Wakacji pełnych emocji życzy sponsor programu Siatek Zbud, producent ogrodzeń panelowych i palisadowych. www.siatekzbud.pl.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach.
10: Radio SK przez całe wakacje poleca wam najlepsze wakacyjne imprezki. Łukasz Zduńczyk, witajcie, zaczynamy SK Summer City. Już niedługo zobaczymy polskich koszykarzy w akcji. Biało-czerwoni zagrają w eliminacjach do Mistrzostw Świata. W ostatnią niedzielę wakacji, czyli 30 sierpnia, zmierzą się w Ergo Arenie w Trójmieście z aktualnymi mistrzami świata, z Niemcami. Bilety jeszcze są. A teraz propozycja dla miłośników samochodów. Odlotowe fury tego samego dnia, czyli 30 sierpnia, zaparkują w motoparku w Toruniu. Tam będzie kilkanaście stref, od sportowych samochodów przez motocykle, pokłady i będą też pokazy kaskaderskie. Podobna impreza będzie też w Rzeszowie 29 i 30 sierpnia. Tam też zobaczycie szybkie i drogie samochody. Do tego pojawią się klasyki amerykańskiej motoryzacji i wiele innych. Pokazy driftu też będą.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach. Chrobrego 21.
11: Wybiła 14, to znak, że czas na SK News. Jakub Krzyżak. Tragiczny wypadek na Podkarpaciu. Samochód, którym podróżowała kobieta z trojgiem dzieci, wypadł z drogi i uderzył w przepust w miejscowości Szkodna. Zginęła 9-letnia dziewczynka.
12: Kierująca straciła panowanie nad pojazdem na łuku drogi.
11: Relacjonuje Agnieszka Ciurkot z robczyckiej policji. Na miejscu wciąż pracują służby. ABW zatrzymała Ukraińca podejrzanego o próbę zamachu na zlecenie rosyjskich służb. Miał podłożyć bombę, podał tym przedstawiciela ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego. O szczegółach Mateusz Chłyston.
13: Do próby zamachu na przedstawiciela ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego doszło w podkijowskim Irpieniu. Serhii P. miał podłożyć pod jego autem improwizowaną bombę. 63-latek po nieudanym zamachu zbiegł do Polski i ukrywał się w Warszawie.
11: Agenci namierzyli go we współpracy z ukraińskimi służbami. Serhii P. usłyszał już zarzuty. Ponad 47 tysięcy osób zapisało się na tegoroczny Poland Business Run. Bieg w rytmie eskowych hitów oczywiście w Warszawie 30 sierpnia, a tydzień później w Krakowie. Pieniądze z pakietów startowych zostaną przeznaczone na pomoc dla osób po amputacjach kończyn i masektomii.
14: Wrzuć na luz.
15: W Radiu SK.
16: Widzę, że Dawid Podsiadło to się bawi w mamę. Na błysk ma być tu posprzątane. Już, teraz.
17: Ale i tak go kochamy, tak jak kochamy mamę. I kochamy wrzucać na luz minuta po 14.
16: Kasia Węsierska.
17: Michał Hanczak, witamy was serdecznie.

0: w zeszłym roku była w Polsce, to w tym roku gości też na naszej playliście. Nelly Furtado, Sage Ride w Radiu SK.
1: 17 minut po godzinie 14. Ile najwięcej zapłaciłaś za bilet wstępu do jakiegoś zabytku, żeby go zobaczyć, bo tak bardzo chciałaś go zobaczyć?
0: No, obstawiam, że nie więcej niż 100 zł, nawet w przeliczeniu z obcej waluty.
1: To wyobraź sobie, że byli tacy, co nawet 40 euro zapłacili za to, żeby we włoskiej Vicenzie, tam niedaleko tej miejscowości, zobaczyć kolumny, kamienne schody, posągi, posłuchać opowieści z czasów Juliusza Cezara i Kleopatry, bo zwiedzali zabytek z czasów Imperium Rzymskiego. Tylko potem się okazało, że ten amfiteatr starożytny i te wszystkie kolumny
0: powstał
1: i te sprawy...
0: Powstał jakieś 10 lat temu.
1: No, może trochę wcześniej, ale niewiele wcześniej, bo na początku tego wieku. No i ktoś sobie znalazł niezły patent na interes, zarobił kupę hajsu, no ale ktoś w końcu wpadł na to, że to jest pic na wodę, fotomontaż i rzeczywiście ma teraz problemy.
0: No jak mówi stare pożekadło, za niewiedzę się płaci. Najwyraźniej w tym przypadku 40 euro.
1: A jakby ktoś chciał zobaczyć prawdziwą starożytność, prawdziwe eksponaty muzealne, to zapraszam do mojego mieszkania zupełnie za free.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Numerem Dracula z Jenny rozbili bank.
4: Ciekawe, czy tak samo będzie w przypadku numeru z Człowiekiem Pająkiem.
3: Tame Impala i Loser z nowego kinowego Spidermana. Czeka na wasze głosy na sk.pl.
2: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
3: Zapraszam, Michu Sobkowski.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Wino i Grono. Numer jeden wśród restauracji w Zielonej Górze na TripAdvisor. Regionalne smaki, doskonałe wino i wieczór, który naprawdę warto przeżyć. Zarezerwuj stolik na winoigrono.pl. Park 79. Smak Zielonej Góry.
8: Serce Parku Dworskiego na Parkbeats Festiwal Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku.
9: Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc spektakularne muzyczne widowisko.
8: Swój jedyny koncert w Polsce zagra Paul Okerbold.
9: Na scenie wystąpi także Vinnie Vici, Blaster Jacks i inni. Bilety na parkbeats.pl.
10: Jeszcze raz!
11: Lato w parku rozrywki Majaland nie zwalnia. Tylko teraz mamy dla was podwójnie dobrą wiadomość. Dwa bilety całodniowe w cenie jednego, a także super promocje na karty roczne 2 plus 2 gratis. Nie odkładaj zabawy na później. Kierunek Majaland.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera!
14: Z powodu likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże likwidacyjne. Roboty do 50% na wszystkie towary znajdujące się w sklepie, dostępne od ręki. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Wyprzedaże trwają tylko do wyczerpania zapasów. Kto pierwszy, ten lepszy. PSB Mrówka. Żary Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
15: I po reklamie.

0: Ale pięknie to brzmiało na żywo, bo Sombr był w zeszłym tygodniu na Sigard Festiwalu, na którym my byliśmy i wy trochę też, bo wam to wszystko pokazywaliśmy w mediach społecznościowych.
1: Dobra, już przestań się tym chwalić, zazdroszczę ci, wczoraj ci to już mówiłem.
0: W innym kontekście to mówię. Czy wiedziałeś, że tam na Sigard Festiwalu można było brać ślub?
1: Taki prawdziwy?
0: Nie,
1: czy taki trochę
0: szczęście
1: jak
0: nie,
1: w Vegas?
0: Bo wiele osób mogłoby potem tego żałować.
1: Czyli trochę taki jak na koloniach.
0: Jak na koloniach, dokładnie to tak wyglądało. Była taka brama z kwiatami, był chłopak, który no, bawił się w mistrza ceremonii i ludzie, którzy po prostu tak postanowili przypieczętować swoją znajomość.
1: Ja kiedyś byłem takim mistrzem ceremonii na koloniach. To była świetna rola, bo nie musiałem sobie
0: tam
1: szukać
0: do
1: partnerki do ślubu kolonijnego.
0: Po prostu jeden za drugim.
1: Ale no właśnie, wakacje się powoli kończą. Ta nuta też brzmi już tak troszeczkę melancholijnie. Nie,
0: a dzisiaj
1: jak
0: jest
1: rozstanie.
0: Jeszcze dzień wyznawania miłości.
1: Więc może powspominamy swoje miłości z kolonii i obozów. Może one się skończyły z ostatnim trzaśnięciem drzwiami na przykład pociągu czy autokaru, ale być może przetrwały, może mieliście z kimś kontakt, a może po prostu chcecie pozdrowić taką dawną miłość.
0: Pozdrówcie swoją miłość z kolonii. Nagrajcie głosówkę o tym na nasz eskowy messenger. Ja zacznę. Bartek. 100 lat się nie widzieliśmy, pewnie się już nigdy nie zobaczymy, ale pozdrowienia.
1: Była też taka Magda, ale w ogóle wtedy pamiętam wszystkie dziewczyny miały wzięcie. Bo wszystkie dostawały kwiaty od wszystkich chłopaków. A chłopaków było mniej niż dziewczyn, więc trzeba było walczyć.
0: No to one miały wybór, wy mieliście konkurencję. Głosówki na eskowym messenger czekamy.
2: Promocja. Chcesz być najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym z mandaryńskiego? A może po prostu chcesz zostać mistrzem w niespóźnianiu się do pracy? Pomożemy! Słowami otuchy i tysiakiem w gotówce! Zgłoś się na sk.pl i słuchaj Eski w Radiu SK. A potem będą ci mówić mistrzu!
3: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl.
4: Autopromocja. Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy,

0: hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona MK Cafe 500 gramów 24,89. A od piątku banany kilogram 2,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Castorama!
3: W teorii okazje na ogród się skończyły.
2: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowy odkurzacz cyklonowy Silvercrest. Aż 100 zł taniej, tylko 299 zł. Najniższa cena z 30 dni, 399 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie.

0: Myślisz, że Oskar Sims miał jakąś miłość kolonijną?
1: O, myślę, że Oskar Sims był miłością kolonijną niejednej dziewczyny, zakładam.
0: Jest.
1: Bez końca w Radiu SK. Chyba ten hit uda nam się usłyszeć w Sopocie podczas Sopot Top of the Top Festival.
0: I może też Oskara wtedy zapytamy o jego przygody kolonijne. Może nam coś więcej na ten temat opowiesz. Rzeczywiście Top of the Top Sopot Festival już od poniedziałku w Operze Leśnej. No i nas też tam nie zabraknie.
1: Jak padniecie, to przybijcie nam piątkę, a ciągle przypominamy, gdybyście chcieli pozdrowić miłość kolonijną swoją sprzed lat, to możecie to zrobić na antenie Radia SK dziś.
0: Wracamy po godzinie 15 i czekamy na wasze głosówki.

0: Reklama.
1: Higher Days w RTV Euro AGD. Telewizor Higher 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Higher za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Higher Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Castorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
6: Marian,
5: mega,
6: co ty robisz?
5: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
8: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko ci pomoże.
9: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
8: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
9: Po co przepłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
8: Ulica Żagańska 68, Żary.
9: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
10: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Sobota 22 sierpnia. Plaża Miejska, ulica Lipnowska. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
11: Mamo, co powiesz na kurczaka po azjatycku?
12: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do Delikatesów Centrum.
13: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max. Ekstremalne wahadło Loop Fighter. Tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
18: Powoli rozkręca się popołudniowy szczyt komunikacyjny w Żarach. Uważajcie na przykład na bohaterów getta oraz na alei Jana Pawła II. Jutro 26 stopni, ale w weekend chłodniej 18-19.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
19: Minęła 15, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Są zarzuty dla matki dziecka, które wypadło z balkonu w Łomży. Do zdarzenia doszło 9 sierpnia. Czterolatka spadła z 5 piętra bloku. 27-letnia kobieta usłyszała zarzut narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Nie przyznała się do winy, mówi Joanna Czaplicka z prokuratury w Łomży.
8: Kobieta przebywa na wolności. W dniu dzisiejszym prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji.
19: Kobiecie grozi do 5 lat więzienia. Wszystkie systemy są rozmieszczone według wskazań wojska, zaznacza szef MON. Władysław Kosiniak-Kamysz i zapewnia, że Polska od kilku lat tworzy zintegrowaną obronę powietrzną.
0: Wiele tych systemów jest rozstawionych w województwie lubelskim, podkarpackim i w tych miejscach, gdzie ochrona infrastruktury krytycznej, tak jak tutaj w Płocku, jest kluczowa.
19: Gorąca dyskusja na temat obrony powietrznej rozpoczęła się po wypowiedzi w Polsat News zastępcy szefa Agencji Uzbrojenia. Stwierdził on, że polskie miasta obecnie nie są objęte taką ochroną. Koniec zdjęć do 11 sezonu kultowego Rancha. Przez plan przewinęło się ponad 100 aktorów i kilkuset statystów. To było kilkanaście lokacji i pracowite 41 dni. Po ostatnim klapsie reżyser Wojciech Adamczyk ogłosił.
2: Moi drodzy, zakończyliśmy zdjęcia do 11 sezonu serialu Rancho.
6: Naprawdę koniec?
16: No tak, udało się. Skończyliśmy zdjęcia.
19: Na planie była Ela Piotrowska. Więcej o tym piszemy na sk.pl, z kolei na mediateka.pl. Kulisy Rancho, podcast z planu serialu.
20: Wrzuć na luz!
21: Wrzuć na luz!
20: Wrzuć na luz!
22: Radio SK.
23: Na kolonii o tej porze to pewnie byłaby jakaś gra, aktywność albo obiad.
24: Leżakowanie, a nie, to w przedszkolu. Ja mam nadzieję, że w waszym życiu teraz ostatni klaps, jeśli chodzi o pracę. W czwartek, 2 po 15 wrzucamy na luz.
23: Kasia Węsierska
24: i Michał Hanczak.
23: Dzień dobry. Dajcie.

0: No nikt nie obiecywał, że te wakacyjne miłości do prostych będą należały.
1: Z reguły te wakacyjne kolonijne miłości kończą się tak szybko, jak kończy się turnus, chociaż może nam udowodnicie, że jest inaczej.
0: Razem z wyjściem z autobusu i z zobaczeniem swoich rodziców.
1: Dzisiaj pozdrawiamy na antenie Radia SK swoje kolonijne miłości, odświeżamy sobie je w pamięci i nagrywamy głosówki na Messengerze SK, jak zrobiła to Monika, która na koloniach nad morzem, kiedy miała 14 lat, miała takiego swojego chłopaka.
0: Ale problem był taki, że on nie mieszkał na tym samym obozie. Tam trzeba było chociaż kawałek dojechać.
1: No i trzeba było mieć rower.
2: To było jakieś 17 km odległości, w jedną, w drugą stronę musiał to pokonać, żeby się zobaczyć, ale widocznie odległość była za duża i już więcej się nie widzieliśmy. Z tego co wiem, ma rodzinę, ja również, ale serdecznie pozdrawiam Piotrka.
1: Pozdrawiamy.
0: Tak, ale serdecznie pozdrawiam, mimo to powiedziała
1: Monika.
0: Ale
1: ta historia to jest dowód na to, drogie panie, że 17 to jest naprawdę bardzo duża liczba, no. Pamiętajcie
0: nie,
1: o
0: tylko
1: tym zawsze.
0: Jeżeli mówimy o kilometrach. Tylko jeżeli mówimy
1: oczywiście,
0: o kilometrach.
1: Oczywiście, Temper City, Self-Aware za chwilę. Czekamy na wasze pozdrowienia.
3: Radio SK. Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Chcesz naprawić telefoniczne graty? Poleć serwis Łopaty. Autoryzowany punkt napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych Samsunga. Największy wybór akcesoriów na stare i najnowsze modele. Jesteśmy od 98 roku. Współpracujemy z autoryzowanym serwisem Apple. Odwiedź nas w Żarach. M-Serwis Juri GSM.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Mroczna potęga ponownie uderza. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Gdy zmarli przejmą kontrolę, dla żywych nie będzie ratunku. Stań oko w oko z grozą. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Tylko w kinach. Poleca Radio SK.
7: I po reklamie.

0: Pitbull tu wymienia bardzo dużo imion żeńskich, to może miłości z kolonii są,
1: ile
0: z hotelu.
1: On musiał, na ilu wyjazdach on musiał być, żeby sobie taką całą listę zrobić. Szukamy dzisiaj waszych miłości kolonijnych, które można pozdrawiać, bo jest dzisiaj dzień wyznawania miłości, a poza tym jest koniec, no prawie, lata.
0: Leć kolejna głosówka z Messengera Eski.
2: Hej, czy Natalia, a ja pozdrawiam mojego obozowego męża Maćka. Ślub zawarliśmy 14 lat temu. No i wbrew pozorom kontakt mamy do dzisiaj i się śmiejemy, że jest moim pierwszym mężem, a ja jego pierwszą żoną. Ja mam swoją rodzinę, on jeszcze nie, ale kontakt mamy do tej pory i się czasem nawet widujemy.
1: Dobrze, że to jest nie taka poligamia, o której pomyśleliśmy, bo wiele ślubów w Polsce akurat jest zakazanych, ale te kolejne to są takie śluby w sercu.
0: Natomiast to, że on jeszcze nie zdecydował się na żaden ślub,
1: to może
0: to o czymś świadczy.
3: Autopromocja.
4: Więcej. Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata. Gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaigo, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Mam wiadomość znakomitą. Mamy w Żarach salon Vito. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6 przy Żarskiej Obwodnicy, kierunek Olbrachtów. W ofercie ogromny wybór mebli najlepszych producentów. Stoły, krzesła, dodatki, narożniki i inne. Cały asortyment w bardzo atrakcyjnych cenach. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6. Zapraszamy.
5: I po reklamie.

0: Loser to jest ten, kto musi zostać po godzinach pracy,
1: nie, ale
0: czy nie?
1: Tempo tego numeru to jest tak jak ostatnie 10 minut w pracy tuż przed wyjściem.
0: Dłuży się,
1: ale kawałek świetny, żeby nie było.
0: 16 za 5 minut, kto do 4 pracuje, ten ma szczęście, bo wychodzi, ale my zostajemy z wami, jeżeli jesteście w pracy także po 16.
1: Mamy kolejne hity.
2: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Reklama.
1: W euro na wszystko cię stać. Eurorabatem masz, kupuj.
2: Telewizor Haier 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Rozrywki Majaland nie zwalnia. Tylko teraz mamy dla Was podwójnie dobrą wiadomość. Dwa bilety całodniowe w cenie jednego, a także super promocje na karty roczne 2 plus 2 gratis. Nie odkładaj zabawy na później. Kierunek Majaland.
1: Mówisz, nabiał na śniadanie.

0: Jest Holiday Park Szczecin. Włastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Najprostsza droga do sprawnego diesla? Tylko w kierunku Diesel Art. Pracowni napraw wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy. Zapraszamy rolników i operatorów ciężkich maszyn i pojazdów. Naprawimy i zregenerujemy podzespoły diesla do ciężarówek, ciągników rolniczych, maszyn budowlanych i agregatów wszystkich marek. Gwarancja szybkiej obsługi nawet w ciągu doby. Diesel Art. Żary Wapienna 6 na terenie Metal Makowska. Diesel Art. Precyzja w dieslu.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Sponsorem programu jest Siatek Zbud. www.siatekzbud.pl.
6: O tej porze cały czas duży ruch na ulicy Podchorążych oraz na Alei Wojska Polskiego, podobnie na ulicy Tunelowej. Dzisiaj w nocy 14-15 stopni, jutro w ciągu dnia do 26.
5: Wakacji pełnych emocji życzy sponsor programu Siatek Zbud, producent ogrodzeń panelowych i palisadowych. www.siatekzbud.pl.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
7: Jest 16, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Medycy liczyli na podpis prezydenta. Tak zwana Lex Szarlatan idzie do Trybunału Konstytucyjnego. Taką decyzję podjął Karol Nawrocki. Pacjenci potrzebują tych przepisów, komentuje w rozmowie z nami rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Piotr Pisula.
8: No, samorząd lekarski ubolewa nad tym, ale rozumiemy też wątpliwości. Sami je mieliśmy i zgłaszaliśmy.
7: Karol Nawrocki zapowiedział własny projekt ustawy w tej sprawie, zapowiada rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
9: To jest projekt, który gwarantuje bezwzględne ścigania wszystkich przestępców.
7: Zgodnie z propozycją prezydenta, za doprowadzenie do śmierci pacjenta oszustom miałoby grozić do 15 lat więzienia. Sąd o miesiąc przedłużył areszt dla youtubera Stu. Wczoraj Stewart KB usłyszał zarzuty rozpijania nieletnich i czynów o charakterze seksualnym z małoletnimi poniżej 15 roku życia. Grozi mu nawet 15 lat więzienia. Tarnów szykuje się do roli w serialu Netflixa. To małopolskie miasto ma być tłem dla nowych nocy i dni.
10: No jest wiele urokliwych uliczek. No na pewno będzie pięknie.
11: A gdyby był casting, bo wiem, że będą, dla statystów, chciałaby pani spróbować sił?
10: No może bym chciała. W sumie czemu nie? Chętnie.
7: Usłyszała reporterka Eski Justyna Świderska od mieszkańców miasta. Ekipa filmowa w Tarnowie ma się pojawić już na początku września.
12: Wrzuć na luz.
13: Wrzuć na luz.
12: W Radiu SK.
13: SK.
14: I już chciałam wybiegać w przyszłość i mówić, aha, że jest Międzynarodowa Godzina Szczęścia,
15: ale to jeszcze godzina.
14: W naszym kraju jeszcze. To minuta po 16 dopiero.
15: Jeszcze musielibyśmy się do innej strefy przesunąć. A my jesteśmy w strefie wrzucania na luz i tak.
14: Purple Disco Machine, już teraz bez te. Kasia Węsierska. Teraz zdążysz.
15: I Michał Hanczak. Dzień dobry.

0: Jestem fanem tego hitu.
1: Ja też.
0: R&B, czyli Ring My Bell, H na antenie Radia SK, ale hit tak naprawdę wziął się już z lat 70. końcówki, bo wtedy ta pani śpiewała Ring My Bell.
2: Ale wrócił i ma się dobrze. 2166 Zoś. 1830 Zoś.
0: Aha, myślałem, Zuzan, że złotówek.
2: 1801 Mai. 2665 Nikodemów, 2560 Antonich i 2415 Janów.
0: Ale zrobiłaś remanent. Witamy na świecie, bo to są nowe
2: najczęściej
0: osoby,
2: nadawane...
0: nowi Polacy, nowe Polki z ostatniego roku.
2: A właściwie z ostatniego półrocza, bo to są najczęściej nadawane przez rodziców imiona nowonarodzonym Polakom. Zosia, Zuza, Maja, Hania, Laura, Oliwia, Pola, Julcia, Alicja, Antonina, Nikodem, Antoni, Jan, Leon, Franciszek, Aleksandry, Aleksander, Ignacy, Stanisław, Jakub, Mikołaj.
0: Dobra, a teraz pytanie, gdzie jest Kasia i gdzie jest Michał?
2: No, to może sami się musimy o to postarać, natomiast...
0: Nie powiedziałam tego, tylko o tym pomyślałam.
2: Proszę,
0: nie.
2: Natomiast rozumiem liczbę Janów, dlatego że czytałam ostatnio, że imię Jan przynosi bogactwo. Zapewne nie tylko dla siebie, ale być może dla rodziców także.
3: Chcesz być najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym z mandaryńskiego? A może po prostu chcesz zostać mistrzem w niespóźnianiu się do pracy? Pomożemy! Słowami otuchy i tysiakiem w gotówce! Zgłoś się na sk.pl i słuchaj Eski w Radiu SK. A potem będą ci mówić, mistrzu!
4: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl.
5: Autopromocja. Reklama. RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
6: Twoje dobre serce może realnie pomóc sąsiadom. Fundacja Piękno Lesie szuka w Trzebielu i okolicach wolontariuszy do akcji Mobilny Senior, w której pomagamy osobom starszym lub niepełnosprawnym w transporcie do lekarza czy na zakupy. Zwracamy koszty paliwa, złoty 15 zł za kilometr. Dla najaktywniejszych szansa na bony pieniężne na zakupy. Przedsiębiorco, dołącz i ty. Wesprzyj naszych bohaterów, oferując im zniżki. Szczegóły znajdziesz na www.fundacjapięknolesie.org.pl.
7: Mega, Marian, co ty robisz?
8: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
10: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
15: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
14: Od czwartku w Kauflandzie kabanosy Exclusive Tarczyński, opakowanie 90 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Extra, drugie gratis, 4 na osobę. A czekolada Wedel od 80 do 100 gramów. Kup jedną z Kaufland Kart Extra, druga gratis, 6 na osobę. Kaufland.
16: I po reklamie.

0: Bailando. W niektórych kręgach to oznacza imprezę. Enrique Iglesias zagrał w Radiu S.K.
1: Czwartkowe popołudnie, dlaczego by nie poimprezkować na przykład? A swoją drogą, w imprezce można zgarnąć w tym tygodniu tysiaka, tylko trzeba nam powiedzieć, w czym chcielibyście być mistrzem albo mistrzynią? I była taka Monika na początku tygodnia.
0: Która jest mistrzynią w...
1: Która chciałaby być mistrzynią w wygrywaniu konkursów, żeby nie musieć pracować.
0: A to pierwszy krok już ma za sobą, Dokładnie. Skoro tysiak trafił na jej konto.
1: Bardzo
0: dobra pasa się właśnie rozpoczęła.
1: Bo co jest najważniejsze, trzeba mieć plan.
0: I trzeba też czasami ryzykować. Kto nie ryzykuje, ten nie wygrywa tysiaka w Radiu SK.
1: Dlatego zapraszamy was na sk.pl albo przez naszą apkę możecie się zgłosić do tej zabawy. Dajcie znać, w czym chcecie być mistrzem, mistrzynią. No i słuchajcie, dzisiaj imprezki wieczorem.
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
4: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera! Z powodu likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże likwidacyjne. Roboty do 50% na wszystkie towary znajdujące się w sklepie, dostępne od ręki. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Wyprzedaże trwają tylko do wyczerpania zapasów. Kto pierwszy, ten lepszy. PSB Mrówka. Żary Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Serce Parku Dworskiego na Parkbeats Festiwal Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc spektakularne muzyczne widowisko. Swój jedyny koncert w Polsce zagra Paul Okervold. Na scenie wystąpi także Vinny Vici, Blaster Jacks i inni. Bilety na parkbeats.pl.
9: I po reklamie.

0: prawie jak na plaży brzmi.
1: Tak sobie odpływacie w kierunku, mam nadzieję, domu, czyli wyjścia z pracy. Kto do 17:00 to już pozwolenie od nas dostał.
0: Wrzucamy na luz i wspominamy dzisiaj wakacyjne miłości. Pozdrawiamy miłości z Kolonii, jest słuchacz.
2: Ja chciałbym pozdrowić moją wakacyjną miłość. Mam nadzieję, że te frytki, które zwinęłaś i tyle cię widzieli, smakowały i wyszło ci to na dobre.
1: Ale one się teraz jej odbiły. Dlaczego jej to wypomniałeś?
3: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.

0: Reklama.
1: Higher Days w RTV Euro AGD. Telewizor Higher 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Higher za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Higher Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Sobota, 22 sierpnia. Plaża Miejska, ulica Lipnowska. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
3: Mega.
4: Marian, co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko ci pomoże.
7: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
6: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
7: Po co przepłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
6: Ulica Żagańska 68, Żary.
7: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
15: Dzisiaj i jutro ciepło, 24-25 stopni, jutro nawet do plus 26, natomiast w weekend temperatura spadnie do 18-19 kresek i szykuje się sporo deszczu. Teraz duży ruch na ulicy Wrocławskiej.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
16: SK. SK. Summer.
17: Mati Fuczyło, to ja, to jest SK Summer City. Tym razem mam dla Was prawdziwie odlotowe propozycje. Dlaczego odlotowe? Bo mówię m.in. o leszczyńskiej nocy balonowej od 28 do 30 sierpnia. Warto wybrać się właśnie do Leszna. Leszczyńska noc balonowa znowu rozświetli niebo nad tym miastem. Będzie się działo, będą piękne loty balonowe, a więc nie trzeba wybierać się do Kapadocji. Mamy Kapadocję w Lesznie, ale w tym dobrym sensie. Teraz jednak opcja koncertowa już... Jutro zajrzyjcie na Błonia PGE Narodowego w Warszawie. Tam wielcy artyści, których będzie można usłyszeć na żywo, to m.in. Bledka, będzie też Łajcior czy Żabson lub Modelki albo Plan B. Jeszcze Top of the Top Sopot Festival to już niedługo w Sopocie.
16: SK. SK. SK. Summer City.
18: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
19: Jest 17, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Burze i silne opady. Wydano alerty dla południowej, centralnej i południowo-wschodniej Polski. Więcej o tym reporterski Michał Skolimowski. Powiedz, gdzie w najbliższych godzinach będzie najgorzej?
20: W pasie od Śląska i Opolszczyzny przez Łódzkie, Świętokrzyskie, aż po Mazowsze i północne powiaty Podkarpacia i Lubelszczyzny. Tam obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia i tam może spaść do 55 litrów wody na metr kwadratowy. Burzą towarzyszyć będzie silny wiatr w porywach do 115 km na godzinę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty o możliwych w dostawie prądu. RCB apeluje też o unikanie otwartych przestrzeni.
19: Czterolatek potrącony przez ojca opuszcza szpital. Dziecko po niedzielnym wypadku na posesji w Bodźkach na Podlasiu zabrał śmigłowiec ratunkowy. Diagnostyka nie wykazała poważniejszych urazów. Prokurator postawił ojcu zarzut narażenia dziecka na utratę życia, a ma już wyrok za inną tragedię w podobnych okolicznościach. 3 lata temu tym samym samochodem na tej samej posesji śmiertelnie potrącił swoje 10-miesięczne dziecko. O szczegółach piszemy na sk.pl. Burza wokół klipu promującego Polskę. W pierwszym z 3 spotów wystąpili Jesse Eisenberg, Ania Rubik i Robert Lewandowski. Internauci zarzucają jednak twórcom brak pomysłu. Wojciech Kadryś, ekspert od marketingu, choć sam o reklamie wypowiada się niepochlebnie, to podkreśla, że może ona przynieść oczekiwany efekt.
0: Jeżeli zobaczymy, że dzięki tej kampanii ludzie ze Stanów i z Niemiec i z Francji faktycznie chcieli przylecieć, to w radiu SK publicznie przeproszę twórców.
19: Niedługo światło dzienne ujrzą kolejne klipy kręcone w Gdańsku i Krakowie. Cała akcja reklamowa ma budżet sięgający 7 milionów złotych.
4: Wrzuć na luz!
13: Wrzuć na luz!
4: Wrzuć na luz!
13: W Radiu SK!
21: To ten moment.
22: Międzynarodowa Godzina Szczęścia! Już teraz naprawdę!
21: Jeżeli chodzi o to, co ma przyciągać do Polski, to ja do tej Międzynarodowej Godziny Szczęścia dorzucam pierogi!
22: Ja bym słońce przyciągnęła na cały rok, tak najchętniej.
21: Kasia Męsierska.
22: Michał Hanczak, dzień dobry.

0: 18 po 17 Velvet Chemistry w Radiu SK. No o chemii to trochę będzie właśnie teraz, ale nie tej w szkole na szczęście.
1: To była ta chemia międzyludzka, kiedy jechaliśmy na kolonie albo obozy i tam kwitła miłość, która kończyła się szybciej niż się zaczęła czasami.
0: No albo razem z powrotem do domu, bo wiadomo, rzeczywistość wiele rzeczy weryfikowała.
1: Ale dzisiaj wracamy do tych wakacyjnych, kolonijnych miłości. Możecie pozdrowić taką dawną miłość na Messengerze Radia SK, jak zrobiła to Monika.
2: A ja chciałam bardzo serdecznie pozdrowić Marcina z Tarnowa, w którym byłam koszmarnie zakochana na kolonii w Zembrzycach i utrzymywaliśmy listownie kontakt przez kilka ładnych lat tak naprawdę. Także bardzo serdecznie pozdrawiam Monika.
0: Nie, ale to kilka ładnych lat. To jest naprawdę dobry wynik. Obstawiałam kilka ładnych dni.
1: To długo rzeczywiście, ale co się wydarzyło, że ten kontakt nagle się urwał? Czy jakoś się tam ktoś pojawił na białym koniu i odbił?
0: A jak nie wiadomo o co chodzi, to pewnie listonosz zostawił awizo i ktoś listu nie odebrał.
1: Też tak pomyślałem, że pewnie znaczki były też za drogie już.
3: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
4: Numerem Dracula z Jenny rozbili bank.
5: Ciekawe, czy tak samo będzie w przypadku numeru z Człowiekiem Pająkiem.
4: Tame Impala i Loser z nowego kinowego Spidermana. Czeka na wasze głosy na sk.pl.
3: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
4: Zapraszam, Michu Sobkowski.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
8: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Hades Sports Pub. Najnowocześniejsza 8-torowa kręgielnia w Europie. Wielkie mecze, burgery i autorskie koktajle. Zbierz ekipę i rezerwuj na hadespub.pl. Park 79. Tu zaczynają się emocje.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: I po reklamie.
17: Eska.

0: Wszystkie hity zaczynają się wesoło, no i ten zagraliśmy tuż po jego światowej premierze. Happiness is so sad to nowość od Swedish House Mafii, Licky Livesce.
1: No a teraz gramy wasze głosówki, dlatego że jak się okazuje, czasy kolonii to były czasy, w których działo się więcej niż prawdopodobnie przez resztę życia.
0: Marcin.
2: Siemka, chciałbym pozdrowić swoją wakacyjną miłość, którą to podczas wakacji uczyłem matematyki.
1: I teraz tak, czy Marcin był wykładowcą na tych koloniach, o ile były takie kolonie, czy może po prostu poświęcał swój cenny, wolny czas jako kolega tejże koleżanki i uczył matematyki w wakacje.
0: Ja mam pytanie, czego ją uczył, jakiego działu, czy to właśnie nie była jakaś geometria. Dobrze, to może zmienimy temat, to znaczy poniekąd nadal zostajemy w temacie wakacyjnych miłości, chociaż też tych zimowych i tutaj Dominik.
3: To ja chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić Sylwię, która była opiekunką na zimowisku, na którym ja byłem uczestnikiem i mimo dużej odległości udało nam się po nim spotkać i nawiązać naprawdę fajną relację. Buźki.
1: Oby to były kolonie dla dorosłych.
0: No właśnie, to wszystko jest jakieś takie dziwne. Czy takie rzeczy w ogóle są legalne?
1: Czasem lepiej nie wiedzieć. Rodzice teraz przecierają oczy ze zdumienia.
0: Nie puszczę nigdy dzieci na kolonie. Nie tylko dlatego, że nie mam dzieci. Radio
4: SK. Reklama.
5: Euro na wszystko cię stać. Eurorada ty masz. Kupuj.
6: Telewizor Haier. 65 cali. Mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Jest Holiday Park Szczecin. Głasztownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter, Kuromi i Panda Style dostępnych tylko w Empiku. Wybieraj spośród plecaków, piórników, bidonów, śniadaniówek i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne w promocji 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
3: I po reklamie.

0: Tak brzmi wychodzenie z pracy.
1: Fast Boy, Music Sounds. Dla niektórych tak brzmi przychodzenie do pracy. Dzień dobry, Łukasz Duńczyk z nami.
2: Nieprawda, słuchajcie, jak słucham tego numeru, to ja mam w głowie, że teraz jadę sobie rowerem nad morzem. O, i tego się trzymaj.
0: Do wakacyjnej miłości swojej
1: dawnej. Praca, porozmawiać z miłymi ludźmi po drugiej stronie to nie jest praca. To jest cała przyjemność.
2: Jeszcze hity na czasie. To jest zabawa, zapraszam.
0: Imprezka już za chwilę, my wracamy jutro. Jutro z nami będzie też Liwka.
3: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.

0: Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Chcesz naprawić telefoniczne graty? Poleć serwis Łopaty. Autoryzowany punkt napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych Samsunga. Największy wybór akcesoriów na stare i najnowsze modele. Jesteśmy od 98 roku. Współpracujemy z autoryzowanym serwisem Apple. Odwiedź nas w Żarach. M-Serwis Jurij GSM.
4: Jeszcze raz!
5: Lato w parku rozrywki Majaland nie zwalnia. Tylko teraz mamy dla Was podwójnie dobrą wiadomość. Dwa bilety całodniowe w cenie jednego, a także super promocje na karty roczne 2 plus 2 gratis. Nie odkładaj zabawy na później. Kierunek Majaland.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Najprostsza droga do sprawnego diesla? Tylko w kierunku Diesel Art. Pracownia napraw wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy Diesel Art oferuje nowość. Możliwość sprawdzania i obsługi wtryskiwaczy benzynowych. Tak, dobrze słyszeliście. Wtryskiwaczy benzynowych. Test potwierdzony wydrukiem. Gwarancja szybkiej obsługi. Diesel Art. Żary wapienna 6. Na terenie Metal Makowska. Diesel Art. Precyzja w dieslu i nie tylko.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
10: Sponsorem programu jest Siatek Zbud. www.siatekzbud.pl.
11: Jutro 26 stopnia, więc jeszcze cieplej niż dzisiaj, natomiast w sobotę oraz w niedzielę do 18-19 kresek, no i powinno spaść sporo deszczu. Około godziny 18 w Żarach ruch dosyć spokojny.
10: Wakacji pełnych emocji życzy sponsor programu Siatek Zbud. Producent ogrodzeń panelowych i palisadowych. www.siatekzbud.pl.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach.
13: Czy chcielibyście urządzić sobie dobry czas? Mam nadzieję, bo ja Wam w tym już teraz pomogę. Mati Fuczyło, to jest SK Summer City. Mam dla Was kilka propozycji. Zacznijmy od tego, co szykuje się już niedługo, 30 sierpnia Ustroń i 6 września Warszawa. Kaśka Sochacka gra swoją trasę koncertową i chętnie Was przyjmie pod sceną, abyście mogli zaśpiewać razem z nią swoje jej największe hity. Teraz jednak inna opcja, elektroniczna. Sunset Square, Gdynia, 28-29 sierpnia. Tam gwiazdy elektronicznej muzyki. I jeszcze Sun Lake Music Festival to w Żywcu 29 sierpnia. To kolejna propozycja dla tych, którzy lubią klubowe brzmienia. Można ich słuchać w SK Live Remix, ale można też na czterech scenach w Żywcu.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach. Chrobrego 21.
14: Minęła 18, czas na SK News. Jakub Krzyżak. 16 ofiar i ponad 40 rannych. To najnowszy bilans rosyjskiego ataku na Kijów. Po tragicznej nocy ukraińska stolica została kilkukrotnie zaatakowana też w ciągu dnia. Tylko tej doby alarm powietrzny wybrzmiał tam aż 5 razy. Będą zmiany w systemie kaucyjnym. Rząd na wrzesień planuje pracę nad rozszerzeniem systemu o tak zwane małpki. W Polsce miesięcznie sprzedaje się ponad 40 milionów sztuk alkoholu w małych butelkach. I jeszcze maksymalne ceny paliw. Jutro za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6,52, 98, 7,33, a za diesla 7,56. A po więcej newsów wpadajcie na sk.pl.
15: SK Sport News.
14: Jagiellonia Białystok, Lech Poznań, Górnik Zabrze i Raków Częstochowa. Co łączy te zespoły? Rozpoczynają dziś swoje ostatnie dwumecze w drodze do fazy zasadniczej europejskich pucharów. Jaga i Kolejorz walczą o Ligę Europy, a kluby ze Śląska o Ligę Konferencji. Pierwsi na boisko wyjdą piłkarze z Białegostoku. O godzinie 18 podejmą Iberię Tbilisi. Dziś w nocy ćwierćfinał tenisowego turnieju w Cincinnati, a w nim Iga Świątek zagra z Jeleną Rybakiną. Raszynianka walczy o obronę tytułu. I jak na razie idzie jak burza, przegrywając tylko jednego seta. Początek spotkania w nocy około pierwszej.
16: Imprezka.
17: Imprezka.
16: Imprezka.
17: Imprezka.
18: A to pierwszej dopiero, to jak jutro rano wstaniecie, to SK wam powie, jaki był wynik. Jak jutro wstaniecie, to wiecie, co będzie. To już piątek będzie, słuchajcie. Odliczamy razem ostatniej godziny czwartku. Łukasz Zduńczyk, polecam się, 2 po 18. Dawid Podsiadło już teraz.
19: Na czasie, na czasie. Radio SK.
18: Zostańcie z Eską, bo ja wam za chwilę powiem o pewnym klapsie, na którego czekała cała Polska. I ten klaps się wydarzy.

że dotrwaliśmy do czwartku, do 11 minut po godzinie 18. Shakira i Burna Boy, to jest Radio SK, to są wakacyjne hity na czasie. No i słuchajcie, to się wydarzyło, padł ostatni klaps na planie serialu Rancho. Zakończyły się nagrywki do 11 sezonu, teraz oni to wszystko będą montować i już w grudniu premiera ostatniego niestety sezonu kultowego serialu Rancho. Fani już nie mogą się doczekać, fani zacierają ręce. Jeśli uwielbiacie Rancho, tak jak ja, każdy odcinek już po kilka razy obejrzeliście, serdecznie wam polecam podcast dziennikarki Radia SK Eli Piotrowskiej. Czegoś takiego nie było jeszcze, słuchajcie. Ela Piotrowska nagrała specjalny podcast z planu serialu Rancho. Rozmawiała z aktorami, z reżyserem i zdradza smaczki, których nigdzie indziej nie znajdziecie. Polecam wam wejść do serwisu mediateka.pl, łatwo to w wyszukiwarce znajdziecie. No i warto posłuchać, bo tam naprawdę ciekawe rzeczy się dzieją. A w Radiu SK już teraz hymn dla wszystkich wychodzących z pracy. W teledysku tego numeru oni schodzą po schodach i to tak bardzo szybko. Mam nadzieję, że u was też padł ostatni klaps laptopa, przybiliście piątkę z kumplami i wychodzimy razem do domu. Hit zawsze na czasie. Daruda już teraz w Radiu SK.

0: Radio SK.
1: Powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: To wasz ulubiony hit zeszłego tygodnia. Aktualny numer jeden gorącej dwudziestki Radia SK to Temper City. Nowe notowanie waszej listy hitów już jutro wieczorem po godzinie 18. Od piątku dzieli nas już tylko jeden wieczór czwartkowy, który już się rozpoczął 21 minut po godzinie 18. No właśnie, ale jak wieczór, to są takie rzeczy, które zawsze się muszą wydarzyć. Czego jesteście w tym momencie pewni, że to się na 100% wydarzy? Może wiecie, że jak już tylko wejdziecie do domu po pracy, to od razu was dzieci zapytają, co dzisiaj jest do jedzenia. A może wiecie, że piesek z merdającym ogonem za drzwiami będzie na was czekał i na 100% pójdziecie na spacer, zanim zdążycie siąść na kanapie i chwilę odpocząć. Co jest u was dzisiaj wieczorem pewne? Nagrywajcie głosowe na Messengerze Radia SK. No i pewne jest to, że jak odpalicie SK wieczorem, to można odpocząć. No i energii też dodamy. White 2115 to coś po krótkiej przerwie między innymi.
1: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, no, a co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
4: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
5: Mroczna potęga ponownie uderza. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Gdy zmarli przejmą kontrolę, dla żywych nie będzie ratunku. Stań oko w oko z grozą. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Tylko w kinach. Poleca Radio SK.
6: Ubezpieczenie samochodu w banku?
7: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
8: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
1: To będzie ostatnia reklama.
9: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
10: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
9: To w ogóle możliwe?
10: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
11: I po reklamie.
1: Esko.

0: Timberg. Hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. Tego numeru zawsze się dobrze słucha w wakacyjny wieczór. Za 22 minuty będzie godzina 19. A ja was wcześniej zapytałem, czego jesteście pewni? Co się na 100% dzisiaj wieczorem u was wydarzy? I Bartek mówi, że on zamówił kebaba, właśnie teraz wraca z nim do domu i jest pewny, że jego dziewczyna będzie chciała gryza, mimo że zapewniała go, że nie jest głodna. Bartek, to jest najważniejsza zasada zamawiania jedzenia. Jak zamawiamy kebaba, to zawsze trzeba brać tego największego, jaki jest w menu, bo ona na 100% będzie chciała gryza. Wtedy weźmie tego gryza i powie, dobry, daj jeszcze jednego. Też mogłam sobie zamówić. I możecie być pewni, że w Radiu SK przed 19 pojawi się gorąca, imprezkowa nowość od Armina Van Burena.
1: Reklama.
2: Masz dosyć przestarzałych mebli? Szukasz inspiracji do odświeżenia wnętrza?
3: Odkryj salon meblowy Vito. Miejsce, gdzie twoje marzenia o pięknym domu stają się rzeczywistością.
2: Vito. Twój dom. Twój styl.
3: Dlaczego warto wybrać Vito? Szeroki wybór mebli najwyższej jakości, które dopasujemy do twojego gustu i przestrzeni. Styl nowoczesny, klasyczny, minimalistyczny. U nas znajdziesz wszystko.
2: Vito. Jakość i różnorodność w najlepszych cenach.
3: Salon meblowy Vito. Żary, ulica Szmaragdowa 6. Przy Żarskiej Obwodnicy, kierunek Olbrachtów.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach. Z darmową dostawą do salonów Empik.
5: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl. To się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
10: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
11: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: I po reklamie.

Zrobiłbym teraz tak jak wy. Też bym radio pogłośnił przy tym numerze. Też bym tupał nogą stojąc przy budce z zapiekankami nad Bałtykiem. Nowość od Armina Van Burena na antenie Radia SK. On się zna na robieniu imprezkowych klimatów. I ten pan jest w drużynie Radia SK. Armin Van Buren w każdy piątek gra na naszej antenie swój specjalny set. Już jutro po 20:00 SK Live Remix, czyli najlepiej zmiksowane hity na czasie na lato i sety najlepszych producentów, jak właśnie Armin Van Buren, Lost Frequencies, Robin Schulz, James Hype i wielu, wielu innych. Zresztą już teraz możecie to sprawdzić, bo SK Live Remix gra cały czas w SK-owej apce na smartfony.

0: Reklama.
1: Mega,
2: Marian, co ty robisz?
1: Wabi okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: To będzie ostatnia reklama. Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
11: I po reklamie.
12: Muzyką się żyje.
13: Wielkie muzyczne święto coraz bliżej. Już w poniedziałek startuje Top of the Top Sopot Festival. W Operze Leśnej zagra m.in. Oskar Cyms, Dawid Kwiatkowski, Margaret Zalia czy Kaśka Sochacka. I jak co roku będzie też konkurs o bursztynowego słowika. To okazja, żeby zobaczyć w akcji nie tylko znanych artystów, ale też wschodzące gwiazdy polskiej muzyki, jak na przykład Natalia Mujanga. Artystka przyznała, że nominacja do bursztynowego słowika to dla niej spore zaskoczenie.
14: Nie spodziewałam się tego. Ja naprawdę powiem, że się niczego nie spodziewam. Po prostu wszystko się dzieje tak, że nagle chodzi i bursztynowy słowik również pojawił się w momencie, gdy zupełnie nie spodziewałam się, że naprawdę będę mogła zaśpiewać tam swoją piosenkę. Więc jest to dla mnie ogromny zaszczyt, tym bardziej, że jestem gdańszczanką, więc na trójmiejskiej scenie, na sopockiej scenie wystąpić, no to dla mnie wielkie wydarzenie.
13: Pozdrawiamy Natalię, bo ona też teraz słucha Radia SK tak jak wy. Natalia Mujanga zaczęła swoją karierę w programach talent show, jak Mam Talent, The Voice of Poland i Twoja twarz brzmi znajomo, który wygrała. Na festiwalu w Sopocie wykona piosenkę Ile snów nam zostało. O bursztynowego słowika walczy też m.in. Jeremi Sikorski, Kasia Sienkiewicz, Emo, Sarsa czy Kuba i Kuba.
15: Imprezka.
16: Imprezka.
15: Imprezka.
13: Minuta po 19 w czwartek. Słuchajcie, piątek jest już za rogiem. Już teraz siłą rozpędu dotrwamy, a tymczasem to co? No może jedziemy razem na jakieś wieczorne zakupy? Może ktoś już powoli kompletuje zeszyty do szkoły dla dziecka? Nie. My w Radiu SK żyjemy wakacjami. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Joe, to jest Radio SK. My gramy hity na czasie, odkrywamy nowe numery i łowimy nowe gwiazdy.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: Bo my się znamy na nowościach i na ludziach też się znamy. I teraz przed wami wschodząca gwiazda rapu to MJ Deli, polski artysta, który ma za sobą m.in. emigrację do Nowego Jorku i o tym właśnie też śpiewa m.in. w numerze, który wam za chwilę zagram. Cały kawałek jest też o tym, żeby wierzyć w siebie i spełniać marzenia. Taka mowa motywacyjna na dobry wieczór. I ostrzegam, ten numer bardzo szybko wchodzi do głowy. Jeżeli teraz jedziecie samochodem, polecam rozkręcić głośniki, żeby poczuć dobry bas. Nie pożałujecie. MJ Deli i Deli Supreme już teraz w Radiu SK.

0: i jest dobry przedweekendowy nastrój. No właśnie, nie wiem, czy to jest efekt tego, że się piątek zbliża, czy to Alex Warren tak działa. Tak działa po prostu Radio SK wieczorową porą, 26 minut po godzinie 19, a to się nazywa efekt Roberta Lewandowskiego. Słuchajcie, odkąd nasz piłkarz dołączył do drużyny Chicago Fire, to ta ekipa wygrała 6 mecz z rzędu i to jest pierwsza tak dobra seria od 98 roku. Tyle lat czekali, aż w końcu pojawił się on, Robert Lewandowski, i strzela gole jak szalony. Także opłacało się Lewandowskiego ściągnąć i wypłacać mu wielomilionową pensję. A sam Robert Lewandowski teraz może wstawić filmik na Instagrama, tak jak to jest teraz popularne w mediach społecznościowych, z dedykacją dla Barcelony. No co, droga Barcelono, mogłem u ciebie grać. Mogliśmy teraz razem strzelać bramki, ale postanowiłaś nie przedłużać ze mną kontraktu. Mogłem u ciebie być, ale nie odpisałaś. No właśnie, a może wy coś takiego teraz nagracie z dedykacją do byłego albo do byłej, w stylu, że no mogłeś tu być, mogliśmy teraz razem jeść kolację na tarasie, ale cóż, nie jesteś tutaj. Mogliśmy teraz razem wracać z wieczornych zakupów, mogliśmy teraz razem iść na wieczorny przyjemny spacer. No właśnie, czego w tym momencie mogłaby zazdrościć wasza była albo były? Nagrajcie taką głosówkę na Messengerze Radia SK. Radio
1: SK. Reklama. Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko ci pomoże.
2: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
1: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
2: Po co przepłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
1: Ulica Żagańska 68, Żary.
2: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Tato, zobacz, ta podłoga reaguje na mój dotyk.
5: Ale czad, chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
6: Czegoś takiego jeszcze nie widziałem.
4: W tym kinie czuć nawet, jak chlapie woda i wieje wiatr.
5: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
1: Odkryjcie całą rodziną nową erę rozrywki w Karkonoszach. Querion, pierwszy w Polsce hipermedialny park rozrywki. Już otwarte. Kup bilet na querion.pl.
7: I po reklamie.

0: Z nami już czuć weekend. Już jest piątkowa atmosfera za 20:20 w czwartek. David Guetta i One Republic w Radiu SK. Dzisiaj próbujemy odtworzyć ten trend w mediach społecznościowych. Wiecie, na Instagramie i na TikToku takie wiadomości do byłego albo byłej, które zaczynają się często od słów: no, mogłaś tu teraz ze mną być, byśmy robili, no właśnie, co byśmy robili. Nagrajcie głosówkę tak, jak to zrobiła Olga.
1: No to ja bym powiedziała mojemu byłemu: no widzisz, mogłeś tu ze mną być, nurkować w Morzu Śródziemnym, oglądać piękne, kolorowe rybki.
0: Olga, tylko ja się boję jednej rzeczy, że on teraz tobie by wysłał wiadomość: no, dobrze, że mnie tam nie ma, przynajmniej trochę pieniędzy oszczędzę.

0: Numer z dedykacją dla wszystkich, którzy teraz zaczynają nocną zmianę. Kawka w żyłach zaczyna płynąć. Tobi Romeo w Radiu SK. A wy nagrywacie głosówki na Messengerze Radia SK ze specjalnym przekazem. My naśladujemy ten trend w mediach społecznościowych. Filmiki, które zaczynają się od słów: no mogłaś tu teraz ze mną być i na przykład słuchać hitów na czasie w Radiu SK. Marcin ma coś ważnego do powiedzenia.
1: Mogłaś tu, Katusia, zajadać ze mną wspaniały pasztet swojski. Ty wiesz, jaki pasztet.
0: No i nie ma wspólnego jedzenia pasztetu i myślicie, że Marcinowi jest przykro. Otóż nie.
1: No ale cóż, nie ma cię, więc jest więcej dla mnie. Twoja strata.

0: promocja.
1: Więcej! Więcej! Jeszcze więcej! Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaigo, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Wesele, komunia, urodziny, osiemnastka czy impreza firmowa. W Park 79 organizujemy wszystko od A do Z. 7000 metrów kwadratowych rozrywki i relaksu. Sprawdź ofertę na winoigrono.pl.
3: Tato, zobacz, ta podłoga reaguje na mój dotyk.
4: Ale czad, chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
5: Czegoś takiego jeszcze nie widziałem.
3: W tym kinie czuć nawet jak chlapie woda i wieje wiatr.
4: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
2: Odkryjcie całą rodziną nową erę rozrywki w Karkonoszach. Querion, pierwszy w Polsce hipermedialny park rozrywki. Już otwarte. Kup bilet na querion.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
6: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 20 do 22 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
7: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: I po reklamie.
9: Eska. Eska. Summer.
10: Maciej Juszczak, witajcie po raz kolejny w czwartek, no i tym razem zabieram was na winobraniowe spotkania teatralne, te na przykład 5 czy 6 września w Lubuskim Teatrze. Będzie okazja zobaczyć spektakl Genialny Pomysł, to w wykonaniu Teatru Kapitol z Warszawy, na scenie m.in. Barbara Kurdej-Szatan czy Jacek Bończyk. Jest również Tajemnica 16 piętra, to 6 września w Teatrze Lubuskim. No i tutaj zagrają dla was Michał Żurawski, Tomasz Borkowski, Michał Sitarski, Piotr Miazga czy Piotr Ligienza. Dzieje się również na koncertowej mapie winobrania. Tutaj zagrają dla was m.in. Margarety czy Grubson.
11: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
12: Muzyką się żyje.
13: A to chyba dowód na to, że zbliża się jesień. Czas na ostatni przystanek tegorocznego męskiego grania. Przed nami finał trasy na lotnisku Bemowo w Warszawie. Jutro na scenie pojawi się m.in. Igo Bracia Kacperczyk czy Wiktor Dyduła, a w sobotę Kasia Sienkiewicz, Edyta Bartosiewicz, a także Zalia Vito Bambino oraz Igor Herbut, czyli skład, który stworzył hymn tegorocznego męskiego grania. Hit Nareszcie doskonale znacie z Radia SK. W tym tygodniu kolejne miasto odwiedza też festiwal Ersteletnie Brzmienia. Tym razem zatrzyma się w Gdańsku. Jutro zagra m.in. Mrozu czy Vito Bambino, a w sobotę Kaśka Sochacka, Ewa Farna czy Wiktor Waligura. Za tydzień Letnie Brzmienia wpadną do Wrocławia, a potem do Poznania.
14: Imprezka.
15: Imprezka.
14: Imprezka.
15: Imprezka.
13: A my teraz do was wpadamy i załatwiamy wam tysiaka. W czym chcielibyście zostać mistrzem? O tym piszecie na sk.pl w zakładce konkursy i ja za chwilę do kogoś z was w tej sprawie dzwonię, ale wcześniej dobrze zagram. Łukasz Zdończyk, witajcie. Minuta po 20:00.

0: Prawdziwa mistrzyni w robieniu hitów, Lady Gaga w Radiu SK, a my teraz szukamy mistrzyni. Może nie w robieniu hitów, ale mistrzyni na pewno.
1: Sponsorem programu jest właściciel TEP Edukacja.
0: Piszecie w zakładce konkursy na SK.pl, w czym chcielibyście być mistrzami. I razem ze mną teraz na antenie Zuza. Hej Zuza.
2: Hej SK.
0: Ty napisałaś w zgłoszeniu, chcę być mistrzem, uwaga, w rozumieniu męskiego umysłu. O co chodzi? Do czego ty w takim razie w mężczyznach nie rozumiesz? Powiedz nam wszystkim.
2: Czego nie rozumiem? No? Tego, że ogarniają wszystko poza podstawowymi rzeczami. Tak jak ketchup w lodówce, który jest naprzeciwko waszych nosów, a wy szukacie go i uważacie, że go nie ma.
0: No bo po prostu nie zauważyliśmy, no. My mamy wzrok wybiórczy troszkę. Ej, ale tak? Nie narzekaj na swojego faceta. Ja tu wszystkim teraz zdradzę, że ty przed wejściem na antenę powiedziałaś, że ty tutaj z Eską rozmawiasz, a on w tym czasie dziecko myje.
2: Tak, i świetnie sobie poradził, dziecko śpi.
0: Czyli widzisz, my po prostu jesteśmy stworzeni do takich większych rzeczy.
2: Tak.
0: My może nie potrafimy deski po sobie opuścić, albo lustra w łazience umyć, ale dziecko proszę bardzo elegancko umyjemy.
2: Tak, to najważniejsze.
0: Ale słuchaj, ja myślę, że taki kurs rozumienia siebie nawzajem to obu stronom by się przydał. To by były dobrze zainwestowane pieniądze, nie?
2: Zdecydowanie.
0: No to Zuza, w takim razie zgarniasz 1000 zł na szkolenie zrozumienia męskiego umysłu i do tego gadżety od TEP Edukacja.
2: Ojej, dziękuję. Ale się cieszę, ja pierdolę, nie spodziewałam się.
0: To dobrego wieczoru życzę. Idź tam do tej łazienki, sprawdź, czy twój facet dobrze dziecko myje. No właśnie,
2: dzięki.
0: Czy nie ma strat w ludziach. Dobrego wieczoru, cześć.
2: Nawzajem, pa.
1: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEP Edukacja. www.tep.pl.
0: I to nie koniec naszej zabawy. Cały czas czekamy na wasze zgłoszenia na SK.pl. W czym chcecie być mistrzem? W przyszłym tygodniu znowu tysiak dla was będzie.

0: ale przyjemnie. I teraz wyobraźcie sobie, że nic nie musicie, że jesteście w hotelu all inclusive. Leżycie sobie wieczorkiem, cykady w tle i nic poza tym. Jungle w Radiu SK, gramy najlepsze hity na czasie na wakacje. To i świetna sportowa informacja. Słuchajcie, Jagiellonia Białystok jest już jedną nogą w Lidze Europy. Drużyna z Białegostoku po prostu zmiażdżyła przeciwnika w czwartej rundzie eliminacji do Ligi Europy. Pokonała Iberię Tbilisi 4-0. Teraz trzeba tylko jakoś przetrwać rewanż i awans jest nasz. Słuchajcie, jak się nasi piłkarze rozkręcili. Zaraz się okaże, że Polska jest piłkarską potęgą. Proszę bardzo, Jagiellonia za chwilę zagra w Lidze Europy. Lewandowski strzela dla Chicago. Opłacało się nie jechać w tym roku na mundial. Piłkarze sobie odpoczęli i teraz wymiatają. To było wszystko przemyślane.
1: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Numerem Dracula z Jenny rozbili bank.
3: Ciekawe, czy tak samo będzie w przypadku numeru z Człowiekiem Pająkiem.
2: Tame Impala i Loser z nowego kinowego Spidermana. Czeka na wasze głosy na SK.pl.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
2: Zapraszam, Michu Sobkowski.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
5: Play.
4: To będzie ostatnia reklama.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: I po reklamie.

0: Swedish House Mafia w Radiu SK. Gramy wakacyjne hity na czasie. No i słuchajcie, jest kolejne potwierdzenie, że Polska staje się chyba piłkarską potęgą. Wcześniej mówiłem, że Jagiellonia Białystok wygrała 4-0 w pierwszym meczu ostatniej rundy eliminacji Ligi Europy. No i słuchajcie, Lech Poznań robi jeszcze większą demolkę w eliminacjach do Ligi Europy, bo właśnie prowadzi 7-0. Co tam się, słuchajcie, dzieje? To jest naprawdę bardzo dobry wieczór. A tak zmieniając temat, wcześniej was prosiłem o głosówki do waszych byłych. I Rafał ma coś do powiedzenia.
1: Gdybyś teraz tu była razem we dwoje, byśmy sprzątali nasze, nie moje pokoje.
0: Ona teraz może być, jest i może być jej naprawdę smutno, bo ona straciła prawdziwy ideał, słuchajcie. To jest jeden z niewielu facetów, który o tak późnej porze za 18:21 sam z własnej woli wziął się za sprzątanie, nie tylko dlatego, że coś przeskrobał. No właśnie, co teraz robicie, że nie odpoczywacie, że nie śpicie? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, a ja gram numer, przy którym się dobrze odpoczywa. Gips i Igo już teraz.

0: Sombr w Radiu SK. Gramy wakacyjne hity na czasie i sprawdzamy, co robicie, że o tej porze za 4.21 nie śpicie. Marcel?
1: Siemaneczko, jedziemy z Ziomeczkiem na piłkę.
2: Słuchamy Radia SK.
1: Pozdrawiamy Warszawę i Opocztę.
2: Pozdrawiamy.
0: Wieczorna piłka z kumplami w wakacje. To jest coś pięknego. Przypominają się stare szkolne czasy, prawda? Kiedy nie było żadnych obowiązków, żadnych problemów. Liczyło się tylko to, żeby dobrze zagrać i żeby rodziców nie wkurzyć przed wyjściem, żeby nas na tę piłkę puścili.

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach.
3: Maciej Juszczak, witajcie po raz kolejny. Już jutro startuje Park Beats Festival 2026, a więc święto muzyki elektronicznej, całość w Parku Dworskim w Iłowej, a więc fenomenalna, przepiękna sceneria, no i również znakomici artyści Blaster Jacks, Paul Oakenfold, Westbam, Billy Gillis, Alex Morph, Skytech, Calvi Remy i wielu, wielu innych artystów. Piątek, sobota, przez kilkanaście godzin kawał solidnego grania. My również na miejscu będziemy i właśnie z Iłowej, z Park Beats Festival poprowadzimy dla Was wieczorne, piątkowe oraz sobotnie programy, a więc warto również podejść, zbić piątkę, no i widzimy się na miejscu. Tam także eskowa strefa. Do zobaczenia na Park Beats Festival.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach. Chrobrego 21.
4: Co robicie, że o tej porze nie śpicie? Tomek pisze na Messengerze: hej Eska, właśnie wróciliśmy z wieczornego spaceru, bo jesteśmy na wakacjach, czekam aż się żona umyje. To żeby Tomek nie zasnął przed kompaniem, energicznie zagramy już teraz wasz ulubiony hit poprzedniego tygodnia, numer 1 gorącej 20, Temper City. Łukasz Duńczyk, witajcie.

0: Serce będzie biło 100 BPM, jak mąż naszej słuchaczki Danusi usłyszy diagnozę u mechanika. Kizo i Bledka w Radiu SK, to są wakacyjne hity na czasie. Zapytałem was wcześniej, co robicie, że o tej porze nie śpicie. Danusia?
1: No cześć SK, ja właśnie jadę z mężem zawieźć jego samochód do mechanika, jako dobra żona. A co będzie dalej? Nie wiem, bo noc się dopiero zaczyna. Wszystkiego dobrego, papa.
0: Tu słyszę jakieś niecne plany. Twój mąż, Danusia, już się nie może doczekać, jaki będzie ciąg dalszy tego wspólnego wyjazdu do mechanika. Tylko uważajcie, bo pranie tapicerki to podobno drogie teraz. A tak serio, no, jako dobra żona, po takim wyjeździe... A, to ja wiem, o co chodzi. To pewnie pozwolisz mężowi zasnąć bez mycia na kanapie w ubraniach przed telewizorem. O, to by było coś pięknego. Upalne granie w Radiu SK, Carlita już teraz.

dzwonki kojące nerwy. No dobry wieczór. H w Radiu SK. Gramy wam wakacyjne hity na czasie. No i słuchajcie, jest wieczorny dylemat. Tankować dzisiaj samochód, czy jednak nie tankować? Czy lepiej poczekać do jutra, po północy? No bo słuchajcie, to jest tak, że jutro podobno paliwa mają być o kilka groszy droższe, ale jednocześnie na niektórych stacjach wchodzi weekendowa obniżka. I tam po 30 parę groszy ma być taniej. Ale z drugiej strony, żeby ta obniżka wskoczyła, trzeba zrobić zakupy w sklepie. Czyli trzeba wydać trochę kasy, żeby mieć obniżkę, ale jednocześnie paliwa będą droższe. Ja już nie wiem, powiem wam szczerze, to jest wyższa matematyka. Z tych wyliczeń wychodzi, że najlepiej to jeździć po prostu służbowym autem.

Damiano Dawid w Radiu SK. To są wakacyjne hity. Na czasie polskie drużyny walczą o europejskie piłkarskie puchary. Przypominam, Jagiellonia Białystok i Lech Poznań są już jedną nogą w Lidze Europy, bo to jest ostatnia runda eliminacji i te drużyny wygrały swoje pierwsze mecze i to bardzo wysoko. A teraz Liga Konferencji Europy. Górnik Zabrze gra teraz u siebie z AS Monaco. Przeciwnik trudny, ale mecz wyrównany. No niestety w tym momencie Górnik Zabrze przegrywa 2-3. Patrzmy jeszcze, jak radzi sobie Raków Częstochowa, który gra z chorwackim Hajdukiem Split. Na zegarze 43 minuta, jest 1-1, ale to i tak, słuchajcie, nieważne jaki będzie wynik tego meczu, piłkarze Rakowa i tak mogą być zadowoleni. Trafił im się służbowy wyjazd z kumplami w wakacje do Chorwacji. Wynik w tym momencie jest najmniej ważny, oni już myślą, co będą robić po meczu. A my w Radiu SK odpalamy piątek. Nie czekamy do północy, pozwólcie, że piątek odpalimy już teraz, bo już teraz mam dla was najbardziej piątkowy hit, jaki kiedykolwiek powstał. Hymn piątku, uwaga. Tak jest, gratuluję nam. Dotrwaliśmy do końca tygodnia.

wszystkie hity zaczynają się w Esce, to nowy Tame Impala. Ten kawałek stał się hitem po premierze najnowszego Spidermana. Jeśli ten numer wam się spodobał, wpadajcie na sk.pl i głosujcie na niego w propozycjach do gorącej 20. Nowe notowanie waszej listy hitów już jutro po godzinie 18. A przed nami, no niestety, burzowa i deszczowa noc w wielu miejscach. Sprawdzam teraz prognozę pogody. Może grzmieć i to mocno, zwłaszcza na południowym wschodzie Polski. Łukasz Zduńczyk, dobrej nocy.

0: Esca.
1: Esca.
2: Summer. City.
3: Słyszymy się po raz kolejny w czwartek. Maciej Juszczak, coraz mniej czasu do weekendu. Już jutro będzie okazja podejść do klubu, no i pobawić się. A tych klubów w naszym regionie jest naprawdę dużo. Imprezy na przykład w klubie One Love to piątek, sobota od godziny 20. Również będzie okazja pobawić się w X-Demonie. Tutaj piątek, sobota od godziny 22. Emporium w Żarach. Tutaj także sporo dobrych klimatów w sobotę od godziny 20. No i także będzie okazja tańczyć w palmiarni. Tutaj zagra dla Was zespół Alex. To w najbliższą sobotę punktualnie o godzinie 19. Natomiast kto z Was będzie chciał posłuchać polskiego hip-hopu, no to impreza w X-Demonie 27 sierpnia.
1: Eska.
0: Codzienne info o wakacyjnych imprezach. Eska Żary News.
4: Czy mężczyźni potrafią ze sobą rozmawiać o uczuciach, trudnościach i codzienności? Okazuje się, że tak, jeśli stworzy się ku temu odpowiednią przestrzeń. W Żarach działa męski krąg, w którym panowie spotykają się, by szczerze mówić o tym, co jest dla nich ważne. O szczegółach teraz w rozmowie Klaudii Mazurek z Robertem Borkowskim.
5: Wydawało mi się, że w ogóle jestem emocjonalnym człowiekiem, wrażliwym. Tak mi się przynajmniej wydawało, że się z tego kanonu dosyć mocno wypisuję, tego takiego typowo męskiego. Ale pojechałem na takie szkolenia z hipnoterapii i tam jednym z ćwiczeń było przypomnienie sobie trzech takich niezbyt przyjemnych wydarzeń w życiu, odtworzenie w pamięci, a potem odtworzenie emocji, jakie temu towarzyszyły. I ja złapałem się na tym, że jestem w stanie odtworzyć wydarzenia, ale zupełnie nie jestem w stanie odtworzyć emocji. I to był już dla mnie taki pierwszy sygnał, że wow, coś jest nie tak. I później było, ale wytłumaczyłem to sobie, ja wtedy jeszcze mi się wydawało, że kwestia wypierania pewnych rzeczy jest świetnym rozwiązaniem na życie. Później zdałem sobie sprawę z tego, że tak nie jest. No ale wtedy pomyślałem sobie, dobra, w porządku. Proces wypierania po prostu się pojawił. Wyparłem to i spoko, jest przecież... Jest okej. Okay. Jaki ja jestem w ogóle wspaniały, że sobie z tym poradziłem. I nie muszę jakby odtwarzać, nie muszę czuć tych emocji. Super. Nie wiedziałem w ogóle, że te emocje siedzą we mnie, że to nie jest to, że ja ich nie potrafię odtworzyć, to nie znaczy, że one zniknęły. One są. Zakopane, zamknięte gdzieś w kufrze, na cztery spusty, związane łańcuchem i spięte kłódkami. Tak to wyglądało. Ale przeraziłem się, kiedy później mieliśmy zrobić to samo z pozytywnymi, przyjemnymi wydarzeniami. I tam stało się to samo. Ja byłem w stanie odtworzyć wydarzenia w pamięci, ale zupełnie nie byłem w stanie odtworzyć emocji. I to mnie przeraziło. I wtedy rzeczywiście usiadłem i pomyślałem sobie, kurczę, gdzie ja jestem z tą swoją emocjonalnością? Jaka to jest iluzja w ogóle, którą ja sobie tworzę, tak? Że jestem wrażliwym facetem, otwartym emocjonalnie, nie? A to nie tak. Tam jest kupa rzeczy pokopanych gdzieś głęboko. I zacząłem się temu bardzo mocno wtedy przyglądać. Zacząłem gdzieś tam powoli pracować i to z wewnętrznym dzieckiem i wracać wspomnieniami, odkopywać różne rzeczy sobie gdzieś tam i to powoli zaczynało ruszać tą lawinę. Ale przyglądając się sobie, zdałem sobie też automatycznie, bo kiedy zaczynasz zmieniać siebie, zaczynasz też widzieć pewne rzeczy wokół siebie i widzisz rzeczy, których nie wydawało się, że nie ma. A ja pracuję generalnie jeszcze w takim typowo męskim miejscu, gdzie są sami mężczyźni, więc jakby mam spektrum takie do obserwowania fantastyczne. I zacząłem widzieć, że to nie jest tylko mój problem, tak? Że faceci generalnie są bardzo mocno pozamykani. I zacząłem się zastanawiać, dlaczego tak jest. I myślałem sobie już o tym, gdzieś tam wiadomo, w jakichś towarzyskich spotkaniach takie rozmowy już się pojawiały, gdzieś tam czasami któryś z kolegów się potrafił otworzyć, coś wywalić, wylać z siebie i myślałem sobie wow. I kiedyś byłem na takim festiwalu Osada i tam był stworzony krąg męski i zobaczyłem, jak nieznani sobie ludzie obcy siedli i to była bomba.
6: A nie jest łatwo przed obcym się otworzyć.
5: Wiesz co, za chwilę do tego dojdziemy, bo to wcale nie jest tak. To wcale nie jest tak, wiesz, to ma też jak kij, ma dwa końce. Tam były sprzyjające warunki, bo po pierwsze przyjechała specyficzna grupa ludzi. No, przyjechali mężczyźni, którzy gdzieś tam jakąś otwartość w sobie mają, no bo to był dosyć specyficzny festiwal, więc on tam bazował właśnie na takiej pracy ze sobą, więc wiadomo, raczej nie było ludzi z przypadku, nie? To nie był jakiś koncert w Sopocie po prostu, że przyjeżdżają ludzie posłuchać muzyki, tylko przyjechała jakaś określona grupa ludzi, więc łatwiej im było po prostu się gdzieś tam ze sobą spotkać. A druga rzecz jest taka, że no właśnie, nam się czasami łatwiej zwierzyć obcemu. To jest taka zasada pociągu, że siadasz w przedziale i czasami możesz komuś opowiedzieć całe swoje życie, bo wiesz, że ten ktoś wyjdzie, go już nigdy więcej nie spotkasz, nie? Masz tą odwagę, która cię pchnie do tego, żeby powiedzieć coś więcej niż powiesz znajomemu, bo znajomego zobaczysz potem, nie? Będziesz się zastanawiać, kurczę, może on powie Zosi, Kasi, nie wiem, Marysi, tak? I rozgada to wszystko, nie? A nieznajomy po prostu pójdzie w siną dalej. Nawet jak komuś powie, to i tak jesteś anonimową postacią wtedy w tej historii.
6: Ale to, że gdzieś tak patrzy obiektywnie, nie znając nas.
5: Tak, tu masz też rację, że to też często jest tak, że bo też jest bardzo ważna emocjonalność w słuchaniu, nie tylko w opowiadaniu, ale również w słuchaniu, nie? I kiedy słuchamy kogoś obcego, to tak jak mówisz, pewnie nas stać bardziej na jakiś obiektywizm, chociaż wiadomo, że zawsze każdą historię przyjmujemy subiektywnie, przez siebie, zawsze ją przesiewamy, czy chcemy, czy nie chcemy, tak się dzieje. No ale jakiś tam obiektywizm pewnie jest z obcą osobą. Ale tam wtedy zobaczyłem rzeczywiście, że można stworzyć taką przestrzeń, gdzie faceci mogą usiąść i wyjść poza schemat, w którym do tej pory byli, tak? W którym ich wychowano, przygotowano do życia dorosłego. I wiesz, to był bardzo mocny krąg, bo tam były łzy, tam faceci się popłakali. Ja byłem pełen szoku w ogóle, że coś takiego może być. Oczywiście też byli ludzie, po których to spływało, nie? To też jest bardzo fajne zderzenie wtedy, bo ta różnorodność ludzi na kręgach jest właśnie taka niesamowita, bo wtedy możesz sobie, no masz to spektrum, możesz się przyjrzeć, bo ktoś, kto nic nie okazuje, to wcale nie znaczy, że nie czuje, nie? On po prostu nie okazuje. I to też jest jakaś informacja dla ciebie, nie? I pomyślałem sobie, że bardzo fajnie by było zrobić coś takiego, choć nie ukrywam, że bardzo duży wpływ na to miały dziewczyny tutaj ze stowarzyszenia. I one gdzieś, pamiętam, Marta już na samym początku naszej znajomości powiedziała, że to byłby dobry pomysł. Jeszcze tego w ogóle nie czułem. Ale ona już gdzieś jakby widziała zalążek tego, że to byłby dobry pomysł.
6: Czyli tutaj kobiecy krąg powstał szybciej, tak?
5: Tak, no kobiety mają tą tendencję do tego, że lubią rozmawiać o emocjonalności. No takie jesteście, tak, nie? Jesteście bogatsze po prostu w tej... Może nie bogatsze emocjonalnie, bo to chyba jest za duże słowo, ale jesteście odważniejsze w tym po prostu, nie? To też jest pewien stereotyp, w którym was wychowywano, ale on jest taki in plus. Więc kobietom łatwiej jest się po prostu zebrać i jakby tworzyć takie miejsca. Ja sobie też zdałem sprawę z tego, że tu chodzi tylko o stworzenie przestrzeni, bo przecież faceci często się spotykają, nie wiem, przy piwie, czy gdzieś tam przy jakichś różnych okazjach i tak zwierzają się sobie, nie? Jeśli jest ta jakaś nić zaufania, to potrafimy sobie gdzieś tam popowiadać jakieś rzeczy, no nie wiem, jakieś tajemnice zdradzić, czy jakieś rzeczy takie intymne, czy jakieś sprawy, o których nie podzielilibyśmy się z kimś innym. I chodziło tylko o to, żeby stworzyć taką przestrzeń dla ludzi. To jest problematyczne rzeczywiście tutaj, bo miasto jest małym, Żary są małym miastem, więc to ryzyko tego, że spotkamy kogoś, że opowiemy swoją historię, tak? Uzewnętrznimy się, a spotkamy tego kogoś potem na ulicy, jest dosyć duże i to jest pewna przeszkoda. Ale też myślę, że też jakieś wyzwanie dodatkowe po prostu, tak? Myślę, że do tego należy podchodzić. I stąd był ten pomysł, tak? I jakby tak to widzę, jakby celem takim jeszcze później jest połączenie tych kręgów, tak? Stworzenie kręgu męskiego i kobiecego i jakby przeplatanie tego wszystkiego, bo tak naprawdę i tak nie zrozumiemy naszej... ja tak przynajmniej uważam, nie zrozumiemy do końca naszej wrażliwości i naszej emocjonalności bez odbicia w kobiecych oczach. I podobnie jest z drugiej strony. To ta konfrontacja, ale konfrontacja w pozytywnym znaczeniu jest potrzebna po prostu, nie? I czasami jest bardzo dobrze usiąść po prostu posłuchać tylko kobiet, nie? Nawet nie komentować tego, ale posłuchać, jak one, że tak powiem, w cudzysłowie narzekają na tych facetów, bo wtedy można rzeczywiście zdać sobie sprawę z tego, jacy my jesteśmy i jak bardzo oddziałujemy na przykład zamknięciem emocjonalnym na zewnętrzny świat, nie? Na dzieci, na rodzinę, na bliskich, na partnerki, żony, nie? To jest i taka jest idea tego, nie? Tak stąd to się wzięło. Natomiast jak to wygląda? Ktoś kiedyś mi zadał pytanie, Robert, a jaka jest różnica między tym, jakbyśmy poszli sobie w pięciu na piwo i przecież też możemy gadać, nie? I ja się rzeczywiście zawiesiłem wtedy na chwilę nad tym pytaniem, ale męski krąg ma swoje prawa i on daje głos zawsze osobie. Jest tak zwany przedmiot mowy, który po prostu sobie leży i po który sięga osoba, która chce mówić. I to jest święte prawo, które jakby zabrania każdemu przerywania. I wtedy zadałem pytanie temu mojemu koledze, a wiesz, że to jest tak, że jeśli siedzimy w pięciu, sześciu, w ośmiu, to gada trzech. Tych, którzy mają najsilniejszą osobowość, potrafią najgłośniej krzyczeć, a jeszcze przy piwie, to wiadomo, jak to się dzieje, a cała reszta jest tylko tłem do słuchania. A w kręgu po prostu siedzisz, jesteś równy. Tam twoja osobowość nie ma takiego znaczenia. Jeśli ktoś wziął przedmiot mowy, to on mówi, to jest święte prawo i my go słuchamy, nie przerywamy. I to jest przestrzeń, w której ci, którzy są trochę bardziej introwertyczni, trochę bardziej zamknięci w sobie, nie mają tej przebojowości, mogą nagle wypuścić piękną opowieść. A ja zawsze uważałem, że opowieść drugiego człowieka jest jednym z takich najpiękniejszych darów, jakie możemy dostać, bo to jest piękny podarunek, bo zobacz, ktoś obdarza cię zaufaniem. Ktoś być może czeka na jakieś wsparcie z twojej strony, na jakąś radę, a więc widzi w tobie jakiś potencjał, prawda? Skoro się dzieli z tobą, no to widzi w tobie potencjał. Zobacz, jak dużo idzie za tym, bardzo pięknych rzeczy, za opowieścią. Wydaje się coś banalnego, prawda? Ale za tą opowieścią idzie piękny podarunek. A dla ciebie to, co w sobie możesz znaleźć, to po pierwsze refleksyjność, tak? Możesz się nad tą historią pochylić i zobaczyć, w jaki sposób ona rezonuje ze mną. Co mi może dać ta historia? Co może pokazać? Czasami możesz usiąść i powiedzieć sobie, rany boskie, ja mam tak samo. Nie zdawałem sobie sprawy, a mam tak samo, nie? Zobacz, opowieść to jest taki, wiesz, taki duży prezent, który rozpakujesz i tam masz masę małych pudełeczek, które zawierają różne jeszcze takie drobne prezenciki, nie? I to właśnie niesie męski krąg. Mogą tam być ludzie, którzy przyjdą i mogą zabrać tak samo głos, jak ktoś, kto nie dałby mu prawa głosu w normalnej rozmowie, tak? Bo by go zakrzyczał, zagadał, a tutaj ten krąg ma swoje prawa.
6: No i tutaj się liczy ta umiejętność słuchania, nie? No bo my nie mówimy jakimś sposobem.
5: No chciałem do tego przejść, ale masz rację. To jest tak. To jest też to, czego my się uczymy w ogóle, nie? Bo ktoś, kto jest gadułą, ja jestem gadułą na przykład, więc cały czas się uczę słuchania. I to jest dla mnie taka lekcja. Ta przestrzeń też jest dla mnie lekcją. Ja też chciałbym, żeby wybrzmiało to bardzo wyraźnie, że to nie jest coś, co ja robię dla innych, bo to jest też coś, co ja robię dla siebie samego. Tak? To jest dalszy jakiś mój krok w moim takim rozwoju i zrozumieniu emocjonalności, bo ja nie wszystko zobaczę w sobie. Czasami muszę zobaczyć coś, musimy generalnie zobaczyć coś u innych ludzi, bo nie jesteśmy w stanie przebić się przez pewne rzeczy w sobie, żeby to zobaczyć, a widzimy to u kogoś innego i to wtedy jest to wow, nie? To takie, no mam to, kurczę, nie? Kurczę, jeśli to jest coś kiepskiego, fajnie, jeśli to jest coś fajnego. I ten krąg też to niesie, tak? Ja tu nie jestem jakimś dawcą czegoś, tylko jestem tak samo biorcą, nie? To jestem na tych samych zasadach. Tutaj nie ma jakiegoś... Nie ma w ogóle jakiejś nadrzędnej roli w kręgach, tak? Jest osoba, która powiedzmy to prowadzi, która pilnuje tej przestrzeni, żeby te reguły były zachowane, ale no to ona ma tylko rolę pewną, nie? To jakby nie stawia jej gdzieś tam na jakimś piedestale. A zasady są, no myślę, że podobne jak w kobiecych kręgach, a więc osoba, która zabiera głos, no to ona zabiera głos i koniec. No, nie obrażamy się, tolerujemy wszystko, co jest, No chyba, że to by wykraczało poza jakieś kwestie, nie wiem, no, obrażania właśnie, czy naruszania jakiejś integralności drugiej osoby, ale nie komentujemy, tak? Nie. Chyba, że ktoś poprosi, bo może być taka sytuacja, że ktoś przedstawi swoją historię i powie, co o tym myślicie, nie? I to też jest wtedy lekcja dla nas, w jaki sposób odpowiemy, tak? Czy powiemy, musisz zrobić tak? Czy powiemy, a może przyjrzyj się? Bo ja miałem podobnie na przykład i w mojej sytuacji zrobiłem tak i tak. Może to ci pomoże. Bo czasami też radę, którą dajemy komuś, trzeba umieć ją podać. Nie narzucać, musisz zrobić tak. Nie? Bo on wcale nic nie musi. To jest jego wybór, co on zrobi. On jest innym człowiekiem zupełnie. Nie? I twoje rozwiązanie problemu nie musi być jego rozwiązaniem problemu. Zupełnie. To będzie niekompatybilne z jego osobowością, charakterem. Ale możemy mu na przykład powiedzieć, przyjrzyj się temu w ten sposób. Nie? Zobacz. Ja na jednym z męskich kręgów rozmawiałem na przykład o lęku przed ojcostwem i no i też pokusiłem się właśnie o taką jakby odpowiedź na historię kogoś, tak? Rozmawialiśmy na temat tego, że ktoś ma problem z, ma lęk olbrzymi po prostu przed tym, żeby nie być jak swój własny ojciec, nie? Mhm. I przeciąga to bycie ojcem po prostu. To był już taki 30-letni gość. I to było bardzo kompatybilne ze mną, bo ja zostałem ojcem w wieku tam bodajże 32 czy 33 lat i też to przeciągałem jak mogłem, bo też gdzieś, oczywiście nie zdawałem sobie wtedy sprawy, że to jest ten lęk, ale przeciągałem go, to przeciągałem później, to zrozumiałem. No i mogłem rzeczywiście jakby tutaj wymienić się jakimiś poglądami, mogłem jakby zasugerować, a może po prostu powiedz sobie, że nie musisz być idealny, możesz być ojcem najlepszym, jakim potrafisz na daną chwilę, nie? I może tu jest ta poprzeczka, nie? I w taki sposób możemy coś podać komuś, nie? Nie narzucamy, nie mówimy, masz to zrobić, nie? Musi być tak, nie?
6: To jest na takiej zasadzie na przykład, że przychodzi ktoś na spotkanie i mówimy sobie, dzisiaj porozmawiamy o tym, czy raczej na zasadzie powiedz mi, co cię ostatnio dotknęło, o czym chcesz porozmawiać, tak? Jakie masz przykre doświadczenia, którymi chcesz się podzielić?
5: To jest zupełnie różnie. Mhm. Możemy, wiesz, czasami krąg zaczyna się po prostu tak spontanicznie, że ludzie wręcz kipią, żeby coś opowiadać, więc tu wtedy nic nie trzeba robić, nie? A czasami rzeczywiście jest dobrze, albo nawet trzeba zarzucić ten haczyk, tak? Żeby coś ruszyło. I zawsze to już jest tak, że jak jedna osoba zacznie mówić, to już potem się powolutku rozkręca. Chociaż ja muszę przyznać, że to jest bardzo trudno rzeczywiście w ogóle zebrać krąg, bo tak jak mówię, to jest małe miasto i też niedawno rozmawiałem tam ze swoim znajomym na temat jego takich perypetii małżeńskich i mówię do niego, to może przyjdź na krąg. I on mówi do mnie, Robert, ja mogę tobie powiedzieć, ale ja nie będę siedział gdzieś tam na forum i gadał, nie? Więc, ale to też jest jakiś schemat, który, ta mało miasteczkowość, to też ten schemat, który trzeba gdzieś przewalić, bo tu też wychodzi pewien wstyd mężczyzn przed emocjonalnością, przed rozmawianiem o emocjonalności, nie? Że no dobra, ja mogę gdzieś tam w jakimś zaciszu porozmawiać, ale już na forum to się trochę wstydzę, nie? A jak mnie ktoś wyśmieje...
6: Boimy się oceny.
5: Oczywiście, że tak, ale też jakby ja to też rozumiem. Wczoraj nawet z dziewczynami rozmawiałem o tym, że jestem fanem piłki nożnej i teraz mamy okres letni, a więc są zakończenia kontraktów, transfery. Jestem fanem Realu Madryt i w tym klubie grał taki bardzo przeciętny piłkarz, Lucas Vázquez, który zakończył karierę w Realu Madryt, wygasł mu kontrakt. I wszyscy tak naprawdę wiedzieli, że to jest jakaś historia po prostu niebotyczna, bo tak przeciętny piłkarz nie miał prawa grać w tym klubie, a on grał przez wiele lat, zdobył wiele trofeów. No i kiedy była konferencja prasowa, w której on się żegnał, no to miał ściśnięte gardło, no było wzruszenie. I ja sobie poczytałem komentarze po tym na stronie tej Real Madryt i tam były komentarze w stylu, ale dał radę. Łos mu się łamał, ale dał radę. I pomyślałem sobie, w czym dał radę. Nie puścił swojego wzruszenia, nie wypuścił go do końca, a został oceniony na zasadzie, że dał radę. Więc zobacz, jak ten schemat działa, nie? Jak my faceci siedzimy i mówimy, o dobra, nie puścił łzy, to jest mocny, to jest twardy, to jest prawdziwy, no tak. A on nie jest prawdziwy.
6: Tak,
5: on...
6: mówiłam, chłopaki nie płaczą.
5: Tak, dokładnie. To była iluzja tak naprawdę, to było wstrzymywanie się. Miał cały tunel, żeby wejść w niego ze swoim wzruszeniem, a nie wszedł do końca, nie? I tak to działa. Myślę, że w tych takich małomiasteczkowych miejscach też to nawet jest jeszcze spotęgowane, myślę, bo no bo nie mamy tej anonimowości, więc z tym się musimy też zmierzyć, nie? To jest takie dodatkowe wyzwanie. Ale jakby wracając do tego, jak ten krąg wygląda, no to właśnie na takiej zasadzie, tu chodzi też o pewną spontaniczność, tak? Ja bardzo się cieszę, kiedy krąg dotyka emocjonalności, ale on czasami może po prostu polecieć w zupełnie inną stronę i będzie rozmowa o piłce nożnej, no i trudno, no to będzie, nie? I też się trzeba do tego dostosować, skoro ludzie chcą o tym rozmawiać, faceci się zebrali, chcą o tym gadać, spoko, nie? To gadamy o tym. Można tam też coś wyczaić z emocjonalności, no futbol daje bardzo dużo emocji. A więc może nam się wkraść troszeczkę z tymi pomysłami, ale on ma się po prostu rządzić swoimi prawami. Tutaj nie ma być nic narzuconego. To nie jest terapia. Krąg nie jest terapią, choć może być, tak? Może być stosowany w terapii. Zresztą jest, no, spotkania jakichś tam osób uzależnionych odbywają się na podobnych zasadach, prawda? Więc można to wykorzystywać, ale no, ja nie jestem terapeutą, więc nie. Te kręgi, które ja organizuję, są takie czysto towarzyskie, tak bym to określił, nie? I stwarzające właśnie tą przestrzeń do tego, żebyśmy mogli jako faceci popatrzeć na naszą emocjonalność, w ogóle zdać sobie sprawę z tego, że ona jest i pokopać w niej głębiej, nie? Że tak naprawdę uświadomić sobie, że bez emocji nie przeżyjemy życia, nie?
6: Schemat.
5: Tak. Mhm. Zobacz, jak bardzo jesteśmy ograniczeni właśnie jako faceci. Ja też cały czas mówię o tym, że patriarchat to jest coś, co nie krzywdzi tylko kobiety, ale również mężczyzn. Tylko, że nam jest wygodniej w patriarchacie mężczyznom, więc niekoniecznie nas pcha do tego, żeby z tego wyjść.
6: Tak.
5: Dokładnie. Kobiety gdzieś są krzywdzone w tym patriarchacie, więc one krzyczą głośniej i okej, a nam jest po prostu wygodniej, więc my sobie siedzimy w tym, ale to nie znaczy, że on jest dla nas dobry, nie? On też bardzo mocno nas ogranicza, bo tak jak mówię, to jest moje jakby subiektywne zdanie, ale ja uważam, że nie da rady przeżyć życia bez emocji, nie? Możemy je tylko odbyć bez emocji i tyle. A żeby je przeżyć, no to musimy tą emocjonalność sobie wypracować, musimy ją odblokować i musimy pozwolić na to, żeby te emocje wypływały wszystkie. I te przyjemne, i te trudne. Celowo używam stwierdzenia trudne, a nie złe, bo nie ma złych emocji. Nie ma czegoś takiego jak złe emocje, nie? Są przyjemne i trudne. Te trudne nas uczą najwięcej tak naprawdę, bo przyjemne to nas trochę rozleniwiają. No, my tam sobie siadamy w przyjemnych emocjach i tworzymy sobie strefę komfortu i mówimy, a to dobra, ja co ja mam zmieniać w sobie? Jak jest fajnie, przyjemnie, to nic nie będę w sobie zmieniał. Te trudne emocje tak naprawdę wymuszają poniekąd jakieś działanie, bo i kiedy jest nam źle, no to my mówimy w pewnym momencie, no nie, muszę to zmienić, nie? Już nie daję rady, nie? Więc tutaj jest też jakby okazja przyjrzeć się, jaki to jest motor napędowy, tak? Te trudne emocje, jaki to jest motor napędowy do tego, żebyśmy funkcjonowali. A my faceci mamy tendencję właśnie do zamykania tych emocji.
6: Gdzieś się trzymamy w sobie, a później wybuchamy.
5: Tak. Potem wychodzi taki moment tego strzału i my zupełnie nie wiemy dlaczego, nie? Bo kiedy jesteśmy już jakby zupełnie zgubieni w tych wydarzeniach, bo to jest cały ciąg wydarzeń przez całe nasze życie. Ja kiedy rzeczywiście przyglądałem się sobie po tych szkoleniach z hipnoterapii, no to musiałem się wgryźć w swoje dzieciństwo, tak? Wejść w wewnętrzne dziecko, w pracę z wewnętrznym dzieckiem. Na całe szczęście też tak to się wszystko pokierowało, że po tej hipnoterapii miałem zajęcia z wewnętrznego dziecka i też jakby zdobyłem jakieś narzędzia do pracy ze sobą. No i musiałem zawędrować bardzo, bardzo daleko, nie? I bardzo mocno w głąb siebie, żeby zacząć odkryć na przykład, że nie wiem, blokada takiej emocji wypłynęła na przykład z takiego wydarzenia w moim dzieciństwie, nie? Ono nie tylko z tego, ale ono było na przykład takie, które mi się przypomniało, tak? Które gdzieś odpaliło mi w głowie, nie? Więc to jest naprawdę wędrówka bardzo, bardzo...
6: Wszystko ma źródło gdzieś tam już od dzieciństwa.
5: No tak, bo tam dostajemy schematy, nie? My tam jesteśmy czystą kartą i tak jak nas zapiszą, tak się nas potem czyta, czy tak my siebie czytamy potem, nie? Tak to wygląda.
6: Cykliczne są te spotkania.
5: Tak, staramy się, żeby były cykliczne, czasami się nie odbywają, no bo nie ma po prostu chętnych i tak to wygląda.
6: Zdarzyło się, że ktoś regularnie wracał, czy tylko raz się pojawiali i już
5: to jest różnie,
6: nie
5: wracali? To jest różnie. Ja cały czas mówię, to już sam fakt, że coś takiego jak pojęcie męski krąg funkcjonuje gdzieś tutaj, nie? Że to to już jest dobrze, nie? To już wiem, że gdzieś ktoś może zawiesić na chwilę głowę, nawet jeśli nie przyjdzie, nie? Ale już gdzieś, nie wiem, zajrzy w neta, zobaczy, co to jest, nie? I gdzieś tam ta refleksyjność może się pojawić, nie? Ja też rozumiem, że potrzebna jest bardzo duża gotowość, bo sam wiem, jak było to ze mną i też wiem, ile musiało się rzeczy wydarzyć w moim życiu, żebym odważył się spojrzeć na tą swoją emocjonalność. Bo ja nawet wtedy, jak opowiadałem tą historię, że wracałem z tego szkolenia z hipnoterapii, to ja wracałem zupełnie pogubiony, przerażony, ale wcale niechętny do tego, żeby pracować, tak? Ja po prostu myślałem, że to się samo rozwiąże, nie? Potem gdzieś tam cały czas ta refleksja przychodziła, no musisz się za to zabrać, samo się nie zrobi, ale to jeszcze odkładałem, jeszcze sobie...
6: Więc się zmotywowało.
5: Tak, umysł cały czas jeszcze ci mówił, że nie, tam przestań, przesadzisz, nie? Ale no, gdzieś w końcu przyszedł ten moment przełamania. To też jest trochę tak, że jak już wejdziesz na tą drogę, to już się z niej nie cofniesz, nie? Już możesz się zatrzymać na jakiś czas, bo się zmęczysz i możesz się zatrzymać, ale już jakby, jak już dotkniesz tych emocji swoich, zobaczysz, że one są, zaczniesz je rozróżniać, bo to też jest ważne, nam się wydaje, że my umiemy rozróżniać emocje, a my je bardzo często tak mocno mylimy, że więc to też jest jakaś taka nauka. I potrzebny czas i to jest, że kiedy mierzysz się z tymi trudnymi emocjami, no to przychodzi taki moment, że mówisz dosyć już, nie? No ile mogę, tak? Muszę odtajać, muszę, i to jest ten moment zatrzymania, ale życie cię już, ono cię już dopadnie, ty już masz tą świadomość tych emocji i będą działy się rzeczy, które będą ci pokazywały tą emocjonalność i to, że musisz tam wejść, musisz i tak tego dotknąć, nie? I możesz sobie tam chwilę odpocząć, trochę pościemniać, pouciekać gdzieś od tego, ale później tak przychodzi moment, coś się zadzieje w życiu takiego trudnego, że po prostu usiądziesz, powiesz, no kurczę, nie da rady, nie? I to jest bycie wikingiem, takim typowym mężczyzną. Ja też sobie zdałem z tego sprawę. Kiedyś, pamiętam, wiele lat temu spotkałem się z tłumaczeniem terminu macho. Ja nie wiem, czy to jest prawdziwy termin, znaczy, czy to jest prawdziwe, właściwe wytłumaczenie tego terminu, ale z takim się spotkałem i już nawet nie pamiętam, w jakich okolicznościach. Ale tam chodziło o to, że bycie macho to jest bycie właśnie wrażliwym, emocjonalnym i dbającym o siebie i o przestrzeń wokół siebie i o bliskich. I tam nie było niczego na temat bycia twardzielem, zamkniętym w sobie i jakimś gburem i nie dającym sobie prawa do łez, do wzruszeń, nie? Zupełnie nie. Tam była mowa właśnie o tej emocjonalności i ja tak naprawdę myślę, że to jest bycie twardzielem, mówię oczywiście w cudzysłowie, że kiedy mamy odwagę do pokazania własnych emocji, mamy odwagę do pokazania łez, ale jednocześnie też do działania, bo tu nie chodzi o to, żeby usiąść i, że tak powiem, się mazać tylko w życiu, ale jeśli mnie coś boli, to mam prawo to wykrzyczeć w sposób taki, jaki jest dla mnie właściwy i potrzebny i działać, przeciwdziałać na przykład czemuś, co nie jest dla mnie okej. To jest bycie twardzielem moim zdaniem, nie? To jest też ta duża odwaga w dzisiejszych czasach, żeby facet rzeczywiście tą emocjonalność swoją pokazał, nie?
6: Już trochę ewoluuje to pojęcie męskości. Tak, wrażenie, nie?
5: Tak, dlatego ja zaznaczyłem na wstępie też, z jakiego jestem rocznika, bo to ma duże znaczenie, bo ja widzę, dzisiaj obserwuję mojego syna i on już jest zupełnie inny, tak? On już ma jakby świadomość tego, że ma prawo do własnej emocjonalności. Jest twardym gościem, nie jest jakimś tam mamisynkiem, ale on już sobie daje to prawo, nie? Do tego. I też widzę nawet wśród takich osób dorosłych, którzy przychodzą na przykład do pracy do mnie teraz, to nawet widzę, że to moje pokolenie często trochę się no nie wiem, podśmiechuje się troszeczkę z tych młodszych, zupełnie nie rozumiejąc, że to oni mają rację, nie? Że to właśnie ci młodsi są już bogatsi w pewną wiedzę.
6: Tak,
5: nie?
6: To młode pokolenie już będzie inaczej wychowywać.
5: Tak, i dobrze, i super, nie? Tylko że jest jeszcze to moje pokolenie, tak, które też musi, że tak powiem, nadgonić pewne rzeczy.
6: Które też mogło przekazać swoim dzieciom coś niepożądanego.
5: Tak. Wiesz, ja dzisiaj się zastanawiam, o czym ja będę z moim synem rozmawiał za ileś lat i za co go będę przepraszał. Ja już o tym myślę, nie? I już nawet miałem gdzieś jakieś rozmowy czasami z nim. Pamiętam, że na przykład przeprosiłem go za swoją wybuchowość, tak? Że byłem kiedyś taki dosyć gniewnym człowiekiem. I może nie krzyczałem na niego, ale miałem jakieś wybuchy złości w jego towarzystwie i zupełnie nie zdawałem sobie sprawy z tego, że to może ranić, że to może na przykład, że taki wybuch gniewu może dominować nad kimś, tak? Że nawet jeśli nie jest skierowany w niego, ale już ta energia jest, tak? I kiedy sobie zdałem z tego sprawę, no to... I to też jest jakaś kwestia emocjonalności. No usiadłem i z nim o tym porozmawiałem i go przeprosiłem, nie? I też pamiętam jego takie zadowolenie na twarzy i docenienie chyba też tego, nie? Że tak się stało. Ale ja cały czas myślę o tym, tak? Ja cały czas wyłapuję te momenty, w których na przykład nie jestem dobrym wzorcem dla mojego syna i nie obwiniam się za to, bo to wynika na przykład z wzorców, które ja wziąłem i ze schematów, które ja powielam, tak? Okej, gdzieś jeśli już coś dostrzegłem, to mogę to zmienić, ale mój syn nie ma 6 lat, tylko już prawie 17, więc już pewne oddziaływanie miało miejsce na niego i już tego nie cofnę, ale mogę z nim usiąść i o tym pogadać, nie? Mogę, przepraszając go, mogę to z nim przepracować, mogę mu pokazać, okej, to było błędem, synu, nie? Nie idź tak, nie? I wierzyć w to, że nawet jeśli on pójdzie, bo to jest gdzieś w nim zakodowane, jeśli on pójdzie ten wzorzec, to będzie mu łatwiej już ten wzorzec za chwilę zobaczyć. Jeśli on go nawet ten negatywny wzorzec powieli, to może przyjść refleksja, wierzę w to, że przyjdzie refleksja, że on powie, ej, no moment, mój tato tak robił i mój tato mi później po latach powiedział, że to nie było okej, nie? No i dobra, i to już jest ten moment, gdzie zaciągam hamulec i próbuję coś zmienić, nie? I to jest też, myślę, chyba taka główna misja tego mojego pokolenia, które powinno właśnie się przyjrzeć sobie i tą emocjonalność dotknąć, no bo wtedy też będziemy mogli zobaczyć błędy, nie? Będziemy mogli zobaczyć rzeczywiście, że kiedy zdamy sobie sprawę z własnej emocjonalności, to zdamy sobie też sprawę z emocjonalności innych ludzi. To też właśnie widać w relacjach damsko-męskich bardzo często, że kobiety często mówią, że facet mnie już przestał rozumieć. No cię przestał rozumieć, bo nie rozumie sam siebie, nie? On nie rozumie własnych emocji, więc nie wymagaj od niego, żeby on rozumiał twoje emocje, nie? On musi zacząć od siebie, po prostu. Musi zacząć od siebie. Inaczej się nie da, nie? No i czasami można to naprawić, a czasami nie. No już czasami ludzie się tak rozejdą, że już koniec, nie? Zresztą rozstanie jest często takim silnym wstrząsem właśnie do zmian, nie?
6: No tutaj dziewczyny z kręgu, pamiętam, powiedziały mi, że po takich spotkaniach lepiej funkcjonują w rodzinie. Czyli gdzieś jednak, jak te emocje z siebie wyrzucimy, to wszystko funkcjonuje lepiej.
5: No bo siebie rozumiemy, tak. No? To o czym przed chwileczką rozmawialiśmy. Mm-hmm. Jeśli zrozumiemy siebie, no to łatwiej jest też nam zrozumieć innych. Jeśli zrozumiemy swoją emocjonalność, jeśli zdamy sobie sprawę z tego, bo faceci zamykają się bardzo często na ból, nie? No tak jak mówiłaś, chłopaki nie płaczą, no to jest właśnie to zamykanie się na ból, na każdą formę bólu, tak? No to jeżeli my się zamykamy jako faceci na ból, nie dajemy sobie prawa do odczuwania tego bólu, no to nie będziemy widzieć bólu kobiety. Będziemy uważali, że ona bredzi po prostu, marudzi, a ona taka jest, nie? A ona potrzebuje wsparcia i ona naprawdę czuje ból jakiś tam na przykład emocjonalny, już nie mówię o fizycznym, tak? Ale mówię o jakichś bólach emocjonalnych jakiś, tak? Nie wiem, coś się wydarzyło w jej rodzinie i ona to bardzo mocno przeżywa, a facet mówi, przesadzasz, daj spokój, nie? No bo on tego nie rozumie, bo on jest zamknięty na ból, nie dał sobie prawa do tego, żeby go bolało, bo tak mu mówiono od dziecka, nie?
6: A też może ktoś się nigdy go nie zapytał, jak się czuje.
5: Oczywiście, że tak, no nawet to nie tylko, że nie zapytał, ale wręcz mu wpojono, że nie wolno ci o tym mówić po prostu, masz tego w ogóle nie odczuwać, tego nie ma, to nie dotyczy mężczyzn, nie? A to dotyczy wszystkich przecież, nie? No boli nas wszystkich tak samo, nie? I stąd jest to pewnie, o czym mówisz tutaj o dziewczynach, że one po prostu wracają do domu i mają większą tolerancję, kiedy wywalą swoje emocje, to mają też trochę większą tolerancję wobec swoich facetów na przykład, nie? Że widzą, okej, no on kuleje emocjonalnie po prostu, nie? I podchodzą na przykład do rozmowy z nim w trochę inny sposób, nie? Może bez pretensjonalności, może z jakąś większą cierpliwością. A to z kolei też może feedback może być zupełnie inny też od faceta wtedy, nie? Że okej, no gdzieś może się pochylić na chwilę, nie? I powiedzieć, no kurczę, może ma rację, nie? Więc jak najbardziej. No wiesz, w ogóle otwieranie się emocjonalne jest bardzo, bardzo ważne i bardzo pozytywne, nie? Również na te trudne emocje, nie? Bo to też musimy wykrzyczeć, wypuścić go, on musi przez nas przelecieć i wyfrunąć, nie? I wtedy dopiero będziemy się czuli lekko i pewnie gdzieś tam czasami pogruchotani trochę, no bo to wiadomo, ale on już z nas zejdzie, to trochę jak z balonem, nie? No jak napuścimy w niego powietrze, on będzie napięty, tak? Ale jak spuścimy z niego powietrze, on się robi luźny, no już nie powiem splaczały, ale robi się taki luźny i to napięcie nawet w ciele znika, no pewnie też sama wiesz z autopsji, że kiedy jesteś w jakichś trudnych emocjach, nie wiem, w gniewie, złości, no mniemam, że takie też cię dopadają. Tak. No to też czujesz spięcie swojego ciała, nie? Nieraz na przykład po jakichś bardzo intensywnych stanach emocjonalnych później wycholą jakieś nerwobóle tak zwane, tak? To są właśnie te napięcia, które gdzieś tam się nie uwolniły z tego ciała i one zostały. I to ciało ci teraz mówi, nie? Mhm. Zobacz, 2 dni temu byłaś wpieniona, a zobacz, jak teraz cierpimy, nie? Jeszcze to gdzieś tam zostało, nie? Więc jakby to ma znaczenie, ta emocjonalność ma znaczenie bardzo duże. Ja nie umiem nawet stwierdzić, dlaczego tak to się stało, dlaczego mnie tak pociągnęło do tej emocjonalności. Nie wiem, tak się jakoś wydarzyło. Ale za tym idę, nie? Za tym idę.
6: Co mógłbyś powiedzieć mężczyznom, którzy być może zbierają się do tego, żeby taki krąg odwiedzić, ale gdzieś tam się jednak wahają?
5: To trzeba zrobić po prostu. Tutaj jakby nie ma recepty żadnej, nie? Mhm. Po prostu jeśli czujesz w sobie potrzebę czegoś, to nawet jeśli ona jest niewielka albo przywalona jakimś umysłem, który ci mówi nie idź, nie idź, nie idź, nie idź, ale jeśli poczułeś potrzebę, to za nią idź, nie? To trochę tak jak z załatwianiem potrzeby. No nie wymyślisz sobie powodu, dla którego nie zrobisz. Możesz to odblec, ale no w końcu musisz do tej ubikacji pójść, nie? I tak samo jest tutaj. To jest z każdą potrzebą tak samo. Czujesz pragnienie picia, jest podobnie, nie? No możesz to przetrzymać jeszcze jakąś chwilę, ale w końcu po to sięgniesz. I tak samo jest z każdą potrzebą, tak? Z potrzebą pójścia. Jeśli coś w tobie zaczyna rezonować z takim pojęciem jak krąg, niezależnie czy to męski, czy kobiecy, to znaczy, że jest jakaś część w tobie, która tego chce. I ona może być jeszcze bardzo mocno zakopana, przywalona różnymi drzewami, gałęziami, ale ona już tam pokazuje, już wyciąga tą rączkę, pokazuje i mówi zobacz mnie, wejdźmy tam, proszę cię, bo to jest nam potrzebne, nie?
6: Nieraz potrzebujemy impulsu, żeby to zrobić.
5: Tak, czasami tak, nie? I to takim impulsem właśnie bardzo dobrym są, myślę, że kobiety, które na przykład wracają z kobiecych kręgów i mogą pokazać, jaka jest energia, nie? Mogą powiedzieć, jak to wygląda. Ale generalnie jakby nie ma... No to jest dobrowolna rzecz, więc tutaj nie ma żadnego przymusu. Jedyne, co mogę tylko powiedzieć, to jeśli czujesz, to idź za tym, co czujesz, po prostu. Tak jak w całym życiu, nie?
0: SK 106.6.
4: A teraz zaglądamy do żarskiej biblioteki. Klaudia Mazurek rozmawiała z Małgorzatą Pawłowską oraz Krzysztofem Cymachem.
7: W oddziale dla dzieci nastawiamy się generalnie na tego młodszego czytelnika, tak? Czyli od lat najmłodszych, bo wiadomo, że dziecko przychodzi z rodzicem, wtedy rodzic czyta, ale później wchodzi w tę fazę, kiedy samo zaczyna czytać, przechodzi dalej do szkoły podstawowej, do średniej, dlatego też proponujemy księgozbiór według pewnego takiego układu, tak? U nas można znaleźć literaturę piękną na 4 poziomach, czyli od tego najmłodszego czytelnika, przechodząc do czytelnika już w wieku 18 lat i starszego. Znajdziemy literaturę popularno-naukową, również dostosowaną dla dzieci i młodzieży. Znajdziemy w naszym księgozbiorze lektury, książki w językach obcych, audiobooki, czyli książkę mówioną, jak również w czytelni komiksów, komiksy
6: No właśnie, a promocja czytelnictwa od najmłodszych lat jest ważna, prawda? Jakie wydarzenia udało się już tutaj dla dzieciaków zrobić, a co jest jeszcze w planach? Czy to są jakieś konkursy, spotkania autorskie?
7: Tak, jak pani powiedziała, to jest bardzo ważne, żeby już tego młodszego czytelnika wdrażać do biblioteki, do czytania książek, i my mamy różne formy upowszechniania czytelnictwa. Prowadzimy takie specjalne cykle spotkań i dla młodszych dzieci ze żłobków i przedszkoli. Mamy spotkania, w ramach których przedstawiamy księgozbiór dla najmłodszych, pokazujemy ciekawe, formatowo, wydawniczo książeczki. Te spotkania noszą tytuł W krainie bajeczki. Dla nieco starszych, czyli z nauczania początkowego, mamy już lekcję wprowadzającą. Dotyczy ona biblioteki, jej zbiorów, regulaminu, sposobu zapisania się, katalogu online, w czasie której dokonujemy również prezentacji też najciekawszych naszych tutaj zbiorów, i one noszą tytuł Nie nudzę się, bo czytam. Dla tych starszych, czyli już od 4 do 8 klasy, są takie same spotkania, tylko już pod hasłem Czas wolny z książką. Jeżeli chodzi o spotkania, również prowadzimy takie zajęcia tematyczne. Dość często są to jakieś nietypowe święta, bądź też wychowawcy przedszkoli dzwonią do nas i proszą, abyśmy na określony temat przeprowadzili te zajęcia. Oprócz takich spotkań tematycznych mamy bardzo ważne, myślę, że są spotkania autorskie. W ubiegłym roku w ramach projektu mieliśmy ciekawe właśnie spotkanie z panią Katarzyną Ryrych w ramach takiego cyklu projektowego Plecak pełen emocji. Był on skierowany do uczniów klas 7-8 i ta literatura oscylowała właśnie pod kątem nastolatków, wchodzenia w ten trudny taki okres. No było fantastyczne, to były takie 3 spotkania fantastyczne właśnie z młodzieżą i dla młodzieży. Myślę, że też bardzo ciekawe, z autorami serii książeczki o zwierzątku, o piesku, o prycelku, była pani Marta Maj i pan Mateusz Róż. Czyli bardzo takie ciekawe spotkanie, jak to postępować z tym naszym czworonogiem. Tak od samego początku, kiedy on trafi do nas do domu, w jakich okolicznościach może trafić, jak się nim opiekować. No i myślę, że ten cykl książeczek jeszcze się będzie ukazywał, tak? Podczas spotkania można było również zakupić ich utwory. Cóż my tam jeszcze mamy dla tych naszych dzieciaczków? Mamy również taką akcję już od wielu, wielu lat. Całe Żary czytają dzieciom. Czyli mieszkańcy Żar, ona odbywa się zazwyczaj w maju, to jest ostatni tydzień maja. Mieliśmy w Ogrodzie Sztuki, czyli wszystkie osoby, które, znaczy mieliśmy akurat 4 osoby, które zajmują się sztuką. Tak? Była pani od malarstwa, pani od tańca, pani od teatru. Wtedy dana osoba przychodzi, czytała utwór pod kątem wykonywanego przez siebie zawodu. Były jeszcze oczywiście jakieś takie zabawy, również związane tematycznie z profesją wykonywanej osoby. Myślę, że to jest bardzo ciekawe, bo oprócz tego, że bazujemy na literaturze, dzieci poznają właśnie tych ważnych u nas mieszkańców naszego miasta, tak? I ten cykl Całe Żary czytają dzieciom kończymy zawsze międzyszkolnym konkursem pięknego czytania. To jest jak gdyby taki wieńczący cykl, który zamyka tę akcję, i w tym momencie role się odwracają. Tak? To dzieci od 3 klasy do 8 podzielone na 3 kategorie wiekowe, i są to najlepiej czytające osoby z naszych tutaj żarskich szkół, bo ta akcja dotyczy właśnie uczniów żarskich szkół, są zgłaszani przez, zazwyczaj to są bibliotekarze, albo też poloniści przychodzą, i w ramach takich dwuetapowych zmagań, no tutaj nam czytają, tak? Role się, jak mówiłam wcześniej, odwracają. Kolejnym naszym takim przedsięwzięciem to jest Miejski Dzień Dziecka, podczas którego wyłaniamy najlepszego czytelnika roku wśród dzieci i młodzieży od pierwszego roku życia do 15 lat. Są to osoby, które często odwiedzają bibliotekę, wypożyczają książki, potrafią o nich rozmawiać, wykazują zainteresowanie literaturą. Cóż my jeszcze mamy? Bardzo ważne, myślę, już od 7 lat prowadzony projekt przez Instytut Książki. On jest wspomagany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mała książka, wielki człowiek, skierowany do dzieci przedszkolnych, czyli od 3 do 6 roku życia. Na czym to polega? Przychodzą do nas dzieci z rodzicami, muszą się zapisać, jest taki warunek, chyba że to są dzieci, które są już zapisane, bo my nie dyskryminujemy, i otrzymują wyprawkę. W skład takiej wyprawki wchodzi książeczka, w tym roku to był Krasnal w krzywej czapce. Dla rodziców jest taki informator, młody czytelnik w bibliotece. Dziecko otrzymuje kartę małego czytelnika, na której znajduje się takich 10 pól. I wypożyczając książeczkę, ono otrzymuje jedną naklejkę. Jeżeli zapełni tę kartę, która ma te 10 pól, czyli musi nazbierać 10 tych naklejek, a naklejkę otrzymuje za wizytę jedną i wypożyczenie. Tak jak wypożyczy 6 książeczek, to i tak otrzymuje jedną naklejkę. Przy zebraniu całości tej wymaganej, czyli przy 11 wizycie, otrzymuje dyplom nowego czytelnika i coś tam jeszcze. Jest to jak gdyby takie potwierdzenie jego aktywności czytelniczej i wspólnej przygody z książką.
6: Czyli motywujemy już od niego.
7: Dokładnie. Oprócz tego projekt mamy drugi Instytutu Książki, to są dyskusyjne kluby książki. Dyskusyjne kluby książki też prowadzimy już od wielu lat i one są skierowane. Ostatnio mieliśmy te zajęcia prowadzone dla przedszkolaków. Wybieramy tych przedszkolaków z najstarszej grupy, tak? To są takie spotkania, w których czytamy fragment dłuższego utworu lub też krótką bajkę, rozmawiamy na temat przeczytanych lektur. Dzieci biorą podczas tych zajęć udział w różnych zabawach. Są to zabawy ruchowe, muzyczne, językowe, zajęcia plastycznych do przeczytanej opowieści. Mamy dla starszych taki konkurs, on jest oczywiście całoroczny, rozpoczynamy go w styczniu, kończymy w grudniu, a podsumowanie następuje w styczniu następnego roku. Nosi tytuł książkowy Nie kalendarz i nasze zadanie skierowane jest do dzieci i młodzieży z klas 3-8 szkół podstawowych. Zadanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, czyli inspiracje na aktywność z różnymi utworami nawiązującymi do różnych najważniejszych literackich rocznic. Są to comiesięczne wyzwania składające się z 3 zadań, których wykonanie potwierdza bibliotekarz w takiej specjalnej karcie ze stemplami. To są 3 zadania. Co miesiąc pokazuje się hasło takiego wyzwania, ale to jest tylko samo hasło na naszym Facebooku. No niestety czytelnicy muszą przyjść, a zadania wykonują u nas. Dość często w tej edycji, bo to już jest któraś tam z kolei edycja, pojawia się wiele takich zadań, które dodatkowo muszą wykonać w domu. I później odpowiedzi, na przykład w formie jakichś tam zdjęć, był też bardzo taki ciekawy w czerwcu, że trzeba było napisać, nie, przepraszam, w lipcu, trzeba było napisać wiersz o lecie, tak? Mhm. Czyli piszą, przesyłają, my żeśmy też publikowali to na Facebooku. Myślę, że takie bardzo fajne i ciekawe wyzwanie, bo poznają nasze zbiory, bo my też bazujemy na naszych zbiorach, poznają historię literatury, a oprócz tego no, muszą kreatywnie wykazać się znajomością też pewnych takich zagadnień literackich, tak? I nie tylko, bądź też jakichś tam świąt związanych i z biblioteką, i z książką. Jeżeli jesteśmy przy świętach, to my również obchodzimy w kwietniu bardzo ważne 2 święta. Jest to Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci i to jest 2 kwietnia i 23 kwietnia Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich, który tutaj świętujemy. Tak, no wiadomo, jest takie spotkanie z książeczką, najważniejsze, i to w zależności od tego, jeżeli to jest to spotkanie dla dzieci, czyli na początku miesiąca, bo tam to odbywa się na końcu miesiąca, zawsze jest odczytywany list i po prostu na bazie tego listu, takiego przekazu głównego, prowadzimy takie zajęcia, włączając oczywiście książeczki. Przy okazji organizujemy też wystawy. Prowadzimy jeszcze spotkania tematyczne podzielone na cztery kwartały, cztery pory roku baśni. To cykl zajęć dla przedszkolaków i dzieci z nauczania początkowego, podczas których sięgamy po opowiadania Włodzimierza Dulemby z serii Cztery pory baśni. Ich celem jest właśnie zainteresowanie dzieci literaturą i książką, zachęcenie najmłodszych do czytania oraz udziału w spotkaniach organizowanych przez naszą bibliotekę. Oczywiście uczestnikami są wychowankowie żarskich przedszkoli. Prowadzimy również akcje podczas wypoczynku dzieci, czy to są ferie i wakacje w bibliotece.

0: tego, co my takiego mamy tutaj do zaoferowania wśród naszego księgozbioru. Tak, a wakacje i ferie piszemy na podstawie projektów. I to są indywidualni, no wiadomo, że półkolonie to już jest ta grupowa taka forma. W grudniu zazwyczaj mamy konkurs Świąteczne Impresje i on ma różne tematy. Ale wiadomo, że ponieważ jesteśmy biblioteką, to przyświeca nam możliwość skorzystania z książki. Dzieci korzystają jako podpowiedź, na przykład jeżeli robią jakieś tam kartki świąteczne, tak? Wtedy mogą na przykład skorzystać z książek, gdzie jest pomysł, jak wykonać taką kartkę, tak? To są te zbiory dotyczące sztuki, plastyki, których jest u nas sporo, bo wiemy, że dzieci uwielbiają prace takie manualne, tak? Mhm. Prowadzimy również wystawy w Galerii Kolebka. Dzieci mają swoje zainteresowania, a więc możemy im organizować indywidualną wystawę. Jest wystawa Poliny, dziewczynki z Ukrainy, która mieszka tutaj już od 3 lat w Polsce. Chodzi do polskiej szkoły i pięknie maluje, jeździ konno. Przekładano wszystkie takie zainteresowania manualne, plastyczne, różnymi technikami. Piękne prace mieliśmy w oddziale dla dzieci, ponieważ tutaj mamy wydzielone, tak? Mieliśmy piękną wystawę pluszaków. Były to pingwinki. W większości pingwinki, zabawki, rozmaicone jeszcze grami, książeczkami albo innymi takimi akcesoriami związanymi z tymi nielotami. Była to wystawa Emilki, uczennicy Emilki Gębary, uczennicy klasy pierwszej ze szkoły podstawowej numer 3. A włączamy się również w projekt Tata też czyta. Zachęcamy panów, aby czytali naszym tutaj dzieciaczkom. Wybieramy zazwyczaj jakiegoś tatę czytelnika. Zapraszamy wtedy grupę przedszkolną, do której chodzi dziecko. No i tata tutaj czyta. Opieramy się oczywiście na książeczkach rekomendowanych przez organizatorów. To są fajne takie spotkania, ponieważ i dziecko czuje się bezpiecznie i może się też pochwalić, że oprócz tego, że mama czyta, przywiązuje tak ważną wagę, do tego to jeszcze jest ten drugi rodzic, który też włącza się w tą edukację czytelniczą tego naszego najmłodszego. Bierzemy również udział w projekcie Czytamy Sercem. Jest w październiku. To jest połączenie takich dwóch świąt, właśnie związanych z książką i z ochroną właśnie serca, z dbaniem o serduszko.
1: To jak to jest z tym poziomem czytelnictwa? Czy on wzrasta, czy jest niższy, może na tym samym poziomie?
0: To jest takie standardowe pytania. Czy to pani ktoś przychodzi, czy tutaj w ogóle ktoś czyta? Czytają dzieci, czytają bardzo dużo. Myślę, że takim fajnym okresem są właśnie ferie i wakacje, tak? Bo wiadomo, podczas tego roku szkolnego dzieci są bardziej zabiegane. Mają dodatkowe zajęcia, poza tym muszą odrobić lekcje, tak? I to gdzieś tam umyka, ale w momencie, kiedy nastaje ten czas wolny, to bardzo chętnie sięgają po książki. Nas to cieszy, przychodzą same, biorą udział w tych akcjach wszelkiego rodzaju. To są wakacje, to są ferie, chętnie też uczestniczą w tych wyprawkowych projektach, tak? To też jest jak gdyby taka mobilizacja i miło nam jest, że niektóre dzieci przesiadywałyby tutaj cały dzień, bo widzą tyle różnych książeczek i chciałyby dużo, ażby się prosiło, żeby wypożyczać te książki na kilogramy. Mamo, czy ja to mogę wziąć? Bo mi się to podoba. No nie, limit też jakiś tam mamy, możemy wypożyczyć na konto 6 książeczek. Także jest bardzo miło, że chcą do nas wracać, że czytają, że znają tych bohaterów, o których czytają, że potrafią nam o nich opowiedzieć, tak? I że chętnie przychodzą. No staramy się, żeby ten nasz oddział też wyglądał atrakcyjnie dla dzieci, tak? Żeby on był przyjazny tym dzieciom. To jest bardzo ważne, żeby nie zrażać dziecka, tak? I dać mu też szansę. My też nie narzucamy, że słuchaj, weź to. My też staramy się też odpowiadać rodzicom, żeby to nie oni wybierali książki, a dali tę taką samodzielność dziecku, bo ono nawet jak przyjdzie do domu,

0: odłoży, po jakimś czasie wróci, bo będzie pamiętało, że to on dokonał tego wyboru. Może nie zawsze to będzie jakiś trafny, ale najważniejsze, żeby wziął to, co mu się tam spodobało. Tak? Następnym razem, jak przeczyta tą książeczkę, stwierdzi, może to jeszcze nie dla niego, może za wcześnie, bo dzieci też się kierują okładkami, tak, to mi się podoba, to wezmę. Okaże się, że to jest na przykład dla kogoś starszego, ale cieszymy się, że mamy grono tych najmłodszych dzieci, którzy wiedzą, co chcą czytać, na przykład bajka im się podobała, to szukają takich odpowiedników w książeczkach, czy chcą czegoś posłuchać jeszcze, tak? No i to nas bardzo tak mobilizuje do tego, abyśmy mieli ten oddział taki piękny, żebyśmy dokupowali serię, tak? Abyśmy śledzili na bieżąco wszelkie nowości. To, co jest dla tego czytelnika najważniejsze.
1: Zaczęliśmy od wydarzeń dla dzieci, ale myślę, że warto wspomnieć, co czeka w bibliotece na dorosłego już czytelnika.
2: To takich wydarzeń w ciągu roku jest kilka. Z okazji 8 marca organizujemy takie spotkanie Fajna Babeczka. Na to spotkanie zapraszamy panie, które w jakiś sposób oprócz swojej pracy zawodowej godzą to również ze swoją pracą społeczną, bo prowadzą fundacje, stowarzyszenia, które udzielają się dodatkowo oprócz tego swojej pracy zawodowej. To spotkanie jest otwarte zawsze, na każdym bierze udział, wiem, również panowie, którzy są bardziej może ciekawi niż panie, co ta kobieta jeszcze robi oprócz tego, co ma do zrobienia. W maju organizujemy od wielu lat już majowe spotkania literackie. Są to spotkania, w których biorą udział pisarze, poeci z ziemi żarskiej, z ziemi lubuskiej. To są spotkania, na których oni prezentują swoją aktualną twórczość. Jak również w tym spotkaniu oczywiście uczestniczą widzowie, którzy mają możliwość zapoznania się z całą twórczością, mogą sobie porozmawiać z tymi autorami. I to jest taka cykliczna impreza już od wielu, wielu lat. Cóż mamy jeszcze? W maju odbywa się również Tydzień Bibliotek. Jest to cykliczne już wydarzenie, które odbywa się zawsze od 8 do 15 maja. Ono odbywa się pod konkretnym hasłem, gdyż to przygotowuje Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Co roku włączamy się do tej akcji, proponując naszym czytelnikom młodszym i starszym i seniorom różnego typu atrakcje, spotkania związane z hasłem, które na dany rok ma miejsce. Uczestniczymy od lat w Europejskich Dniach Dziedzictwa. Jeżeli my mamy ze swojej strony coś do powiedzenia, to pokazujemy bibliotece. Jeżeli temat odbiega trochę od działalności biblioteki, wtedy współpracujemy z Domem Kultury, z Muzeum Żarskim czy innym organizacją społeczną, po to, żeby przedstawić jakiś temat, który związany w danym roku, który jest hasłem danego roku. W naszej bibliotece organizujemy również spotkania autorskie. Są to osoby znane w kraju, na przykład Przemysław Piotrowski, Grzegorz Kazdepkę, Małgorzata Kalicińska, no i wielu innych. Jak również są to spotkania autorskie z autorami, którzy mieszkają tu, w Żarach, w okolicy Żar, którzy albo już zadebiutowali, ale dopiero debiutują. I my po prostu mamy takie miejsce do tego, że oni mogą przedstawić szerszej publiczności swoją twórczość, albo wypłynę na swoje wody, albo jeszcze muszą spróbować czegoś więcej, żeby być przyciągnąć widzów do siebie. Prowadzimy również w naszej bibliotece szkolenia, warsztaty dla osób w każdym wieku. Dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy. Są to głównie szkolenia dotyczące współczesnego świata. Dla dzieci to mamy takie szkolenia z automatyki, informatyki. Dla dorosłych mamy szkolenia takie przestrzegające przed zasadzkami, jakie spotkają w internecie. Ja dla dorosłych również, jak korzystać z internetu, jak założyć sobie konto, jak obsługiwać te portale, mObywatel, ePacjent i tak dalej. Takie szkolenia w naszej bibliotece się odbywają. Również w naszej bibliotece działa dyskusyjny klub literacki. Jest takie ogólnopolskie przedsięwzięcie organizowane przez Instytut Książki i w którym również my bierzemy czynny udział. Są to spotkania, w których spotyka się kilkanaście osób, które omawiają jakąś książkę na danym spotkaniu, dzielą się wrażeniami z innych książek, które czytali, zachęcają pozostałych uczestników do przeczytania książek. Również przy naszej bibliotece działa klub literacki. Jest to klub literacki, który zrzesza osoby piszące, poetów, prozaików, które zadebiutowały, bądź nawet piszą jeszcze sobie do swojej szuflady. Tworzą ten klub osoby, które należą do Związku Literatu Polskiej Oddział w Zielonej Górze, czy też po prostu są to osoby niezrzeszone. Działa klub młodych, tym klubie literackim. Kilka osób się pojawiło w tym klubie. Są to osoby młode, które dopiero zaczynają pisać, ale już prezentowały się również na naszych majowych spotkaniach literackich. Stąd właśnie ich poznaliśmy tam, że mogliśmy zaproponować taką współpracę. To z mojej strony to wszystko.
1: Z jakimi gatunkami tutaj czytelnik może się spotkać? Co znaleźliście dla siebie?
2: Znaczy w zasadzie wszystkie gatunki literatury u nas są w naszych zbiorach są reprezentowane. Tu powiem, co najczęściej jest wypożyczane. Jest to również przez panie, jak i przez panów. Największe powodzenie chyba cieszą się w tej chwili kryminały i opowieści, obyczajowe z wątkiem takim romansowym, bądź z wątkiem dotyczącym przeszłości, głównie II wojny światowej. Pozostałe, powiedzmy, książki z innych, o innych tematyce również są wypożyczane, ale te dwie jednak cieszą się największym powodzeniem wśród czytelników.
3: SK 106,6.

za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo.

te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Domocian.
1: Więcej. Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy od 20. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam o północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
0: Autopromocja.

0: to promocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosel, a co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
4: Bye.

SK 106,6.

0: Wiem, że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko git i haha, ale wiem, że czekasz na coś.
1: Let's go.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: Nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: KH dorzuci refreny.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez